Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej powiemy o opolskich kuźniach pamięci.
1: Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji.
0: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
2: Tak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew dwójka na pewno, tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ, jak to mówią, ile głów, tyle myśli.
0: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich kuźniach pamięci. W ramach pierwszej edycji tego konkursu podpisano umowę z beneficjentami, których projekty otrzymały wsparcie Zarządu Województwa Opolskiego. Konkurs został stworzony z myślą o wzmacnianiu i ożywianiu lokalnego dziedzictwa, od dawnych obrzędów i tradycji, przez dokumentowanie historii społeczności wiejskich, aż po promowanie kultury, przyrody i kulinariów charakterystycznych dla regionu, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
3: Co słychać w Opolskiem?
1: Pierwszy raz w zasadzie zdecydowaliśmy się, konstruując budżet w zeszłym roku, że będziemy taki konkurs organizować. Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji terenów wiejskich następnym pokoleniom.
0: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. W konkursie przyznano 30 dotacji o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom zrealizowane zostaną inicjatywy obejmujące m.in. tworzenie izb pamięci, odtwarzanie ginących zawodów, utrwalanie zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie czy organizację wydarzeń tematycznych. Mówi Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum.
4: Otrzymaliśmy dotacje na ochronę dwóch ginących zawodów, to jest zawód przątki i zawód tkaczki, a także na pokazanie społeczności, czym jest uprawa lnu i obróbka lnu, który był bardzo, bardzo ważnym, bardzo ważną rośliną dla gminy Wołczyn, a także dla całej ziemi kluczborskiej.
0: Mówiła Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum. Jest to konkurs dla tych, którzy już zebrali artefakty i mają pewien dorobek, który teraz pragną zaprezentować szerszemu gronu odbiorców. Wśród beneficjentów znalazły się także Natalia Gordzielik oraz Anna Piela z Koła Gospodyń Wiejskich w Grodzisku.
5: Pieniążki przeznaczymy na realizację pokazów i warsztatów z zakresu masarstwa. No i pieniążki zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, czyli mięska, ponadto na artykułów przemysłowych, które nie będą niezbędne do realizacji projektu i planujemy nagrać krótki filmik promocyjny.
0: Opolskie Kuźnie Pamięci to inicjatywa pokazująca, jak ważne dla lokalnych społeczności jest pielęgnowanie tradycji i pamięci o dawnych zwyczajach. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz organizacji z różnych części regionu możliwe będzie ocalenie wielu cennych elementów dziedzictwa kulturowego i przekazanie ich kolejnym pokoleniom. A teraz przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, ponieważ tam w najbliższym czasie będzie działo się naprawdę bardzo dużo. A co dokładnie? O tym opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu. Posłuchajmy.
3: Co słychać w Opolu?
2: Zapraszamy na koncert stulecie urodzin Milesa Davisa. Zabierz mamę do Filharmonii. Zapraszam Państwa tym serdeczniej, że planowany przez nas początkowo koncert mieliśmy grać w klubie muzycznym Filharmonii Opolskiej, natomiast ogromne zainteresowanie sprawiło, że przenieśliśmy koncert na salę koncertową. 155 biletów sprzedało się naprawdę w chwili i na prośbę Państwa poniekąd przenosimy ten koncert, więc bilety są ponownie do kupienia. Zapraszam Państwa gorąco, żeby z tej okazji skorzystać. Piękne klasyki jazzu, piękna atmosfera, wyjątkowa. Tak? Jest to propozycja na prezent nieco inny, na odwdzięczenie się naszym mamom, może nie kwiatami, które pewnie prędzej czy później zwiędną i na zastanawianie się, czy trafimy w tym roku z prezentem, czy mama chce prezent, czy na pewno nie chce, tak jak mówi, prezentu, więc zachęcamy Państwa, ja teraz może trochę przekornie, żeby zaprosić mamę na koncert do Filharmonii Opolskiej. Patryk Rynkiewicz, trąbka, Stanisław Lisiak, fortepian, instrumenty klawiszowe, w Flavio Gulotta kontrabas, Jakub Miarczyński perkusja, Mariusz Kwaśniewski prowadzenie koncertu. Zapraszamy Państwa, żeby przyjść troszkę wcześniej, chwilę wcześniej. Można zamówić słodkości, kawę, ciastko i takie przyjemne wprowadzenie do równie przyjemnego wieczoru mamą w tym dniu sprezentować, sprawić. Można usiąść w okolicach klubu muzycznego, podelektować się chwilą, a potem parę kroków dalej w sali koncertowej posłuchać wyjątkowej muzyki z wielką, serdeczną, ciepłą, gorącą zachętą dla naszych mam, dla Państwa. I kończący się maj proponuje nam jeszcze w repertuarze 29 maja w piątek o godzinie 18 koncert, drugi koncert dyplomowy studentów Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Pierwszy koncert 8 maja okazał się bardzo ciekawym wydarzeniem i spotkał się z dużymi brawami naszych melomanów dla artystów. Liczymy na podobny odbiór teraz 29 maja w piątek o 18 i koncert odbędzie się w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej, więc wracamy jeszcze na ostatnie dni z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej, z dyrygentem maestro Grzegorzem Majcherem i dyrygentem, dyplomantką panią Matyldą Szarafińską do Filharmonii. Zapraszamy na wyjątkowe dwie symfonie, czwartą symfonię Franza Schuberta, siódmą symfonię Ludwiga van Beethovena i spotkanie też z takim młodym żywiołem. Młodzi mają dużo do zaproponowania, mają inne spojrzenie, troszkę nowsze, świeższe, zauważają inne rzeczy i dają upust tym emocjom i tym formom muzycznym właśnie na koncertach z cyklu Lakierki i Batuty, dlatego serdecznie Państwa zapraszamy na nasz ostatni koncert majowy. W czerwcu czekają nas koncerty wyjazdowe. Na pewno jest to 4, 5, 6 czerwca, 23 festiwal zabytkowych parków i ogrodów w pokoju imienia Karla Marii von Webera. I tutaj taka ciekawostka, niedawno zasłyszana, przeczytana. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest to taka wyjątkowa postać, przez 2 lata przebywał i komponował ponad 200 lat temu w miejscowości Pokój. Natomiast jeżeli Państwo patrzą na scenę, jak jest ustawiona orkiestra, jak na scenie są rozstawione poszczególne sekcje, dlaczego dyrygent stoi na podium dyrygenckim, dyryguje batutą, to tu Państwu na zasadzie ciekawostki podpowiem, że tak, to właśnie wymyślił Karl Maria von Weber, dlatego warto odwiedzić w tych 3 festiwalowych dniach miejscowość Pokój. Potem opolscy filharmonicy jadą 6 czerwca na koncert znowu w zamku w Mosznej i tam wybrzmi magia piosenek i utworów z filmów Disneya, więc każdy z nas, starszy czy młodszy, jakieś swoje ulubione filmy Disneya ma i to będzie okazja, żeby tych koncertów posłuchać, ale to wcale nie znaczy, że na tym się kończy nasz repertuar. Jeszcze mamy dla Państwa czerwcowe niespodzianki, o czym mam nadzieję będę mogła Państwu wkrótce też opowiedzieć.
6: A czy możemy już uchylić rąbka tajemnicy? Jakie utwory będą grane? Tak na zachętę.
2: Tak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew 2 na pewno. Tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ jak to mówią, ile głów, tyle myśli, więc i nasi filharmonicy mają swoje pomysły i swoje ulubione filmy Disneya. Maestro ma swoje i każdy, kto będzie miał udział w tym koncercie, pewnie chciałby jakiś swój ulubiony film, jakiś swój ulubiony utwór usłyszeć, także będzie naprawdę magicznie, bo to w tym miejscu i w tym terminie też i sama sceneria, sam zamek, 99 wieżyczek, 345 pokoi, same otoczenie, już rozkwitające pełnią wiosny, już podążające w kierunku lata. Liczymy na dobrą pogodę, liczymy też na Państwa frekwencje i pozwólcie Państwo, że jeszcze parę niespodzianek zachowam dla siebie, ale one będą wszystkie w tonie, w muzyce i w maestrii Walta Disneya.
6: Ale to nie wszystko, ponieważ Filharmonia Opolska włącza się w tym roku także w Festiwal Książki.
2: Jeżeli już mówimy o niespodziankach, to owszem, mamy jeszcze w czerwcu coś dla Państwa poza Disneyem i to jest wydarzenie, a właściwie wydarzenia, które przygotowaliśmy w Opolu, ponieważ w dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda-Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym i w tej muzyce szukali też ucieczki od no, szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską.
6: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej. Na koniec tej części programu przeniesiemy się jeszcze na chwilę do wcześniej wspomnianego Parku w Pokoju, ponieważ nie tak dawno został on całkowicie zrewitalizowany. A więcej na ten temat opowie Hubert Kołodziej, prezes Stowarzyszenia Pokój.
3: Zwiedzaj z nami Opolskie!
7: Jeżeli chodzi o park, to akurat 2 lata temu w kwietniu mieliśmy wspaniałą uroczystość z udziałem muzyków Filharmonii Opolskiej, bo park był zawsze związany z muzyką. W parku były 2 amfiteatry w przeszłości, w pokoju był dom koncertowy, teatr i muzyka towarzyszyła nam zawsze. 20 hektarów zostało zrewitalizowanych, tam są planowane jeszcze place zabaw dla dzieci. Na kolejne 20 hektarów jest przygotowana dokumentacja. W ubiegłym roku pani wojewoda Monika Jurek przekazała gminie kolejne 50 hektarów, także już samo Elysium wspaniałe, świątynia Matyldy są także w granicach gminy.
6: Mówił prezes Stowarzyszenia Pokój Hubert Kołodziej.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Wróśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej powiemy o tym, że mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki.
9: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem.
0: Ale sprawdzimy także, co dzieje się w Muzeum Polskiej Piosenki.
10: Opowiadamy historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale skupiamy się na latach 60., 70. i 80.
0: W pierwszej kolejności powiemy jednak o tym, że podczas obrad zespołu do spraw mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw Rzeczypospolitej samorządy z całej Polski wymieniają się doświadczeniami i pokazują, jak rozwijają infrastrukturę rowerową w swoich regionach. Mówi dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel.
3: Istotne dla Opolskiego.
11: Chcemy się wymienić doświadczeniami. Te fora właśnie do tego służą, żeby poznać konkretny region, czyli wszystkie pozostałe regiony tak naprawdę zjeżdżają się w tym konkretnym momencie do województwa polskiego w związku z przewodnictwem w Konwencie Marszałków. My pokazujemy, jak my pracujemy w tym obszarze, czyli ile mamy środków przeznaczonych na ten obszar, w jaki sposób rozwijamy infrastrukturę, jakie mamy dokumenty, z kim współpracujemy. A inne regiony przy okazji wizyt właśnie w tych innych regionach pokazują swoje doświadczenia. Myślę, że mamy wiele do pokazania ciekawych rzeczy, ale też i wiele jeszcze do zrobienia w tym obszarze.
0: Mówił dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel. W Opolskim mocny akcent stawiany jest na spójność tras, profesjonalne prowadzenie inwestycji i połączenie regionu bez względu na granice gmin. A jak jest na Pomorzu Zachodnim? O tym Wanda Nowotarska.
9: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem. I co jest tutaj kluczowe, że nie zostawiliśmy tego gminą, tylko główną rolę wiodącą tego inwestora pełni województwo i konkretnie Zarząd Dróg Wojewódzkich, gdzie są specjaliści, którzy znają się na tych inwestycjach drogowych, wiedzą jak je prowadzić profesjonalnie, więc to oni przejęli tą inwestycję i też jakby ma to na celu realizację tras przez wszystkie gminy, niezależnie od ich finansów, od ich możliwości, tak żeby były faktycznie połączone ze sobą województwo z zachodu na wschód, z północy na południe.
0: Mówiła Wanda Nowotarska. A mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki, to sposób myślenia o regionie, komunikacji i jakości życia mieszkańców, mówi Anna Pikus z Lasów Państwowych.
12: W tej chwili jesteśmy na etapie inwentaryzacji w ogóle szlaków i tras rowerowych w Lasach Państwowych, żeby jak najbardziej kompleksowo podejść do tego tematu, żeby wiedzieć, w którym jesteśmy miejscu, gdzie jeszcze możemy się włączyć w jakieś projekty. Natomiast jeszcze raz trzeba powiedzieć, że same procedury są niezwykle wymagające. Zresztą samorządy doskonale też o tym wiedzą.
0: Mówiła Anna Pikus z Lasów Państwowych. A teraz przeniesiemy się do Muzeum Polskiej Piosenki. Tam rozmawiałam z Mateuszem Torzeckim o tym, co zobaczyć można w Muzeum Polskiej Piosenki, ale nie tylko. Zachęcam do wysłuchania tej rozmowy.
3: Ciekawe opolskie.
10: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas, do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości Wszystko Wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności i interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów, po biuletyny, po słynną Karolinkę, która jest wręczana debiutantom i wiele, wiele innych rzeczy.
6: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
10: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. I to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała. Ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie. Ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z Kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
6: Czy te zbiory się cały czas poszerzają? Czy trafiają tutaj do Państwa cały czas nowe stroje?
10: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Tego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach. I staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna, natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki i często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych, natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. No i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej. Udało się te stroje pozyskać, one trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. W trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
6: Właśnie a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
10: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
6: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
10: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy. Czyli tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd. I dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody. I część z tych nagród również pokazujemy, czy to złotego Fryderyka Jerzego Płomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd, trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, żeby taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. A jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12 minutowych, opowiadają historię danego utworu. I to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających. Warsztaty, które mamy, to są, drodzy Państwo, warsztaty, które są w ofercie przede wszystkim stałej. Realizujemy ofertę dla grup, od grup przedszkolnych do szkół ponadpodstawowych, ale robimy także zajęcia dla seniorów, więc tak naprawdę każda z grup społecznych jest przez nas zaopiekowana i to cieszy się bardzo dużą popularnością, ponieważ samo muzeum odwiedza co roku około 40 tysięcy zwiedzających i muzeum prowadzi co roku około 300 zajęć i warsztatów. To są bardzo różne zajęcia, bo z jednej strony mówimy o lekcjach muzealnych, ale z drugiej strony mówimy też o samych warsztatach. My, drodzy Państwo, w tej chwili, gdy do Państwa mówimy, i ja do Państwa też mówię w tej chwili, jesteśmy w dosyć szczególnej przestrzeni, bo jesteśmy w przestrzeni edukacyjnego studia nagrań. To jest studio, które muzeum otworzyło w roku 2018. I to edukacyjne studio nagrań składa się, jak każde studio, z dwóch bardzo ważnych pomieszczeń. Czyli z jednej strony jesteśmy teraz w tym miejscu, w którym pracuje realizator, ale tuż obok nas mamy także tę przestrzeń, gdzie dzieje się cała magia i gdzie artyści, a u nas też bardzo często dzieci nagrywają w ogóle piosenkę. I dlaczego to robimy? Właśnie z tego powodu, żeby młodzi odbiorcy zrozumieli, że ten efekt finalny w postaci piosenki musi jakoś się narodzić, że bardzo często musi spotkać się kompozytor, tekściarz oraz wykonawca, albo często tekściarz i kompozytor i wykonawca w jednym, bo mamy szereg artystów, którzy sami komponują i sami dla siebie piszą i wtedy już mamy do czynienia z prawdziwymi songwriterami. Natomiast my tutaj młodzieży pokazujemy te etapy i też to, co w studio można zrobić z ludzkim głosem. Dlatego też te zajęcia cieszą się bardzo, ale to bardzo dużą popularnością. Ale też są takie zajęcia, które są bliższe takim zajęciom, powiedzielibyśmy, rytmicznym, czyli na przykład zabawa z bum-bum rurkami. Mamy też całą plejadę takich tematów, które pokazują, jak ta piosenka zmieniała się na przestrzeni lat. Mamy też zajęcia, które mówią o historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, albo zajęcia, które na przykład mówią o nośnikach dźwięku, bo tych piosenek też bardzo często słuchaliśmy jednak na pewnego rodzaju nośnika, więc śledzimy to od płyt szelakowych do MP3 dzisiaj. No i młodzież też próbuje poznać tę historię i zrozumieć, dlaczego ta piosenka jest tak ważna. To są warsztaty, które mają taki charakter bardzo często wspominkowy, więc najczęściej proponujemy tym grupom takie rozwiązanie, że opowiadamy historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale skupiamy się na latach 60., 70. i 80. I obudowujemy to też przez bardzo różny kontekst historyczny i społeczny, bo to jest bardzo ważne i ważne działanie i też pozwalamy tym grupom bardzo dużo mówić. Bo tu chodzi o to, żeby te wspomnienia też pokazały, jak bardzo skomplikowana jest ta historia, szczególnie do roku 89. I rzeczywiście to bardzo ładnie otwiera, ponieważ my też zawsze w Muzeum Polskiej Piosenki używamy takiego sformułowania, że ta piosenka to jest taki niezwykły twór, który niesie ze sobą historię i wspomnienia.
0: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
13: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu spytam, gdzie w Opolu będzie można spędzić wolny czas w nadchodzące wakacje.
3: Aktywnie w Opolu.
13: Kolejne wakacje nadchodzą wielkimi krokami, a miasto przygotowuje się już na ich rozpoczęcie. W upalne dni Opolanie najchętniej spędzają czas nad wodą, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji umożliwi to mieszkańcom w kilku popularnych miejscach.
14: Aleksandra Raj, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
13: Można powiedzieć wakacje za pasem, bo to już za miesiąc. No a wy już macie plan, jak będą działać w tym roku miejskie kąpieliska, tak?
14: Mamy plan jak najbardziej. Podobnie jak w zeszłym roku Opolanie będą mogli korzystać z basenu letniego Błękitna Fala na Placu Róż, jak i również z dwóch kąpielisk otwartych, czyli z kąpieliska Bolko i z kąpieliska Malina.
13: No i na tych kąpieliskach oraz przede wszystkim na basenie Błękitna Fala będą też odbywać się różne ciekawe imprezy, tak?
14: Tak, oczywiście zaplanowaliśmy atrakcje. Poza tym, że oczywiście te miejsca same w sobie są ogromną atrakcją, bo jak mamy ładną pogodę, no to każdy wie, że cieszą się one ogromną popularnością i bardzo dużo osób nas odwiedza. W zasadzie w każdym wieku, od dzieci po osoby starsze. Jakby tutaj celujemy we wszystkie grupy wiekowe, więc ktokolwiek ma ochotę przyjść i korzystać z naszych obiektów, to jak najbardziej może to zrobić. Mamy również takie benefity, jak na przykład karta Opolska Rodzina, czyli dzieci wchodzą za złotówkę na basen letni Błękitna Fala.
13: No tak, a tam też co roku były różne takie rzeczy jak nauka pływania, tego typu oferta też w tym roku będzie dostępna?
14: Będzie, jeszcze pracujemy nad szczegółami tej oferty i nad tym, w jakie dni, kiedy można będzie korzystać z różnego rodzaju atrakcji. Natomiast już dziś mamy zaplanowaną na przykład akcję Bezpieczne Wakacje, która planowo ma odbyć się 3 lipca. Planowo, dlatego że oczywiście jesteśmy uzależnieni od pogody. Jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca, to będziemy tę datę zmieniać, dlatego warto obserwować nasze social media i naszą stronę internetową www.mosi.opole.pl, gdzie będą ukazywać się aktualne informacje na temat tego, kiedy ta impreza będzie, jakie będą szczegóły. Natomiast w ramach tej imprezy będziemy jak co roku edukować, ale edukować przez zabawę. Będą różnego rodzaju konkursy, takie jak na przykład holowanie w wodzie, czy dla najmłodszych łowienie piłeczek pod bierakiem. A podczas całego wydarzenia będą odbywać się różne prelekcje. Będą z nami ratownicy, którzy będą robić pokazy. Będą z nami osoby, które będą przeprowadzać kurs pierwszej pomocy, jak i również strażacy, którzy zaprezentują specjalistyczny sprzęt nurkowy, więc naprawdę będzie tego bardzo dużo. Również Straż Miejska, Policja. Będziemy mogli dowiedzieć się na temat tego, jak zabezpieczyć swój dom na wakacje, także tutaj wszystkie ręce na pokład i łączymy siły po to, żeby spędzać czas w wakacje nie tylko beztrosko, ale również bezpiecznie.
13: Czyli to będzie takie bezpieczeństwo, że tak powiem, nie tylko w wodzie.
14: Nie tylko w wodzie. Pamiętamy o tym, że oczywiście w wodzie to jest wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o wakacje. To jest najważniejsze, żeby właśnie wiedzieć, jak zachowywać się w okolicach akwenów. Natomiast również nie tylko to, też profilaktyka czy kradzieży, czy tego, jak ktoś choćby zasłabnie, no bo to też mamy różne pogody, jak jest gorąco, to warto byłoby, żeby każdy z nas wiedział, jak ma pomóc, również najmłodsi.
13: W poprzednich latach na Błękitnej Fali odbywały się także zajęcia na przykład z aquazumby.
14: Będą również zajęcia w wodzie. Planujemy energetyczne zajęcia, które będą miały takie cechy fitnessu, ale głównie dobrą zabawę, bo o to chodzi, żeby w tej wodzie nie tylko spalić kalorie, ale też mieć dużo radości ze spędzania w niej czasu. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, w jakie dni, w jakie godziny, to jeszcze jest na etapie dopracowywania. Te informacje będą się pojawiać na naszych kanałach informacyjnych.
13: A czy na kąpieliskach? Tutaj patrzę głównie na Bolko, bo tam też co roku odbywały się różne ciekawe wydarzenia. Też coś planujecie?
14: Na kąpielisku Bolko również planujemy coś, co zadebiutowało w zeszłym roku, czyli bieg wakacyjny. To będzie druga edycja tego biegu wakacyjnego. On też cieszył się bardzo pozytywnym odbiorem, bo Mieliśmy dużo osób, które skorzystały z możliwości, aby się przebrać. Miały ze sobą różnego rodzaju atrybuty plażowe, takie jak dmuchane flamingi, koła, rękawki, okulary przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, więc fajnie to wyglądało, było kolorowo i przyjemnie, dlatego również w tym roku będzie druga edycja tej imprezy. Będzie pod koniec lipca. Zachęcamy, żeby śledzić naszą stronę internetową.
13: To tak, tu kąpieliska, czy z dawnej Silesii Opolanie mogą korzystać?
14: Z Silesii zdecydowanie nie mogą korzystać. Musimy pamiętać, że to nie jest kąpielisko. Mamy świadomość tego, że oczywiście są osoby, które korzystają z tego typu miejsc, natomiast robią to na własną odpowiedzialność, bo Silesia i jej po prostu profil dna nie pozwalają na to, żeby ona kiedykolwiek kąpieliskiem się stała. Dlatego jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z tego, żeby sobie tam posiedzieć, miło spędzić czas, to jak najbardziej, natomiast no, nie polecamy, żeby się tam kąpać, to też zresztą nie jest nasz obiekt, ale w ramach takiej dodatkowej informacji przekażemy, że ona kąpieliskiem nie jest, tam ratowników nie ma, więc zapraszamy na te kąpieliska, które są strzeżone, na Bolko i na Malinie będą ratownicy od 26 czerwca od godziny 10 do 19 codziennie, więc w tych godzinach można tam bezpiecznie spędzać czas i korzystać z wyznaczonego terenu kąpieliska.
13: Na Malinie, z tego co pamiętam, w poprzednich latach zdarzał się problem z moczarką. Czy tutaj to będzie jakoś rozwiązane?
14: Jak najbardziej, jak moczarka zakwitnie, to będzie ona usunięta i na kąpielisku Malina, i na kąpielisku Bolko. Śledzimy sytuację na bieżąco, więc jak taka potrzeba się pojawi, to na pewno będzie ona usunięta.
13: Wakacje to też czas przemeblowania, że tak powiem, lub remontów. Mówimy tutaj o kąpieliskach, mówimy o basenie letnim Błękitna Fala, dlatego że właśnie w czasie wakacji akwarium i w tym roku Wodna Nuta będą nieczynne.
14: Wodna Nuta będzie nieczynna od 15 czerwca, przechodzi w tryb przerwy technologicznej, podczas której będzie wykonywany remont. Natomiast jako, że właśnie nie będzie ona dostępna, postanowiliśmy zrobić ukłon w stronę naszych klientów i akwarium będzie przez całe wakacje czynne. W okresie od lipca do końca sierpnia będzie czynne w godzinach od 8 do 20. Także jeżeli ktoś nie jest fanem spędzania czasu na pod chmurką, na basenie otwartym, to jak najbardziej ma nadal możliwość skorzystania ze sportowego basenu na akwarium pod dachem.
13: No, to fajnie. W poprzednich latach pamiętam, że zawsze ci ratownicy z akwarium przechodzili właśnie na Błękitną Falę i na kąpieliska.
14: Tak, jak najbardziej. To jest ekipa, która przechodzi właśnie na Błękitną Falę. Natomiast dzięki temu, że w tym roku Wodna Nuta jest zamknięta, możemy troszeczkę tutaj kadrowo zabezpieczyć pozostałe obiekty, więc możemy otworzyć akwarium. Natomiast w zeszłym roku Wodna Nuta była otwarta, a akwarium jak co roku po prostu zabezpieczyło nam basen letni Błękitna Fala.
13: To teraz porozmawiajmy o tym, co się będzie działo na Wodnej Nucie w wakacje, bo to kolejny remont.
14: Tak, na Wodnej Nucie będzie remont. Jest zaplanowany trzeci etap modernizacji wentylacji. Również będą prowadzone te prace remontowe dotyczące maszynowni i będzie zmiana, jeżeli chodzi o sauny. One również będą odremontowane i zyskają nowe oblicze. Tak samo, jeżeli chodzi o obręb szat, Też będą tam prowadzone różnego rodzaju prace, także remont zapowiada się duży i dlatego potrzebujemy na to tyle czasu.
13: Przebudowa sauny, ona się chyba powiększy, prawda?
14: Tak jest zaplanowane, żeby sauna była większa. Planowo mają być dwie połączone, więc ona będzie wyglądać zdecydowanie inaczej. Tak, żeby też umożliwić wykonywanie choćby ceremonii saunowych, bo też jest taki plan na to, żeby wprowadzić tego typu atrakcje.
13: Dobra, to teraz jeszcze porozmawiajmy o czymś, co przed wakacjami, mianowicie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje Sportowy Dzień Dziecka.
14: Planujemy sportowy Dzień Dziecka już w najbliższą niedzielę, 31 maja od godziny 11 do 15. Będzie okazja, żeby zapoznać się z ofertą klubów sportowych działających na terenie Opola, ale nie tylko, bo będą też różnego rodzaju atrakcje. Tutaj zwracamy się do najmłodszych i do ich rodziców, żeby przyszli do nas w tym dniu i skorzystali, bo będą na przykład dmuchańce, będą dmuchane zjeżdżalnie, skakalnie, tor przeszkód. Będzie również darmowa wata cukrowa dla dzieciaków i animacje, malowanie buziek, punkt brokatowych tatuaży, gry XXL, a to wszystko przy okazji różnego rodzaju pokazów sportowych, bo wewnątrz naszej hali będą pokazy między innymi karate, judo czy też taekwondo. Tak samo będzie pokaz kickboxingu, muay thai, capoeiry, boksu, do tego pokaz gimnastyki artystycznej, będzie możliwość strzelenia karnego bramkarzowi Odry, czy rzucenia karnego bramkarzowi Gwardii, będą pokazy szermierki, również na ściance wspinaczkowej, gry i zabawy, zajęcia lekkoatletyczne, taniec nowoczesny, no jest tego cała masa, tutaj mogłabym wymieniać, dla rodziców będzie na przykład joga na tarasie, więc nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Strefa Moto, w której będzie można zapoznać się z ofertą klubów motoryzacyjnych. Będzie również okazja do tego, żeby postawić pierwsze kroki, a raczej spróbować pojeździć po raz pierwszy na małym krosie. Będzie można zobaczyć pokaz Stantera 13. Towarzyszyć nam będą maskotki, więc będzie można przybić im piątkę i zrobić sobie zdjęcia. Do tego również inne treningi pokazowe, mecze pokazowe, gra w padla, strzelnica laser, fotobudka 360 stopni, także będzie tego bardzo dużo. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z pełną ofertą na naszej stronie i znaleźć coś dla siebie.
13: I to wszystko będzie się odbywać w Parku Sportu, tak?
14: To będzie w Toyocie Park, również na terenie przy Stegu Arenie, jak i na terenie przy WIK-u, bo tutaj działamy razem. Jest to nasza wspólna impreza i również w imieniu WIK-u zapraszamy na tę imprezę.
13: Jeszcze chciałem spytać o jedną rzecz, wracając do tych kąpielisk i basenu Błękitna Fala na Placu Róż. W poprzednich latach zdarzało się tak, że jak pogoda na to pozwalała, to był ten basen otwierany trochę wcześniej niż w pierwszy dzień wakacji. Czy takie szanse są też w tym roku?
14: Na razie nastawiamy się na ten termin 26, natomiast jeżeli będzie taka możliwość, to jest oczywiście w opcji, że parę dni wcześniej otworzymy basen, w zależności od tego, jak on będzie przygotowany i jaka będzie pogoda.
13: I do 1 września będzie czynny?
14: Do końca wakacji planujemy, żeby był czynny, podobnie jak też wodny plac zabaw na osiedlu, w parku na osiedlu Armii Krajowej.
13: No właśnie, bo w zeszłym roku to był pierwszy sezon działalności tego wodnego placu zabaw. Jak on się sprawdził?
14: To był pierwszy sezon. No zdecydowanie był bardzo popularny ten plac zabaw. Z pogodą było różnie. Jak wiadomo, no to jest taki obiekt, że pogoda zdecydowanie determinuje popularność. Natomiast no sama jego formuła, to, że jest bardzo interesujący, są różnego rodzaju armatki wodne, wiaderka, którymi się można oblewać, tryskające kwiatuszki. No, dla dzieci było to bardzo atrakcyjne i chętnie korzystały, więc w tym roku również zapraszamy. Też planujemy otworzyć w tym samym czasie, kiedy otworzy się basen letni. Wejście kosztuje symboliczne 5 zł. Są przygotowane miejsca dla opiekunów, dla dorosłych, więc serdecznie zapraszamy, żeby również i z tej atrakcji korzystać.
13: A czy tam jakieś dodatkowe zajęcia będą organizowane?
14: Na wodnym placu zabaw? Nie przewidujemy tam żadnych dodatkowych zajęć. To jest takie miejsce, które samo w sobie jest bardzo atrakcyjne. Też jest ograniczone, jeżeli chodzi o powierzchnię, więc tutaj skupiamy się na tym, żeby dzieci mogły w pełni korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych.
13: Mówiła Aleksandra Raś z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przypomnę, że tegoroczne wakacje rozpoczną się w piątek 26 czerwca i potrwają do poniedziałku 31 sierpnia. To właśnie w tym czasie wszystkie wspomniane obiekty będą czynne dla mieszkańców.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Na Magazyn reporterów Meloradia Opole.
13: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu porozmawiam o rybach w opolskich rzekach i akwenach.
3: Przyroda w Opolskiem.
13: Opolski oddział Polskiego Związku Wędkarskiego ogłosił kolejną akcję zarbiania wód. W najbliższych dniach młody na rybek trafi przede wszystkim do opolskich jezior. Co to będą za ryby? Posłuchajmy.
15: Jakub Proszuk, dyrektor biura Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Opole.
13: Mamy wiosnę zaawansowaną, właściwie to już za chwilę lato się zaczyna. No i trwają różne akcje zarybiania opolskich wód. Przede wszystkim w najbliższym czasie jezioro Turawskie, tak?
15: Tak, jesteśmy po już jakichś innych zarybieniach wód, które nie są związane z wodami płynącymi, czyli z rzeką Modrą, czy ze zbiornikami zaporowymi. Mówię o wodach takich żwirowniach i te zarybienia już się zakończyły. Teraz realizujemy plan zarybień wynikających z operatów rybackich. W miesiącu maju zrealizowaliśmy zarybienie szczupakiem zbiorników zaporowych rzeki Odry. Też zostało zrealizowane zarybienie Białej Głuchołaski, która zarówno po powodzi, jak i 3 lata temu po zatruciu odbudowujemy, bo widzimy, że no te dwa czynniki jakby wyeliminowały 99% ryb i tam były realizowane lipień i pstrąg potokowy. Były też puszczane ryby rzeczne, mówię tutaj o boleniu, o kleniu na nasze rzeki. A w perspektywie teraz następnych dni, tygodni, w dniu jutrzejszym będzie zarybienie węgorzem zbiornika właśnie Turawskiego, zbiornika Otmuchowskiego, Nyskiego, Michalice, zbiornik Brzuski, Kluczbork, no i też wody kołowe, które były wytypowane do zarybień tym ciekawym gatunkiem. A w przyszłym tygodniu będzie zarybienie sandaczem i to się akurat tak fajnie nakłada, bo od 1 czerwca będzie możliwość łowienia sandacza na naszych wodach, także myślę, że masa wędkarzy czeka na to, jakie nam efekty zobaczymy, bo też zdaję sobie sprawę, że warunki pogodowe, klimatyczne, które w ostatnich latach się dzieją, też w jakiś sposób nie do końca sprzyjają czy to naturalnemu rozrodowi, czy utrzymaniu się tych ryb. I tutaj mówię o takich różnych sytuacjach, nie wiem, no niskie stany wód, ścieki, które dalej w jakiś sposób płyną i to też uważam, że jest nieunormowane, dlatego te działania z jednej strony ochronne, czyli zwiększanie wymiarów, okresów ochronnych, limitowanie zabierania ryb mają w jakiś sposób utrzymać tą populację ryb w optymalnych ilościach.
13: Ile co roku tych ryb trafia do opolskich wód?
15: Jeżeli miałbym powiedzieć w kilogramach, czyli takich większych ryb, to jest około 90 ton i tutaj jest lin, szczupak większy, sandacz większy, karp, leszcz, płoć. Jeżeli chodzi o mniejsze ryby, czyli na rybek letni albo wylęgi, no to jest gdzieś około, myślę, 12-13 milionów łącznie w skali kraju. Tak jak powiedziałem, na rybki jesienne to też tutaj w tych ilościach sztukowych się znajdują i to tak naprawdę gdzieś około 15-16 gatunków jest wprowadzanych. Te, które wcześniej, o których mówiłem, plus świnka, brzana, lin, okoń. Także jest cała paleta tych gatunków w zależności od wody i od zapotrzebowania na wody, którymi opiekują się koła.
13: Spotkałem ostatnio w windzie sąsiada, który jest zapalonym wędkarzem i skarżył mi się właśnie, że jezioro Turawskie, które słynęło z sandacza, w ostatnim czasie trochę pod tym względem nie domaga, że te ryby się nie wycierają. Czy Państwo widzą też ten problem?
15: Czy się wycierają, czy nie, to może chyba tutaj bym za bardzo nie obwiniał tego. Myślę, że tu bardziej problem jest w aspekcie też szeroko pojętym, czyli o tych zmianach środowiskowych, o których mówiłem, o stanie wody, bo gospodarka wodą na zbiornikach zaporowych jest zmienna w ciągu roku i w momencie, kiedy na przykład ryby się wycierają, woda jest opuszczana, później jest podnoszona. Kolejny aspekt były kwestia kormoranów, jakości tej wody, która jest. No i tutaj też trzeba się uderzyć w że zbiornik Turawski, gdzie zostały wprowadzone jakieś dodatkowe obostrzenia, bo tutaj mówimy o limicie zabierania drapieżnika, w pewnym momencie takiej eksplozji ilości ryb, które były łowione, no były te ryby zabierane i odbudowa tego będzie trwała latami i przyznam szczerze, że przy takiej zmienności warunków pogodowy, który niekoniecznie sprzyja naturalnemu tarłu. Przy wprowadzeniu materiału zarybieniowego, który wprowadzany jest z zewnątrz i przeżywalność przy narybku letnim jest mniejsza, większa, większe ryby trudno dostępne, no to może być trudne i w jakimś sensie mogę się zgodzić, że tego sandacza jest mniej. Tylko to, co mówię, czy jest ten umiar też w zabieraniu tych ryb, bo tak jak powiedziałem, to nie jest staw hodowlany i ta odbudowa biologiczna też trwa bardzo długo. Jeżeli nie damy w jakiś sposób szansę tym rybom, to, no to ten optymalny poziom, który powinien być, no jest w jakiś sposób zaburzony, tylko nie obwiniam tu jednego czynnika, tylko to wszystko jest jakby połączone. Te działania, które zostały prowadzone, czy jest obszar chroniony, który jest wydłużony, gdzie nie wolno łowić sandacza do 15 czerwca, bo okres ochronny kończy się 31 maja i od 1 maja można łowić sandacza. Do tego mamy ten limit, o którym mówiłem, no ale na warunki pogodowe, ilości wody w danym zbiorniku nie mam wpływu, natomiast też wprowadzanie kolejnych obostrzeń. Też jest środowisko wędkarskie niezadowolone. Tutaj pana sąsiad, że nie może złapać. Pytanie, co to znaczy, że w ciągu roku nie złapałem tego sandacza. Czy to jest, że nie złowiłem 50 sztuk i czy nie złowiłem 10? Czy jest tak źle naturawy? No to można się zapytać fizycznie tych osób, które znają się na technice łowienia i też analiza tego raportu z amatorskiego połowu, który robimy corocznie, no też pokazuje, że to nie jest tak, że tam nic nie ma, tylko że i ten poziom jest mniejszy niż lata wstecz, natomiast nie jest tak drastyczny, że tam naprawdę nic nie ma. Wspomaganie naturalnego tarła poprzez zakładanie krześlic, kolejna forma zarybiania, także jakiś złoty środek chyba tutaj nie będzie miał zastosowania, żeby każdego w jakiś sposób zadowolić i też, tak jak powiedziałem, ma znaczenie zmiany środowiskowe, które zachodzą, tak? Czyli brak takiej typowej zimy, teraz brak wody, niskie stany wody, później jest presja kormorana, nadmierna eksploatacja, limitowanie tutaj, no i to są wszystkie czynniki, które gdzieś tutaj trzeba złoty środek znaleźć, który jest bardzo trudny.
13: W ostatnim czasie mieliśmy też znowu, po raz kolejny, dosyć spore śnięcie ryb na Otmuchowie. To już po waszym zarybianiu, czy jeszcze przed?
15: Jeżeli chodzi o śnięcia, one dotyczyły, i to w ostatnim tygodniu wystąpiły, dotyczyły tylko i wyłącznie jednego gatunku na rybku leszcza. Tego gatunku w naszych, tej gospodarce zarybieniowej w takim asortymencie nie ma. Zarybienie, które dotyczyło szczupaka, które było w maju. Tutaj tych śnięć nie było, jak również nie było na innych gatunkach i nie było na rybach starszych. Na nasze zlecenie po przeprowadzeniu badań przez Instytut Rybactwa Śródlądowego ewidentnie pokazywało to nadprodukcję tlenu, czyli przy zakwitach w tych płytszych partiach, gdzie te ryby się utrzymywały, wystąpienie choroby gazowej i te objawy, które są, czyli rozwalone listki skrzelowe, bąbelki powietrza pod skórą, na skórze, wyrzucenie łusek, później pleśniawka, czyli kolejny czynnik chorobotwórczy przy takiej tej choroby gazowej, który wchodzi i faktycznie, natomiast nie ma przeciwwskazań, żeby dalej prowadzić tą gospodarkę zarybieniową, bo parametry już po tym czasie już są wody zadowalające i tak jak powiedziałem, nie ma straty na iśnięć innych gatunków ryb. Trafiło to akurat tego leszczyka, tak jak powiedziałem, na płytszych partiach i co ciekawe właśnie w jednym rejonie. Zastanawiające jest to, czy to jest efekt jeszcze kulminacji zrzutów ścieków jakichś, tego azotu, no bo to jest główne paliwo do azot, fosfor do zakwitów i to po prostu w pewnym momencie wystrzeliło. Była nadprodukcja tlenu, powyżej 100% nasycenia i to dla ryb też nie jest dobre, tak jak mieliśmy przykład na też w kanale Gliwickim i czy na Dzierżnie, że też te choroby gazowe wynikały właśnie z tej nadeksploatacji i też tam jeszcze doszedł czynnik pewnie złotej algi, także no szkoda tych ryb, natomiast nic dalej złego się nie dzieje z rybami. Mamy tutaj jakby obraz tego, że nie pojawiają się inne gatunki czy starsze ryby. Sną jeszcze pojedyncze ryby, które jakby po pewnym czasie gdzieś próbowały walczyć z tym, ale niestety nie udało im się i No i tyle.
13: Jak mamy upalne lato, to często zdarza się zjawisko zakwitnięcia sinicy na Jeziorze Turawskim. Czy to też ma jakiś wpływ, czy nie?
15: Powiem panu tak, że patrząc na to, ile jest wody, jakie są termika i temperatura powietrza, to nie będę tutaj optymistą i oby te zakwity, które pewnie wystąpią, były mało szkodliwe dla środowiska. My sobie poradzimy, w sensie jako ludzie, że możemy do tej wody nie wchodzić, nie korzystać. Ale to, co się teraz dzieje z brakiem opadów, z niskimi stanami wód, które nie zostały odbudowane od, tak naprawdę uważam, od jesieni. Tego śniegu trochę tam było, ale to nie spowodowało, patrzę po małych rzeczkach, które tak naprawdę już wysychają. Z jednej strony może być zakwit sinic, ale też mogą dochodzić elementy przyduch, tak? Bo to też może być konsekwencja właśnie z jednej strony nadprodukcji w ciągu dnia, ale w okresie nocnym, gdzie ten proces fotosyntezy jest odwrotny, gdzie jest zabieranie tlenu z wody, no to mogą być elementy też wystąpienia przyduch. I to, co wcześniej powiedziałem, żeby teraz zwrócić uwagę też do różnych instytucji o kontrolę naprawdę zrzutu głównie ścieków, bo przy tych niskich stanach wody, jeżeli ten ładunek ścieków idzie, jest wprowadzany, to naprawdę może to być, wyglądać nieciekawie. No i liczmy na to, że opady w końcu przyjdą, takie, które w jakiś sposób przynajmniej trochę podniosą stany wód i tą wodę trochę przewietrzą.
13: Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, czy te prowadzone przez Was zarybienia z roku na rok są coraz bardziej intensywne, czy to jest tak, że tych ryb coraz więcej do tych wód dokładacie?
15: Znaczy tak, jeżeli chodzi o ilości ryb, no to sobie gdzieś korygujemy, tak jak powiedziałem, na przykład na Biągu Hołaskę, która jest ewidentnie po powodzi, po zatruciu wyczyszczona, no to tamte ilości ryb są większe niż mamy założone w operatach rybackich, czyli takich planach zarybieniowych. Raz na

0: parametry wody gorszej jakości, no to ta ryba też będzie w jakiś sposób z tego terenu uciekała, albo też no, nie przystąpi do tarła, albo to tarło będzie mało efektywne. No, to jest wiele tych czynników. Uważam, że przy tym stanie, który jest, trudno jest ocenić, czy to jest stan zadowalający. W zależności, w którym okresie robimy badania, teraz w tych warunkach, które są, też będzie trudno ocenić, czy to jest taki populacja ryb, którą będziemy mieli w wyniku odłowów kontrolnych, czyli łowimy je, mierzymy i wpuszczamy z powrotem, czy to będzie taki wyznacznik, że jest dobrze albo że jest źle, bo tak jak powiedziałem, jest małe przepływy, są, ta ryba może gdzie indziej się znajdować, może nie być aktywna. No są naprawdę wiele czynników, które mogą wpłynąć na tą ocenę taką ogólną, a najlepiej chyba też to ocenią zarówno wędkarze, którzy łowią. No i ten nasz rejestr, który jest, uważam, bardzo ważny, często krytykowany ze strony środowiska wędkarskiego, że musi jakiś tam prowadzić ewidencję. No jest to potrzebne z jednej strony, żebyśmy mieli obraz tego, co jest, z drugiej strony, żeby móc wyegzekwować, czy nie łamie przepisów, jeżeli chodzi o ilość ryb, które zabiera i no bo to niestety nagminnie jest też łamane. No i warto właśnie się zastanowić, edukować też środowisko, że okej, rozumiem, że można zabierać ryby, tylko pytanie, czy tyle ryb muszę w ciągu roku zabrać w ilościach nie wiadomo jakich, i też sygnalizować te problemy, które gdzieś nad wodami są, czyli nielegalne zrzuty, nielegalne pobory wody, bo to później summa summarum gdzieś ma wpływ na to, co się później pod wodą dzieje.
1: Mówił Jakub Roszuk z Opolskiego Oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego. PZW w naszym regionie prowadzi regularne akcje zarybiania. Nowy narybek trafia do wód Opolszczyzny wiosną i jesienią.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie.

0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, jak opolscy przyrodnicy odbudowują faunę rzeki Odry w naszym regionie.
1: Przyroda w Opolskiem.
0: To już 4 lata mijają, odkąd na Odrze snęło kilkadziesiąt ton ryb. Śnięcia ryb miały miejsce także w 2023 i 2024 roku. Od tamtej pory trwa regularna walka o odbudowę fauny rzeki Odry. Jak ona idzie? Posłuchajmy.
2: Minęły prawie 4 lata

0: Od katastrofy na Odrze, kiedy tonami te ryby snęły, czy już udało się jakoś tutaj tą rzekę odbudować pod kątem ichtiologicznym?
1: Znaczy tak, no, my akurat byliśmy w tej komfortowej sytuacji, że nas to w jakimś minimalnym stopniu dotknęło, bo wiem, że to się zaczęło od jazu w Lipkach i szło w stronę morza. Natomiast tu element kanału Gliwickiego, czy jakieś lokalne śnięcia nie miał tak istotnego wpływu jak tam u kolegów, którzy gospodarują, czy to w Zielonej Górze, czy w Szczecinie, na Odrze. I myślę, że ten stan jest tutaj w jakiś sposób stabilny. Niemniej podjęliśmy też działania chociażby renaturyzacji starorzeczy, żeby znajdywać te elementy, które mogą pomóc rzeczy w sposób naturalny odbudować i albo przynajmniej utrzymać populację zarówno cennych gatunków, albo w ogóle tą ichtiofaunę, ale też innych w cudzysłowie żyjątek, które są rybom potrzebne chociażby albo do, jako pokarm, i to taką rolę mogą spełniać starorzecza, czy takie większe dopływy mniejszych, większych rzek do Odry. I ja jestem w jakiś sposób optymistą, natomiast tak naprawdę my do końca nie wiem, co się pod tą wodą dzieje i jak są prowadzone te analizy jakości wody i jak one wpłyną na populację ichtiofauny, na rozród naturalny, później na rozwój tego wylęgu, na rybku, bo to są procesy, które nieraz u niektórych gatunków trwają latami, żeby ta ryba mogła dojść do tarła, pod warunkiem, że gdzieś nie dostanie strzała w postaci jakiegoś zatrucia albo nie zostanie też zabrana przez legalnego wędkarza albo przez kusownika, który kradnie. Czyli podsumowując, odpowiadając na pytanie, no, nas to ominęło, natomiast niemniej nie patrzymy z jednej strony, co było kiedyś, zastanawiamy się, co może być na przyszłość. Tak jak powiedziałem, tutaj akcje związane z renaturyzacją, czyli odbudową starorzeczy, też mieliśmy jakby dodatkowe zarybianie gatunkami rzecznymi tutaj dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Ochrony Wód w Opolu. No, realizujemy te plany i no, myślę, że to są te działania, tylko na dłuższą metę trudno mi powiedzieć, co będzie za 2 lata, patrząc przez te zmiany klimatu, które się dzieją, i czy to podejście takie do Odry, do innych rzek, że warto to chronić i minimalizowanie, nie wiem, nawozów na tych polach, bo to wszystko, słuchajcie, wpływa do Odry, czy do mniejszych rzek, bo te mniejsze rzeki finalnie też trafiają do Odry, czy tam po drugiej stronie do Wisły, tak? I nie patrzmy tylko przez pryzmat Odry, ale też nawet na te mniejsze, większe dopływy, co tam się dzieje i co tam w jakiś sposób my jako ludzie wpuszczamy, bo to później ma wpływ na całość tego, co się dzieje pod wodą.
0: I czy tą odbudowę starorzeczy udało się w naszym regionie przeprowadzić?
1: Znaczy teraz ten rok jest tym rokiem, gdzie już podejmujemy bezpośrednie działania. Zrobiliśmy sobie jakieś taką próbę na zbiorniku turawskim, że odtworzyliśmy zatoczki, które mają służyć jako miejsce do rozrodu, do podchowu ryb. One też miały znaczenie przy obniżaniu stanu wód, żeby te ryby tam nie zostawały, bo w okresie zimowym zostawały i były tam śnięcia, także mają takie korytarze porobione, że przy opuszczaniu wody one mogą wyjść na tą głęboką wodę. W tamtym roku mieliśmy zinwentaryzowane starorzecza Odry i na bazie tej inwentaryzacji w tym roku podejmiemy się takiego odtworzenia, poprawienia warunków bytowania ryb i nie tylko rybom na starorzeczu czy starym korycie Odry, to jest w Straduni. Przy polderze Żelazna mamy też ujście takie ciekawe z takimi większymi coś a la starorzeczami i to są te dwa miejsca, gdzie w tym roku chcielibyśmy podjąć działania ograniczające zarastanie, trochę odmulenie tego, żeby zwiększyć tą pojemność, objętość tego, czyli też ta retencja, o której teraz mówimy, no i też, że to będą te miejsca, które potencjalnie mogą służyć jako te, z jednej strony miejsca, które ryba może wpłynąć, odbyć tarło, ale tak jak przykład Straduni, które nie jest połączone i nie chcemy łączyć tego z rzeką Odrą, że będą takim rezerwuarem, czy to gatunków dla nas później cennych w sytuacjach, coś się zadzieje, ale też, że będzie to akceptowalne społecznie, że będzie można z tego korzystać przy odpowiednim jego tego takiego utrzymaniu zarówno tej części środowiskowej, jak i też społecznej, czyli możliwość korzystania poprzez łowienie ryb.
0: Jak ma się w tym momencie niesławny kanał Gliwicki?
1: Na tą chwilę od tamtego roku mamy spokój. Wiem, że jest bardzo dużo ryb, bo nawet było środowisko wędkarskie zawnioskowało o to, żeby zrobić tam odcinek no kill, czyli bez zabierania ryb, gdzie wcześniej byłem temu przeciwny ze względu na to, na te śnięcia, które występowały i żeby lepiej, żeby to wędkarz zabrał tą rybę, niż mamy zbierać i oddawać do utylizacji. No po tamtym roku, gdzie nic się nie wydarzyło, i teraz mamy maj, mam nadzieję, że też do tej pory nic tam, żadnych problemów nie było. Został ustanowiony też tam odcinek no kill. Bardzo ładnie tam ostatnio czasu widziałem, wycierał się leszcz, jest jakaś populacja karpia, płoci. No zobaczymy, może coś się zadziało, że to się nie powtórzy, może jakieś były pechowe lata, natomiast ten czynnik, który tam dalej jest, czyli te zrzuty wod słonych i tak dalej, nie wiem na ile on został tam ograniczony, natomiast ryby w jakiś sposób, to środowisko pokazuje, że też walczy i że jest w stanie w jakiś sposób, nie wiem, adoptować się albo no bo coś się takiego zadziało, że nie ma tej algi i tego, co mieliśmy powtórkę przez kilka lat wstecz.
0: Problemem też dla rzeki Odry w naszym regionie była powódź w 2024, tak?
1: Tak, no i tak jak powiedziałem o tej Białej Głuchołazki, która została wyczyszczona właśnie z lipienia, z pstrąga potokowego. Teraz te działania podejmujemy, różne roczniki, mamy swoją hodowlę w Poliwodzie i udało nam się ze własnych starlaków już wyprodukować na rybki letnie. Podchów będzie, później możemy też kolejne asortymenty wpuszczać. Lipienia też ostatnim czasem wpuściliśmy. No i ten rok też nam pokaże, bo tak jak powiedziałem, robiliśmy wcześniej badania, ta populacja była też tam różna, mieszana. Jeżeli chodzi o białą rybę, czyli płoć, leszcz, no to tu na Odrze, na kanale, po zawodach wędkarskich, które się odbywają, to ten leszcz ma się dobrze. Jeżeli chodzi o inne gatunki, no to teraz tak naprawdę od czerwca, od maja w sumie, bo można było łowić sandacza i kiedy te okresy ochronne poszczególnych gatunków się skończą, to ocenimy. Natomiast po analizie, tak jak jeszcze raz powiedziałem, rejestru wyników połowu ryb, pojawiają się te gatunki cenne, czyli brzana, świnka, kleń, boleń. No one pokazują się i myślę, że powódź trochę nam robiła bałaganu, wymieszając te populacje, bo ile lat to budowaliśmy. Natomiast zobaczymy, to będzie mieli teraz drugi rok, tak, który po powodzi jest i ten rok tak naprawdę zobaczymy, jak te ryby się odbudowały, bo one też będzie zależne, jak się odbuduje to miejsce pokarmu, tak, bo to też jakby upłukane, no to takie było bardzo widać na rzece Opawie, gdzie ta cała baza pokarmowa, ten rumorz był wypłukany, dno było bardzo mineralne, czyli ta baza pokarmowa została wypłukana, a teraz już widzę, że tam się odbudowuje to wszystko, ale też te prace, które prowadziły Wody Polskie, czyli prostowanie, regulacja, to też nie z jednej strony ma zabezpieczyć ludność przed zatapianiem, żeby ta woda w jakiś sposób szła w korycie, natomiast też będziemy podejmować działania odbudowujące chociażby czy małą, czy Białą Głuchołazką poprzez narzuty kamienne, które mają być tym siedliskiem, miejscem postoju dla ryb. No i też rzeka Nysa Kłodzka, która też była po powodzi regulowana, prostowana i też tam będziemy chcieli spróbować odbudować populację ryb. Swego czasu też tam był odcinek wyłączony z wędkowania przy tych pracach, ale widzimy też, że ten spadek populacji na tych rzekach również po powodzi się pojawił.
0: To ile czasu może jeszcze zająć przywracanie tej populacji ryb na tych rzekach właśnie po powodzi i po złotej aldze?
1: No jeżeli nic się po drodze nie wysypie i warunki będą optymalne, chociaż teraz trudno wskazać, czy, bo nie ma powtarzalności danego roku, no ale tak to myślę, te 4-5 lat to jest takie minimum, kiedy w jakiś sposób te ryby pod warunkiem, tak jak powiedziałem, że warunki będą optymalne i nic się nie będzie po drodze, właśnie żadnych śnięć większych, żadnych zatruć czy powodzi. No ale na to jakby już nie na wszystko mamy wpływ i też nie wiemy, jak ten czas przyszły będzie.
0: Ale wpływ mamy na przykład na występowanie kłusownictwa w naszym regionie, a jest ono, czy praktycznie nie występuje kłusownictwo?
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o wędkarzy, to w zależności właśnie jak jest wyedukowany i tutaj myślę, że też warto trochę zwiększyć tą edukację środowiska wędkarskiego. Z drugiej strony mamy kłusowników, którzy nie są już wędkarzami, a notorycznie wracają i te rozprawy sądowe, które mamy, które są na wiązki na rzecz poszkodowanego, czyli okręgu, później wsadzanie też do więzienia, mamy dwa przykłady. To są osoby, które idą, kłusują, zamykają i wracają i to jest jakby mam wrażenie, że to jest takie uzależnienie od kłusownictwa. I ja myślę, że to też to nie jest aż tak bardzo duży problem w stosunku do tego, co do tego środowiska jakby wpada. I ta edukacja właśnie świadomości tego, żeby zachować tą czystość i dbanie o środowisko wodne i co jest pod wodą, ma znaczenie. Niestety przy tych temperaturach coraz więcej osób korzysta z wody i chyba nie do końca też wszyscy są świadomi tego. Mamy coraz więcej osób, które korzystają z turystyki kajakowej, która też ma wpływ na to, co się później na rzece dzieje. Generowane są śmieci. Jest wiele czynników, którzy z jednej strony zauważamy, że to też ma później wpływ na to, co się dzieje z rybami.
2: Mówił Jakub Roszuk z Opolskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Tymczasem na opolskich akwenach są prowadzone regularne zarybienia, między innymi węgorzami, sandaczami i kleniami. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Wojewoda opolska Monika Jurek przekazała przedstawicielom samorządów promesy na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku. Promesy otrzymała gmina Głuchołazy oraz samorząd województwa opolskiego. Jak poinformowało biuro prasowe wojewody, ich łączna wartość to prawie 27 milionów złotych. Gmina Głuchołazy otrzyma 20 milionów 800 tysięcy złotych na odbudowę mostu Świętego Wojciecha w ciągu ulicy Generała Andersa. Władze gminy chcą, by nowa przeprawa była odporna na potencjalne zagrożenie powodziowe, podobnie jak most budowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu drogi krajowej nr 40. Blisko 7 milionów złotych zostało z kolei przyznanych samorządowi województwa opolskiego na odbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Rasławice Śląskie - Klisino. Inwestycja obejmie przebudowę około 2,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym chodnikami, poboczami, kanalizacją deszczową, obiektami inżynierskimi oraz elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zerwanie sieci trakcyjnej i pożar nasypu były powodem utrudnień kolejowych pod Kędzierzynem Koźlem w ubiegły weekend. Ponad 500 pasażerów pociągu jadącego z Gdyni do Bielska-Białej musiało czekać na podstawienie nowej lokomotywy. Do 2 pasażerów, którzy zgłosili dolegliwości zdrowotne, wezwano medyków. Z kolei pasażerów MZK w Opolu czekały ostatnio przyjemne niespodzianki, pamiątkowe pocztówki prezentujące historię opolskiej komunikacji miejskiej. To z okazji stulecia komunikacji autobusowej w Opolu. 100 lat temu Opolanie mogli poruszać się po mieście tylko na jeden sposób.
5: Na samym początku autobusy były 2 i była linia jedna. Linia 1 kursowała z Groszowic do Czarnowąsów i zahaczała po kolei o Nową Wieś Królewską, dworzec kolejowy i potem dojeżdżała przez Opole do Czarnowąsów.
4: Mówiła Ewelina Laksy ze spółki MZK Opole. Na stronie internetowej spółki pojawiły się archiwalne fotografie opolskich autobusów oraz ich rozkłady jazdy. Dzięki temu mieszkańcy mogą poznać szczegółową historię komunikacji zbiorowej w naszym mieście. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie podejrzewany miał pobić młodego mężczyznę oraz ukraść mu portfel i telefon. Pokrzywdzony 18-latek został zabrany do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu sprawca trafił do tymczasowego aresztu. Już za niespełna miesiąc Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uruchomi basen letni Błękitna Fala przy Placu Róż. W piątek 26 czerwca zostaną uruchomione także miejskie kąpieliska Bolko i Malina. Takie wiadomości pojawiły się w ostatnich dniach. Żeby zachęcić mieszkańców do aktywności w wodzie, MOSiR zaplanował na Błękitnej Fali szereg zajęć, zakwazumby i inne aktywności. Na początku wakacji odbędzie się też impreza pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Jak wynika z zapowiedzi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym roku basen letni oraz kąpieliska będą czynne od 26 czerwca do 31 sierpnia.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowej inicjatywie Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
3: Ciekawe spotkanie.
2: Galeria Sztuki Współczesnej zorganizowała nowy cykl spotkań wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną. Opolanie będą mogli na tych spotkaniach porozmawiać z autorami książek poświęconych sztuce.
7: Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
0: Mamy taki termin, że no ja się na przykład nie spodziewałem, że tutaj Galeria Sztuki Współczesnej wspólnie z biblioteką będą rozpoczynać jakiś nowy projekt, bo przed wakacjami raczej nowych projektów się nie zaczyna, a wy wbrew wszystkim, prawda, takim założeniom wychodzicie do mieszkańców właśnie z nowym projektem. Co to jest za... bo to będzie seria spotkań, tak?
7: Tak, my tym razem odwrotnie, nie zaczynamy od września, nie zaczynamy od stycznia, tylko zaczynamy od maja, ale myślę, że można to jakoś uzasadnić, chociaż podobno wszystko można uzasadnić, ale w maju zawsze były dni książki, na początku czerwca będziemy mieli festiwal książki, dlatego nasz projekt, który krąży pomiędzy książką a sztuką i dlatego łączymy siły z Miejską Biblioteką Publiczną, bo Galeria Sztuki Współczesnej, jak być może Państwo pamiętają, działa na zasadzie otwarte z powodu remontu, więc korzystamy z uprzejmości wielu instytucji i pomyśleliśmy wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Biblioteki Publicznej, że mamy swoje wspólne tematy i to są książki o sztuce. Książki o sztuce, dlatego ten cykl nazywa się Book and Art. Krótki, taki chwytliwy tytuł, który też ma się dobrze skojarzyć. Znaleźliśmy dla tego formatu Book and Art stałe miejsce. To będzie zawsze ostatni czwartek miesiąca o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Więc też chcemy, żeby to się troszkę tak wdrukowało w pamięć. Staramy się te niektóre nasze cykle utrzymywać w jakichś konkretnych dniach, tak jak ostatnia środa miesiąca to spotkania architektoniczne, to ostatni czwartek miesiąca, zaraz dzień później, to będzie właśnie ten termin, kiedy będziemy się mogli spotkać w bibliotece i porozmawiać o książkach bardzo różnych. Ta sztuka jest bardzo szeroko pojęta, bardzo się cieszymy, że sztuka jest tak szeroka, bo będziemy tutaj mieli bardzo dużo możliwości. Zaczynamy nasz cykl książką o architekturze. Książką o architekturze i pierwsza gościni to jest Anna Cymer, która jest autorką książki Architektura w Polsce 1945-89. To była jej pierwsza książka, ona później napisała kolejną książkę o architekturze już lat 90., przełomu wieków, ale ta książka, ona została wydana parę lat temu, ale jest takim bestsellerem, że doczekała się wznowienia w tym roku, bo była totalnie wyprzedana. Ludzie ciągle chcieli ją kupować, bo jest takim podstawowym kompendium wiedzy o architekturze polskiej tego okresu powojennego, umownie nazwijmy go PRL-owskiego, tak? Czyli od 45 roku PRL-u jeszcze wtedy nominalnie nie było. PRL się pojawił jako nazwa dopiero na początku lat 50., ale do 89 roku, czyli do końca tego socjalistycznego funkcjonowania Polski, bo też to bardzo wpływało na kształt architektury, jaki był ustrój polityczny i o tym w książce też sporo jest. To jest taki właściwie chyba pierwszy syntetyczny ogląd całej tej architektury, wśród której żyjemy także. Siedzimy teraz na Placu Wolności. Jak się rozejrzymy po tym Placu Wolności, to myślę tak połowa tej architektury, którą tu mamy, to kwalifikowałaby się właśnie do tego okresu 45 do 89, albo może nawet większa część.
0: No jak to w Opolu, które po II wojnie światowej było bardzo mocno zniszczone, zwłaszcza to ścisłe centrum, a takie dzielnice jak osiedle Armii Krajowej czy Chabrów nie istniały.
7: No więc właśnie, bo to jest kwestia i odbudowy zaraz po 45 roku. Tu jest bardzo dużo bardzo ciekawych wątków. Odbudowy po 45 roku, w Opolu to bardzo wyraźnie widać, ten problem odbudowy, w jakim stylu odbudowywać, czy odbudowywać, czy rekonstruować stare, czy budować nowe, prawda? To są te dylematy powojenne miast, zwłaszcza tutaj na Śląsku, tych bardzo zniszczonych miast i wiemy, że to różnie się wydarzyło, ale to jest też kwestia powstawania nowej architektury, zwłaszcza właśnie tych osiedli nowych, lata 70., wielki boom mieszkaniowy, czasów gierkowskich, osiedla, ale też w latach 80. architektura kościołów, która była taką dosyć oryginalną architekturą i właściwie jedną z niewielu przestrzeni wolności architektonicznej, prawda? Więc tu mamy dużo takich bardzo fajnych, bardzo ciekawych problemów, które ta książka jakoś tam doszczegóławia, rozwija, pokazuje. Pokazuje też zupełnie nowe przedsięwzięcia, jak na przykład Miasto Tychy. Miasto Tychy, które w tym roku obchodzi 75-lecie istnienia, bo powstało zupełnie od nowa jako miasto właśnie, które miało być sypialnią dla powstającego tam przemysłu, prawda? prawda? Więc ta architektura, czy ta opowieść o architekturze lat 45-89 jest jednocześnie opowieścią o Polsce tego czasu. To jest totalnie splecione ze sobą i przez co myślę bardzo ciekawe, a też bliskie każdemu.
2: To temat pierwszego spotkania, drugie macie już też zaplanowane?
7: Następne nasze spotkanie w czerwcu. Znowu już tradycyjnie, bo jak powiedziałam, chcemy to umiejscowić w czasie, czyli ostatni czwartek czerwca, ostatni czwartek miesiąca, to będzie 25 czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego, przed wakacjami, tuż przed Nocą Kultury także, bo 26 Noc Kultury, a my spotkamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18, 25 czerwca i wtedy spotkamy się z Anitą Wincencjusz-Patyną, wrocławską historyczką sztuki, której badania skupiają się na ilustracji. Mamy teraz ilustragan, mówimy dużo o książkach, więc myślę, że to się też bardzo dobrze splecie. Anita Wincencjusz bardzo dużo zajmowała się ilustracją, jest autorką kilku książek, będziemy tak trochę zbiorczo mówić o tych książkach jej, o ilustracji. I dlatego tytuł tego spotkania to Koty, morskie floty i kosmiczne loty, czyli zilustrować można wszystko. O tym, czy naprawdę zilustrować można wszystko, będziemy rozmawiać. Pewnie będzie też dużo o ilustracji dziecięcej, czyli o tej takiej najbardziej atrakcyjnej ilustracji. Tego dotyczyła książka redagowana przez Anitę Wincencjusz, Admirałowie wyobraźni chyba się nazywała. Też już totalnie niedostępna książka sprzed kilku lat. Bardzo ciekawa i właśnie z bardzo wielką liczbą ilustracji. Jak sobie przypomnimy nasze dziecięce fascynacje ilustracjami, no to każdy z nas jakąś tam ilustrację miał ulubioną. Nie wiem, czy to był czy to były jakieś komiksowe historie, czy to był Jan Marcin Szancer nieśmiertelny, czy to były jakieś bardziej klasyczne ilustracje, ale jednak pamiętamy te obrazy i one jakoś budowały naszą wyobraźnię i są w naszej pamięci na pewno, więc myślę, że ten powrót do ilustracji w przededniu wakacji będzie na pewno bardzo ciekawy.
2: No i takich dziedzin sztuki to jest od groma, więc podejrzewam, że książek, które można omówić, też tutaj w Miejskiej Bibliotece jest bez liku.
7: Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na to połączenie, bo uznaliśmy, że takie hasło książka o sztuce jest wbrew pozorom hasłem bardzo szerokim. Bo ja tutaj powiedziałam o dwóch pierwszych tematach, bo te tematy już mamy i wiemy, jakie one są. I to jest architektura i ilustracja, czyli zupełnie pewnie nie te hasła, które jakbym powiedziała tylko książka o sztuce, to nikt by nie powiedział, że architektura czy ilustracja, więc możemy tutaj też mówić i o tkaninie, i o designie, i o ceramice, nie tylko o malarstwie, rzeźbie, rysunku, grafice, więc tego jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Sztuka jest bardzo bogata i sztuka jest też opisywana na różne sposoby, bo opisywana jest nie tylko sztuka, ale są opisywane procesy, które są związane i z odbiorem sztuki, i na przykład z prezentowaniem sztuki i z edukacją o sztuce i myślę, że to wszystko będzie też w kręgu naszych zainteresowań, więc jestem przekonana, że tematów, autorów i autorek nam nie zabraknie.
2: No i kolejna sprawa, że te książki omawiane na tych spotkaniach będzie można tu w bibliotece wypożyczyć.
7: Będzie można wypożyczyć, a nawet będzie można kupić czasami. Na spotkaniu z Anną Cymer właśnie to wznowienie do kupienia jest dostępne, było dostępne. Zobaczymy, jak będzie na spotkaniu z Anitą Wincencjusz, bo jak powiedziałam, ta najsłynniejsza książka o ilustracji dziecięcej jest kompletnie niedostępna. Nie wiem, czy bibliotece uda się zdobyć taki egzemplarz, który będzie można kupić, ale na pewno będą egzemplarze, które można wypożyczać.
2: No i na lipiec, sierpień też te spotkania planujecie?
7: Myślę, że tak. My sobie robimy troszkę taką zmianę programu na wakacje. Jeszcze tak do końca nie zdecydowaliśmy, czy i lipiec, czy sierpień, czy może tylko lipiec, a w sierpniu jednak troszkę wakacyjnej przerwy, bo Galeria Sztuki Współczesnej jednak zawsze co roku się przestawia na takie wakacyjne tory. Planujemy kino, planujemy jogę, planujemy warsztaty wakacyjne, więc są te takie aktywności, których normalnie nie ma. I też zastanawiamy się, na ile ci nasi odbiorcy tych stałych pasm będą, bo niektóre pasma zawieszamy na wakacje, na przykład Dobrostan, ale Gaga jest jest przez całe wakacje, więc tutaj jeszcze do końca decyzji nie podjęliśmy. Zastanowimy się, zobaczymy zresztą jak to nowe pasmo, jakim się będzie cieszyć zainteresowaniem, bo tego też trochę nie wiemy. Liczymy na to, że w Opolu jest bardzo dużo miłośniczek i miłośników i książki, i sztuki, i jeżeli to jest tak zmasowane jako książki o sztuce, to grono powinno być całkiem liczne.
2: Czyli można się spodziewać, że od nowego roku szkolnego, od nowego sezonu artystycznego to będzie stały cykl?
7: Tak, zamierzamy, że będzie to stały cykl. Być może nawet przejdzie przez wakacje, jak powiedziałam, nie wiem tego do końca, ale w każdym razie od września na pewno każdy ostatni czwartek miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie należał do książek o sztuce.
2: To czego jeszcze możemy się w wakacje spodziewać, że na pewno będzie się odbywać?
7: No tak jak już wspomniałam, na pewno możemy się spodziewać kina, z tym, że w tym roku trochę znowu zmiany, bo galeria czynna w trybie otwarte z powodu remontu. Ten remont ciągle się dzieje. Jeśli Państwo odwiedzają Plac Teatralny, to tam już bardzo widać ten nowy kształt, ale jednak do końca budowy jeszcze trochę czasu zostało. W związku z tym nie możemy dysponować tym placem, którym dysponujemy co roku, naszym placem galeryjnym, a tam odbywały się co roku pokazy i filmowe, i zajęcia jogi sobotnie, ale bardzo chcemy te zajęcia utrzymać i joga będzie się odbywała tak jak w poprzednich latach w soboty o godzinie 9 na placu Jana Pawła II, czyli z przodu budynku, więc bardzo niedaleko od tego miejsca dotychczasowego. Nie wiem jeszcze w której części tego placu, to musimy sobie tutaj z Instytutem Ćwiczeń Psychofizycznych ZENK, z którym współorganizujemy te zajęcia, ustalić, która część tego wielkiego placu będzie najlepsza na te ćwiczenia nasze poranne. Może też musimy poobserwować słońce i jak tam się w ogóle układa pogoda. Natomiast projekcje filmowe też tak jak było w poniedziałkowe wieczory, natomiast przenosimy je trochę dalej, bo przenosimy je do Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Prawdopodobnie na taras Urban Labu, być może na taras Centrum Przesiadkowego. Tego jeszcze do końca nie wiemy, ale jednak chyba skłaniamy się ku tarasowi Urban Labu, bo to z pewnych przyczyn logistycznych jest łatwiejsze. Przede wszystkim dysponujemy w razie deszczu, a wiemy, że takie rzeczy się zdarzają, dysponujemy zastępczą salą, gdzie możemy się szybko przenieść, więc to być może będzie decydujące. W tym roku Galeria Sztuki Współczesnej pod kuratelą Agnieszki Deli-Kropiowskiej i Marty Miś już od kwietnia prowadzi kolejny festiwal dzielnic, on nazywa się Wspólne Centrum i dlatego to kino, które będzie działało latem w Centrum Przesiadkowym, będzie się nazywało Kino w Centrum. Kino w Centrum i będzie nawiązywało do takiej miejskiej tematyki, do tematyki centrum, do tego jak działają miasta. Marta Miś programuje w tej chwili repertuar, który się tam pojawi, więc niedługo pewnie będziemy informować, jakie filmy będziemy mogli zobaczyć. Oczywiście to kino robimy jak zwykle, jak co roku, któryś kolejny rok we współpracy ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy. Będziemy też mieli przez lipcowe przedpołudnia, do tego też już myślę, że Opolanie i Opolanki się przyzwyczaili, a zwłaszcza to młodsze pokolenie, warsztaty wakacyjne, to będzie w lipcu. Natomiast w sierpniu chcemy zaproponować kilkudniową taką formę warsztatową, ale na zewnątrz, plenerową.
2: Mówiła dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej Joanna Filipczyk. O tym, jakie propozycje dla Opolan przygotowała na najbliższe miesiące Galeria Sztuki Współczesnej, jeszcze sobie porozmawiamy, ale to za kilka dni.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o nowej ważnej kampanii prozdrowotnej.
3: Zdrowe Opolskie.
2: Według najnowszych danych z Narodowego Funduszu Zdrowia, wiele kobiet w naszym regionie odkłada na później troskę o swoje zdrowie. Dlatego znane Opolanki rozpoczęły kampanię pod tytułem Profilaktyka na szpilkach. Mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
8: To kampania, która ma na celu budowanie tej naszej kobiecej świadomości o tym, jak ważna jest profilaktyka, do zachęcenia kobiet do wykonywania badań profilaktycznych i do myślenia o tym, że profilaktyka to nie tylko obowiązek, ale to kwestie badań, które ratują nasze zdrowie, a nawet nieraz życie. I to jest odpowiedzialność nasza, kobiet, za nasze zdrowie, ale też i bezpieczeństwo naszych rodzin. Dlatego ruszamy z tą kampanią. Uznajemy, że maj, piękny miesiąc, najpiękniejszy w roku i to miesiąc, w którym wszystkie mamy świętują swoje święto, Dzień Matki 26 maja, będzie wspaniałym miesiącem profilaktyki kobiet opolszczyzny. Narodowy, nasz Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Oddział przygotował specjalną kampanię, o szczegółach powie pani dyrektor, natomiast my chcemy jako kobiety, jako ambasadorki tej kampanii przekazywać dalej wszędzie, gdzie tylko się da tę informację, te wiadomości, że leczenie, a tak naprawdę profilaktyka to jest pierwszy stopień i to jest nasza powinność i te badania, o których pani dyrektor NFZ-u pewnie powie i te statystyki w naszym województwie są zatrważające. Jest absolutnie za mało wykonywanych tych badań, a dostępność ich i możliwości są bardzo duże. Dlatego będziemy niosły jako kobiety tę wiedzę, te informacje, te wiadomości i te dobre praktyki, pokazując też na swoim przykładzie, że warto się badać, trzeba się badać i ta profilaktyka jest bardzo ważna. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Opolski Urząd Wojewódzki już tą akcję profilaktyczną realizuje od dłuższego czasu i wszystkie chętne panie pracujące w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim miały tą okazję, aby zarówno badanie w kierunku raka szyjki macicy, ale też i raka piersi, po prostu, żeby takim badaniom się poddać. Bardzo było duże zainteresowanie. Oczywiście nie jest to ostatnia nasza akcja. Będziemy dalej zachęcać wszystkie kobiety, nie tylko urzędniczki, ale też wszystkie kobiety do realizacji tych badań.
2: Mówi dyrektor Opolskiego Oddziału NFZ Beata Cyganiuk.
9: Jak powiedziała pani wojewoda, maj to szczególny miesiąc. 26 maja mamy Dzień Mamy. Obchodzimy Dzień Mamy. W Dniu Mamy już w tej chwili z Kuratorium Oświaty wysłaliśmy do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych klas 1-3 laurki. Laurki z okazji Dnia Mamy. Kocham Cię, mamo, badaj się dla mnie. Jak Państwo widzicie, na pierwszej stronie dzieci pokolorują bukiet dla mamy z okazji Dnia Mamy, ale w środku mamy znajdą najważniejsze informacje dotyczące programów profilaktycznych, w których mogą wziąć udział. I tak na przykład w raku piersi w tym miesiącu, proszę Państwa, do województwa opolskiego zaprosiliśmy dodatkowo mammobusy. 26 razy przyjadą mammobusy do województwa opolskiego po to, żeby dojechać w każdy zakątek naszego województwa, żeby kobiety miały łatwy dostęp do badań profilaktycznych. Oprócz tego na terenie naszego województwa mamy 5 stacjonarnych mammografów. Jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, mamy zawartych 70 umów na badanie profilaktyczne raka szyjki macicy. Najważniejsze jest to, proszę Państwa, że te badania są nielimitowane i są bezpłatne. Wszystkie kobiety, które tylko będą miały ochotę wziąć udział w badaniach profilaktycznych, mogą bez wychodzenia z domu zarejestrować się na te badania. Czyli przez moje IKP, przez internetowe konto pacjenta wybrać dogodną dla siebie godzinę i miejsce, gdzie poddadzą się badaniom. Następnie, proszę Państwa, w tym miesiącu do każdej mieszkanki naszego województwa zostanie wysłany SMS, który poinformuje je o możliwości wykonania takiego badania. Proszę Państwa, zatrważające są, tak jak powiedziała pani wojewoda, dane w naszym województwie, jeżeli chodzi o korzystanie i poddawanie się badaniom profilaktycznym przez mieszkanki naszego województwa. Dlatego też nasza akcja Profilaktyka na Szpilkach, Kobiety Kobietom, jest skierowana do kobiet i chcemy, żeby była jak najbliżej kobiet. Chcemy, żeby kobiety mieszkające w naszym województwie w telefonie komórkowym nie tylko miały przypomnienia, że mamy fryzjera, że idziemy do kosmetyczki, ale również, że czas na badania profilaktyczne. Zróbmy to dla naszych rodzin, dla naszych dzieci. Po prostu badajmy się. Proszę Państwa, chcemy również, żeby o programach profilaktycznych mówić w zakładach pracy, w urzędach, w szkołach i na wszystkich spotkaniach i prywatnych, i na największych wydarzeniach, jakie będą w naszym województwie. Dlatego też zaprosiliśmy, tak jak mówiłam, kluczowe panie naszego województwa, żeby były twarzą naszej akcji. Proszę Państwa, profilaktyka nie tylko ratuje nam zdrowie, ale również ratuje nam życie. Badajmy się.
2: Mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
10: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jestem zaszczycona, że mogę być ambasadorką tak pięknej akcji. I z tego miejsca, podobnie jak pani wojewoda, podobnie jak pani dyrektor, apeluję do wszystkich pań, żeby pokochały siebie, popatrzyły na siebie w lustrze, pokochały siebie i zadbały też o swoje zdrowie, bo zdrowie nas samych jest później ogromną wartością dla naszych rodzin, naszych przyjaciół. Panie apelowały do pań, ja również do pań apeluję, ale apeluję też z tego miejsca do panów. Zachęcajcie panowie, swoje partnerki, żony, koleżanki do tego. Przypominajcie im o tym, żeby zadbały o siebie. Apelujmy do wszystkich, do kogo można, żeby przypominać, jak bardzo ważne są programy profilaktyczne i badania profilaktyczne. Nasze zdrowie jest ogromną wartością. Jeżeli my nie zadbamy o siebie, to tak naprawdę nikt o nas nie zadba. W pierwszej kolejności naprawdę, szanowne panie, popatrzcie w lustro, przypomnijcie sobie, że jesteście najważniejsze tak naprawdę dla siebie, ale też dla swoich rodzin. Apeluję też z tego miejsca, zachęcam wszystkie panie do badań profilaktycznych. Jest to naprawdę proste, dostępne, bezpłatne. Nie bójmy się tego. Zapraszamy do realizacji tych badań. Tak jak pani dyrektor powiedziała, miejsc, w których można je wykonać, jest naprawdę bardzo dużo. Także apeluję również, badajmy się.
2: Mówi opolska kurator oświaty Joanna Raźniewska.
11: Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim to zaproszenie do bycia ambasadorką profilaktyki na Szpilkach traktuję jako ogromną odpowiedzialność. No i tutaj dołączyłabym kolejną grupę tych osób, które powinny to wspierać, czyli dzieciaki i młodzież od przedszkola przez szkoły podstawowe, bo to przecież są dzieci mam. I być może najlepszym prezentem na Dzień Mamy już w tym okresie majowym będzie pilnowanie, przypominanie i motywowanie do tego, żeby badania profilaktyczne uznać za coś zupełnie normalnego, obowiązkowego w naszym życiu, niezależnie od wieku kobiety. To naprawdę jest tak, mówiąc o danych statystycznych, które już tutaj padały i które można sprawdzić, że nie mamy chyba tak społecznie świadomości, jak ważna jest, zwłaszcza w przypadku chorób onkologicznych, profilaktyka, czyli badania i sprawdzanie tego, czy coś się nie dzieje, a jeśli się coś dzieje, żeby to były wczesne, wyleczalne w dużej mierze stadia. Tak jak też padła już tutaj dzisiaj ta informacja, wiem, że w naszym regionie dostępność do badań profilaktycznych dla kobiet jest naprawdę bardzo dobra. Niech wszyscy mają ujemne wyniki, ale niech te wyniki mają.
12: Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Polskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Podsumowując pierwsze 4 miesiące tego roku, od stycznia do kwietnia na Opolszczyźnie z mammografii skorzystało troszkę ponad 5% pań, natomiast z programu profilaktyki raka szyjki macicy 2,9% pań. Są to naprawdę alarmujące dane, zwłaszcza, że dostępność do badań jest bardzo mocno rozbudowana na Opolszczyźnie. My mamy podpisane jako Narodowy Fundusz Zdrowia ponad 70 umów z poradniami ginekologicznymi, w których takie badania można wykonać. Dodatkowo przypominam, że przez internetowe konto pacjenta terminy są dostępne co 15 minut. Jeśli któraś pani się decyduje w tej chwili, to naprawdę w poradniach i w Opolu, i nie tylko, również na Opolszczyźnie, ma dostępne te terminy za 15 minut. No już bliżej się nie da. W związku z tym nic, tylko pójść się zbadać. Jeśli chodzi o dane rok do roku, to rzeczywiście widać lekki postęp, dlatego że jeśli chodzi o program profilaktyki raka piersi, na Opolszczyźnie w 2024 roku przebadało się ponad 17 tysięcy pań, natomiast już w 2025 27 tysięcy pań. Podobnie jest z profilaktyką raka szyjki macicy. W 2024 roku nie troszkę ponad 8 tysięcy pań, a już w zeszłym roku już grubo ponad 10 tysięcy pań się przebadało. Także widać, że coraz chętniej chodzimy na tą profilaktykę, badamy się, ale to jeszcze nie jest satysfakcjonujący wynik.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej szczegółowy harmonogram badań profilaktycznych oraz wizyt mammobusów.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
4: Monika Trychowska, chwila, zapraszam. Nie lekceważcie znaków stop, apelują do kierowców opolskie służby po tym, jak we wtorek na przejeździe kolejowym w Otmicach samochód osobowy zderzył się z pociągiem. Nikomu nic się nie stało. Grzegorz Pałka.
13: Osobówką jechała kobieta z dwójką dzieci w wieku 3 i 6 lat. Wjechała na przejazd bez zatrzymywania się i uderzyła w bok lokomotywy pociągu pasażerskiego. Przejazd miał uszkodzone rogatki, a kierujący byli zobowiązani do zatrzymania się przed wjazdem na tory, przekazała policja w Strzelcach Opolskich. Do tragedii nie doszło, bo maszynista, poinformowany o awarii rogatek, zwolnił przed przejazdem do 20 km na godzinę.
4: Pociągiem podróżowało 380 osób, spośród nich również nikt nie potrzebował hospitalizacji. Trwa w Opolu rekrutacja do szkół średnich. Wnioski można składać do połowy czerwca. Na absolwentów podstawówek czeka w mieście 2400 miejsc. Podziękowania i wyrazy uznania odebrała do polskich służb 11-letnia Zuzia, która wezwała pomoc do nieprzytomnej mamy. Kobieta straciła przytomność, a jej córka sprawnie wezwała pogotowie i udzielała pomocy zgodnie ze wskazówkami dyspozytora. Dzięki dojrzałemu zachowaniu dziewczynki zdrowiu jej mamy nic nie zagraża. Tymczasem o dojrzałości trudno mówić w przypadku 22-latka z Nysy, który chciał pochwalić się umiejętnością driftowania. Zrobił to jednak na drodze publicznej i nie zauważył jadącego za nim oznakowanego radiowozu. Dostał 1500 zł mandatu, 10 punktów karnych i na 3 miesiące pożegnał się z prawem jazdy. Akurat nie leszcze, ale młode węgorze i sandacze trafią tymczasem do jezior w całym województwie opolskim. Polski Związek Wędkarski zarybia zbiorniki m.in. w Turawie, Nysie, Otmuchowie i Kluczborku. To finał akcji, mówi Jakub Roszuk z opolskiego okręgu PZW.
14: W miesiącu maju zrealizowaliśmy zarybienie szczupakiem zbiorników zaporowych rzeki Odry. Też zostało zrealizowane zarybienie Białego-Hołaskich i tam były realizowane lipień i pstrąg potokowy. Były też puszczane ryby rzeczne, mówię tutaj o boleniu, o kleniu na nasze rzeki.
4: Kolejne zarybianie zaplanowane zostało na jesień. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Na 2,5 roku więzienia i utratę samochodu wartego ponad 200 tysięcy złotych skazał Nyski Sąd lekarza Adriana D., który prowadził pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy. Wyrok jest nieprawomocny. Jak informuje opolska prokuratura, do zdarzenia doszło w styczniu w Nysie. Zatrzymany do kontroli drogowej mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi, a na koncie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Bezpiecznie przebiegły mecze piłki nożnej w powiecie brzeskim w ubiegłym tygodniu, a było ich aż 8. Jak informowała opolska komenda, funkcjonariusze zabezpieczali rozgrywki i monitorowali przejazdy kibiców, a czwórką oraz pociągami. Obyło się bez incydentów. A żeby bezpieczniejsi byli piesi, w regionie ruszą prace w kolejnej edycji programu Super Zebra. W ciągu 2 lat zmodernizowane zostaną 43 przejścia dla pieszych. Małgorzata Mura.
15: Na Super Zebry samorząd województwa przeznaczy 5 milionów złotych, po 2,5 miliona na każdy rok. W tym roku zmodernizowanych ma być 21 przejść, w tym 19 otrzyma dedykowane oświetlenie. Wśród wybranych lokalizacji są na przykład ulica Gorzołki w Opolu, Opolska w Dąbrówce Górnej, czy ulica Kościuszki w Tułowicach.
4: Super Zebry powstaną też m.in. w Nysie, Brzegu, Głogówku czy Otmuchowie.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o programie tegorocznego Festiwalu Opolskiego.
3: Co jest grane w Opolu?
2: Już za niecały tydzień na scenie Opolskiego Amfiteatru rozpocznie się kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. To będą 4 dni koncertów, które Opolanie będą mogli usłyszeć na żywo oraz obejrzeć w transmisji telewizyjnej. A kto na tym festiwalu wystąpi?
16: Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw w edukacji muzealnej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Przed nami Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, w tym roku edycja 63. 4 dni imprezy.
0: standardowe koncerty, debiuty między innymi. Kogo po raz pierwszy zobaczymy na scenie Opolskiego Festiwalu?
16: Debiuty to jest jeden z najstarszych koncertów, który mamy okazję oglądać podczas festiwalu. Natomiast no, wśród tych wszystkich debiutantów usłyszymy między innymi na przykład Olę Kendrę, Karolinę Harko, Julię Wasilewską, więc bardzo ciekawe, czy któryś z tych artystów zaistnieje w naszej świadomości na dłużej. Tego im bardzo serdecznie życzę, bo nie ukrywam, że ja zawsze bardzo kibicuję debiutantom z tego powodu, drodzy Państwo, że słyszymy młodych ludzi bardzo często po raz pierwszy, chociaż wiemy, że czasy się nam troszeczkę zmieniły i rzeczywiście dzisiaj dzięki portalom, czy to społecznościowym, ale także różnego rodzaju serwisom jesteśmy w stanie trafić na muzykę, na którą kiedyś no, mieliśmy troszeczkę utrudnioną sposobność. Natomiast wspominam o tym wszystkim, drodzy Państwo, bo gdy popatrzymy na historię od lat 60. do współczesności, no to rzeczywiście wielu artystów, których znamy dzisiaj i kojarzymy, to są artyści, którzy debiutowali w Opolu i te debiuty wygrywali. Na pewno wśród takich gwiazd bardziej topowych dzisiaj, a które w gwiazdach występowały i które te gwiazdy wygrały, to zresztą była ta sama edycja i tutaj wymienię między innymi Corteza, więc to jest jedna z tych postaci, a druga to jest Daria Zawiałow, więc moim zdaniem warto nadal w debiutach występować i ten pierwszy moment pojawienia się w amfiteatrze tysiąclecia, jednak amfiteatrze, który ma tak duży dorobek i tak olbrzymią tradycję, to na pewno dla tych młodych ludzi jest fantastyczne doświadczenie, więc w czwartek jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, natomiast oprócz tego, że usłyszymy debiutantów, to w czwartek również podczas koncertu usłyszymy m.in. Dodę, ale także Anna Maria Jopek, będzie Kamil Bednarek, Sławek Uniatowski, pojawi się Stasiek Kukulski czy Daniel Godson. To są postaci, które też pamiętamy z debiutów, więc tym bardziej jestem bardzo ciekawy, jak zarówno gwiazdy, które znamy i kochamy od wielu, wielu lat, jak i osoby, które po raz pierwszy pojawią się na scenie, wybrzmią na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki.
0: To wszystko podczas koncertu debiutów. Oni będą im po, że tak powiem, na scenie towarzyszyli, wspomagali ich duchowo?
16: To jest bardzo różne rozwiązanie na przestrzeni lat. Podejrzewam, że formuła wypracowana w ostatnich latach, czyli formuła taka, że usłyszymy zarówno debiutantów i występy debiutantów będą przerywane pewnego rodzaju występami artystów, których już znamy i kochamy. To jest taki środek, który no, sprawdza się w ostatnich latach i podejrzewam, że w tym roku Telewizja Polska postawi na bardzo podobne rozwiązanie.
0: A jeśli chodzi na przykład początkowe edycje Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Ta muzyka kojarzyła nam się przede wszystkim z Big Beatem. Ci debiutanci, którzy obecnie debiutują na scenie Opolskiego Festiwalu, jakie gatunki muzyczne reprezentują? Bo to nie zawsze jest coś, co nazwalibyśmy popem.
16: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, który po raz pierwszy pojawił się w roku 63, to łatwe do zapamiętania, ponieważ teraz mamy 63. edycję, więc proszę z tym kojarzyć to, drodzy Państwo. Wyglądał zupełnie inaczej, natomiast od pierwszej edycji tu spotykała się zarówno piosenka literacka, jak i piosenka popularna. I to są korzenie, które są bardzo istotne i bardzo ważne. Natomiast to, co jest bardzo istotne w momencie, w którym mówimy o debiutach, to jest to, że mamy różne formuły. Są lata, gdzie artyści wykonują utwory z repertuarów danego artysty, na przykład Czesława Niemena czy Skaldów, ale są też takie edycje i to są te edycje, które mi osobiście są najbliższe, gdzie artyści śpiewają swoje premierowe utwory. Premierowe w tym sensie, że to są utwory przez nich najczęściej skomponowane, czyli pochodzące z ich repertuaru i wtedy tak naprawdę słyszymy to, co w duszy gra tego młodego człowieka i bardzo często w ostatnich latach to są takie rzeczy z pogranicza popu alternatywnego, bardzo często zabarwionego lekką elektroniką czy muzyką hip-hopową, więc tym bardziej też jestem ciekawy, czy w tym roku debiutanci postawią bardziej na liryczne ballady, czy na bardziej przebojowe utwory, dlatego też no, nie ukrywam, tak jak wspominałem przed momentem, że bardzo czekam na ten koncert debiutów, który będzie w czwartek, 4 czerwca.
0: Wspomniałeś też o premierach, a kto w tym roku?
16: Premiery, drodzy Państwo, w tym roku wydaje mi się, że będą bardzo ciekawe. ciekawe. Sam fakt, że usłyszymy tercet, który chyba nawet byśmy sobie go nie wyobrazili w głowie wcześniej, bo to będzie bardzo ciekawe trio. To będzie Patrycja Markowska, Andrzej Krzywy i Kamil Bednarek. Zaśpiewają swój utwór, który już od jakiegoś czasu pojawia się na antenach radiowych, ale także już ma swój teledysk. I z tego, co widzę, ludziom bardzo ten utwór się podoba. Więc z jednej strony mamy artystów, których znamy już od wielu lat. Będzie też oczywiście na przykład Michał Wiśniewski, czy zespół, który doskonale Państwo kojarzą, czyli Poparzeni Kawą 3, ale pojawią się także osoby, które możecie Państwo kojarzyć już z KFPP, jak na przykład Sargis, którzy no, nie mieli okazji jeszcze próbować swoich sił w debiutach, więc też jestem bardzo ciekawy, jak to starcie tych artystów, których znamy już na przykład od 10, 15 i od 20 lat na scenie, wypadnie znowu w zestawieniu z tymi artystami, którzy na przykład po raz pierwszy próbują swoich sił w premierach. Natomiast zachęcam, drodzy Państwo, bo premiery można w dużej mierze już odsłuchać, czy to w streamingu, czy na innych portalach, i warto, podobnie być może jak w konkursie Eurowizji, zaznajomić się już po prostu troszeczkę z tymi propozycjami, żeby sprawdzić, czy one tak samo dobrze wpadają w ucho na żywo, jak właśnie, gdy słuchamy tych nagrań studyjnych.
0: Jak dowiedziałem się od Jacka Kreta, no to chociażby w Opolu zostanie zaprezentowana najnowsza płyta Poparzonych Kawą 3.
16: Więc tym bardziej warto spróbować. Zespół ma bardzo dużą oddaną publiczność, to zresztą widać na różnego rodzaju koncertach. Natomiast kiedy rozmawiamy o premierach, na pewno warto też wspomnieć, że podobnie jak w debiutach, tak samo w premierach będą jeszcze artyści, którzy również pojawią się, nie biorąc udziału w konkursie premier. Tu mam na myśli chociażby Justynę Steczkowską, Anię Iwanek czy Katarzynę Żak. Natomiast warto wrócić do Justyny Steczkowskiej z tego powodu, że ona będzie świętowała swoje 30-lecie. I to rzeczywiście jest takie 30-lecie, które muszę powiedzieć, że jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście płyta Dziewczyna Szamana, jeżeli dobrze pamiętam, ukazała się w roku 96. No ale mieliśmy już do czynienia z Justyną chociażby w roku 95, gdy reprezentowała Polskę na Eurowizji z utworem Sama, więc możemy powiedzieć, że to jest takie 30 z małym plusem, ale rzeczywiście od debiutu fonograficznego mija w tym roku lat 30.
0: I koncert hip-hopowy, widzę, pojawił się tutaj w rozpisce.
16: To jest, drodzy Państwo, rzecz zapoczątkowana w roku ubiegłym. Bardzo się cieszę, że po wielu latach hip-hop wraca na festiwal w Opolu, bo hip-hop Opole cieszyło się ponad 20 lat temu bardzo dużą popularnością. To nie były koncerty, które wtedy odbywały się w amfiteatrze. Teraz jesteśmy już w takim momencie, że hip-hop już ma tak ugruntowaną pozycję na polskim rynku fonograficznym, że nikt nie kwestionuje jego obecności. A pragnę też przypomnieć, że w dużej mierze ta pierwsza fala hip-hopu, ta pierwsza gwardia, to są dziś postaci 40-50+. Jeżeli ci artyści po ponad 30 latach nadal są obecni w naszej świadomości, to pamiętajmy, że też mówimy już o gatunku muzycznym, który w tej chwili ma już swoją drugą, a tak naprawdę nad trzecią falę twórców, więc cieszę się, że zarówno ci artyści, którzy od wielu lat występują, jak na przykład Łona czy Don Guralesco, będą mieli okazję pojawić się tutaj na scenie. No w ogóle to, że Molesta Venement, Grammatic, no to są po prostu, drodzy Państwo, klasyki dzisiaj, jeżeli mówimy o tym gatunku muzycznym, więc tym bardziej fantastycznie, że Opole otwiera się na ten hip-hop ponownie i być może mówimy tutaj o pewnego rodzaju nowej tradycji i te koncerty hip-hopowe będą już nam z nami na dłuższy czas. A to przypominam też z tego powodu, że przez wiele lat mieliśmy w Opole na przykład scenę alternatywną. Ta scena alternatywna rzeczywiście fantastycznie się sprawdzała. Później przyszła pewnego rodzaju zmiana, nie wróciliśmy do tej sceny alternatywnej, ale być może właśnie ten hip-hop to będzie pewnego rodzaju formuła, która po części będzie próbowała zastąpić tamto rozwiązanie.
0: I kolejne dwa dni festiwalu, czyli sobota i niedziela pod znakiem jubileuszy.
16: Dokładnie tak. To jest, drodzy Państwo, też rzecz w formule Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki powtarzalna od kilku lat, czyli różnego rodzaju jubileusze czy koncerty, ale także koncerty wspomnieniowe. Przypomnę tylko, że na przykład bardzo dużym powodzeniem cieszył się zeszłoroczny koncert, który był dedykowany Jackowi Cyganowi. To były 3/4 Jacka Cygana. To zresztą tutaj tak było fantastyczne, ponieważ pan Jacek też był konferansjerem na swoim koncercie jubileuszowym. Natomiast w tym roku jubileusz obchodzi Bogdan Bogdan Olewicz. Fantastyczny tekściarz, bo teksty jego piosenek śpiewały postaci od Anny Jantar po na przykład Perfect, więc ten repertuar jest bardzo, ale to bardzo bogaty. Zresztą nie przez przypadek ten jeden z najbardziej ikonicznych tekstów Bogdana Olewicza jest również tytułem, czyli autobiografia, którą właśnie z wykonania Perfectu znamy i kojarzymy. Natomiast sam koncert moim zdaniem będzie bardzo ciekawy ze względu na dobór artystów, bo jestem bardzo ciekawy na przykład jak w tych utworach i który utwór na przykład otrzyma Alicja Szemplińska, którą nie tak dawno podziwialiśmy też właśnie w konkursie Eurowizji. Pojawi się także Kuba Badach, kolejna postać, która ma no fenomenalny głos i tutaj jestem jakby spokojny, bo bez względu na to, który z utworów Bogdana Olewicza zostanie mu, powiem może tak kolokwialnie, przydzielony, to wiem, że wyjdzie z tego na pewno obronną ręką. A oprócz tego między innymi wspominana już Doda czy Kamil Bednarek, więc też wydaje mi się, że to będzie taki wieczór, który będzie oparty na repertuarze, który doskonale znamy, doskonale pamiętamy i kochamy, natomiast bardzo często pewnie w pewnych nowych odsłonach interpretacyjnych. No i ciekawe, który z artystów wyjdzie z tego taką bardzo, ale to bardzo obronną ręką. No i kabareton. Kabareton, który w tym roku będzie troszeczkę inny, ponieważ ten kabareton w tym roku będzie pod znakiem jubileuszu kabaretu Neonówka, więc wiem, że też te kabaretony mają swoją oddaną grupę odbiorców. To zresztą było bardzo doskonale widoczne, drodzy Państwo, gdy tylko pula biletów pojawiła się w sprzedaży, ponieważ osoby, które przyszły kupować te bilety do amfiteatru, mówiły też wprost, że na przykład ich najbardziej interesuje sobota, również na przykład z tego powodu, że będą mogli zobaczyć kabarety, więc to też pokazuje, że w zależności od odbiorcy ten repertuar, który prezentuje Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, musi być właśnie bardzo zróżnicowany, ponieważ każdy z nas oczekuje trochę innych rozwiązań.
0: I niedziela, jubileusz Lady Punk.

0: wiernych fanów, którzy przyjeżdżają bardzo często z całej okolicy i razem z zespołem Lady Punk śpiewają te utwory od początku do końca. Ja jestem też jakby bardzo spokojny w ogóle o ten jubileusz z tego powodu, że bez względu na to, jaki czas Telewizja Polska przeznaczy na jubileusz grupy Lady Punk, to wiemy, że nawet jeżeli to będzie 90 minut, to będzie 90 minut samych przebojów, które doskonale znamy, bo nie przez przypadek panowie z Lady Punk często odnoszą się do siebie jako do polskich Rolling Stonesów, bo to jest właśnie bardzo podobna sytuacja. W każdej dekadzie ten zespół miał jakieś olbrzymie przeboje i mam takie wrażenie, że przez to, że już kilka pokoleń wychowało się razem z Lady Punk, to każdy z nas może mieć swoje Lady Punk, tak? Takie, które bardziej kojarzy, bardziej znaczy to z lat 80., czy gdy słuchaczem zaczynało się być dopiero w latach 90., czy na przykład u progu XXI wieku. Zespół, który cały czas zaskakuje, no i mam nadzieję, że w Opolu po raz kolejny nas zachwyci.
1: Mówił Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki. Tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 4 do 7 czerwca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia. Opole.
8: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o miejskich rowerach, które jeszcze w tym roku powrócą do Opola. Miejskie rowery to nie będzie w Opolu nowość, ale raczej powrót do systemu, z którego mieszkańcy chętnie korzystali przez kilka lat. Zanim jednak zagłębię się w ten temat, pomówię o gwiazdach, które zostaną odsłonięte na opolskim rynku podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
9: Zwiedzaj z nami Opole!
8: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Co roku przy okazji festiwalu na opolskim rynku są odsłaniane gwiazdy legendarnych polskich artystów. Kapituła, która o tym decyduje, podjęła już decyzję, czyje gwiazdy zostaną odsłonięte w tym roku. Będą to gwiazdy dziennikarki Marii Szabłowskiej oraz piosenkarek Ewy Bem i Natalii Kukulskiej. Wszystkie trzy panie od lat są mocno związane z opolskim festiwalem, co potwierdził jeden z członków kapituły wybierającej gwiazdy.
10: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Ja myślę, że bardzo istotna jest ta gwiazda dla Marii Szabłowskiej, bo to naprawdę jest osoba, która tak dużo zrobiła dla opolskiego festiwalu. Pamiętam takie wspomnienie Marii. Panie obie uzmysłowiły sobie kiedyś,

0: że gdyby tak naprawdę chciały o kimś powiedzieć źle, to miały dwie kobiety, no taką siłę po prostu, to były, taka była w ogóle wtedy moc mediów, ale w drugą stronę też to działało, że jak chciały, żeby komuś kariera poszła dalej, to mogły po prostu mogły prawić same komplementy. I natomiast właśnie ja myślę, że to jest anegdota, ale najważniejsza jest rzetelność Marii. Rzetelność, zawsze taka wnikliwość. Maria zawsze zwraca uwagę, kto napisał piosenkę, kto skomponował, kto zaaranżował. Ma ogromną wiedzę, też fantastycznie, bo miała do czynienia z tą plejadą autorów, kompozytorów. No, wręcz była z nimi zaprzyjaźniona, z Wojciechem Młynarskim. No, po prostu Maria też jest związana z Saską Kępą, więc się też zna z Agnieszką Osiecką. Ja w ogóle nie znam osoby, która by do niej nie chciała przyjść na wywiad. Jeszcze w życiu nie spotkałem osoby, jak robimy kawiarenkę z gwiazdami na polskim rynku, czyli takie spotkania z artystami, gdzie artyści wspominają o polskie festiwale. Ja mam przyjemność prowadzić od 3 lat te spotkania wspólnie z Marią. Gdy produkcja dzwoni do artystów, wszyscy mówią: jak tam jest Maria Szabłowska? Okej, to przychodzimy. Także naprawdę mega się cieszę, że Maria odsłoni gwiazdę. No i dwie ikony piosenkarstwa, choć różne generacje. Ewa Bem, laureatka wielu nagród, która zaśpiewała przepięknych wiele piosenek. Ja nawet już nie będę wspominał tych wszystkich przebojów, jak Żyj kolorowo, czy mnóstwo jest tego. Ja mam ulubioną taką piosenkę Daj mi znak. Piękna piosenka ze słowami Wojciecha Jagielskiego. Ja muszę powiedzieć, że ja prywatnie bardzo często włączam w ogóle piosenki Ewy Bem. Uwielbiam, w ogóle uwielbiam Beatlesów, jak śpiewa Ewa Bem. Ewa Bem śpiewa fantastycznie piosenki z kabaretu Starszych Panów. W Opolu otrzymywała nagrody, śpiewała w bardzo wielu koncertach. Myślę, że to będzie w ogóle zaszczyt dla miasta, że pani Ewa odsłoni swoją gwiazdę. I Natalia Kukulska, która od 30 lat przyjeżdża do Opola. Naprawdę była kilkanaście razy na festiwalach. Dała nam wspólnie z Narodowym Centrum Polskiej Piosenki fenomenalny koncert Życia Mała Garść, gdzie zajęła się taką opieką artystyczną, wybrała piosenki. Natalia przyjeżdżała także jako córka, bo przecież odsłaniała i gwiazdę, i mural swojej mamy, pierwszy muzyczny mural w Opolu, mural Anny Jantar. No i myślę, że to też będzie jakieś takie ważne dla niej w jej karierze. Mówił mi Kuba Badach, że dla niego to był wielki zaszczyt, że mógł odsłonić swoją gwiazdę i że mu się trochę nie chce w to wierzyć. Myślę, że dla Natalii to powinno być coś podobnego.
1: Mówił Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki i członek kapituły, która wybierała gwiazdy. Ja tylko przypomnę, że tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki odbędzie się między 4 i 7 czerwca. To właśnie na te dni zostały zaplanowane odsłonięcia poszczególnych gwiazd.
2: Aktywnie w Opolu.
1: Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki jest jednym z punktów najczęściej odwiedzanych w Opolu przez turystów. A skoro o zwiedzaniu Opola mowa, to już wkrótce mieszkańcy będą mogli przemieszczać się po okolicy na miejskich rowerach. To nie tylko po Opolu, bo system ma pozwolić na wiele więcej. Magistrat ogłosił właśnie przetarg na utworzenie nowego systemu miejskich rowerów.
3: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
1: Swego czasu mieliśmy w Opolu miejskie rowery. To były rowery dostarczone przez najpierw jedną, później inną firmę. Teraz ogłosiliście po paru latach przerwy przetarg, żeby one ponownie się pojawiły na ulicach miasta?
3: Tak, przetarg jest ogłoszony. Mamy teraz kilka tygodni na to, aby oferty spłynęły. Będzie ten nowy system roweru miejskiego różnił się od tego, który mieliśmy kilka lat temu i myślę, że to będzie takie rozwiązanie, które na pewno mieszkańcom przypadnie do gustu, ponieważ będzie w sumie 200 rowerów. Tyle byśmy chcieli, tyle mamy zapisane w przetargu. Jak będzie finalnie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, to się okaże za te kilka tygodni, natomiast powiem o tym, czego my sobie życzymy, prawda, od tego potencjalnego wykonawcy, czyli 200 rowerów, 100 tradycyjnych i 100 elektrycznych. Stacje, w których będzie można te rowery pozostawić, będą podzielone na takie stacje stałe, to będzie 12 takich stacji, oraz takie 25 miejsc, w których będzie można te rowery również pozostawić. jeśli chodzi o kolejną zmianę, to to, że tym rowerem będzie można wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, wrócić i zapłacić za ten czas, oczywiście w zależności od stawki. Warunek jest taki, że w ciągu 24 godzin ten rower będzie musiał wrócić do Opola, czyli jeśli robimy sobie wycieczkę rowerową do Turawy, no to nie możemy tam nocować, tylko z tym rowerem będzie trzeba wrócić do Opola. I to jest taka główne rozwiązanie. Inne jest też takie, że można ten rower na przykład wziąć, zostawić pod domem, za chwilę do niego wsiąść i pojechać do centrum miasta. To też jest rozwiązanie, którego do tej pory w Opolu nie było. No także zmiany szykują się dość duże. Jak będzie finalnie, to oczywiście przekonamy się, kiedy ten przetarg będziemy mieli rozstrzygnięty. Wykonawca będzie miał 60 dni na uruchomienie roweru miejskiego, ale od razu uspokajam, premiowane będzie szybsze. Czyli jeśli wykonawca w swoim przetargu zaproponuje odpowiednią cenę, a jeszcze dodatkowo będzie te rozwiązanie, że na przykład uruchomi ten rower nie w 60, a na przykład w 40 dni, wówczas takie dodatkowe punkty będzie można mu przyznać w tym przetargu. I to są główne zmiany.
1: No i też dzięki tym stacjom te rowery nie będą się walać po całym mieście, tak jak na przykład elektryczne hulajnogi.
3: Zdecydowanie tak, choć tak jak powiedziałem, to pozostawienie tego roweru na pewien czas będzie, natomiast no oczywiście nikt nie będzie zostawiał roweru tak, jak ma to miejsce w przypadku hulajnóg. Jeśli chodzi o opcje, które gdzieś tam sobie założyliśmy jeszcze z funkcjonowaniem tego roweru, to właśnie te rowery w wersji elektrycznej, no to taki ukłon w stronę seniorów, prawda, szczególnie tych osób, które w normalnych warunkach nie mogłyby korzystać z roweru tradycyjnego, a taki rower na pewno tą aktywność fizyczną u tych osób zwiększy. Więc no, dużo zmian, zupełnie inne rozwiązania, aniżeli te, które mieliśmy kiedyś. No i też ważna informacja, my wystartujemy jeszcze w tym roku, natomiast system będzie funkcjonował do końca listopada 2028 roku. Na tyle będzie podpisywana umowa. Czas, sezon tego roweru to będzie od 1 marca do 30 listopada.
1: Wiadomo już wstępnie, jakie miejsca na pewno będą tymi miejscami, gdzie te stacje dokowania się znajdą?
3: Nie, pełnej listy jeszcze nie ma, natomiast one w dużej mierze będą pokrywały się z tym, co było w latach poprzednich. Czyli są takie po prostu miejsca, w których ten rower musi być. No, trudno wyobrazić sobie, żeby na przykład nie było takiej stacji rowerów miejskich w ścisłym centrum miasta czy w okolicach największych osiedli. Ale dokładne lokalizacje to wszystko będziemy informować w momencie, w którym już będziemy mieli ten przetarg rozstrzygnięty, będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą, będziemy też wiedzieli, jaki będzie pełen harmonogram wdrażania tego roweru miejskiego. Na razie, tak jak powiedziałem, mówimy o tym, czego my oczekujemy w tym przetargu, a jaki będzie efekt finalny, to dowiemy się za te kilka tygodni.
1: Wiadomo, że darmowe to nie będzie, ale ceny konkurencyjne dla hulajnóg będą?
3: Na pewno, ponieważ przypomnę, że mamy do czynienia z rowerem dofinansowanym przez miasto, stąd też nazwa roweru miejskiego. My szacujemy, że tak, oczywiście po raz kolejny powtarzam, takie szacunki są w przetargu zapisane, czyli do 20 minut za darmo, od 21 minut do godziny 2 zł, każda następna godzina 4 zł i oczywiście systemy abonamentowe na długoterminowe też są uwzględnione, one też będą bardziej atrakcyjne, szczególnie dla tych, którzy na przykład wybierają opcję takiej codziennej jazdy do pracy, bo tam są opcje w stylu 2 godziny dziennie, rozbite na 2 razy po godzinie, więc to też z pewnością będzie miało swoich sympatyków, ale tak jak mówię, poczekajmy jeszcze na spokojnie do tego, jak finalnie będzie wyglądał ten przetarg, jakie oferty wpłyną od jakich przedstawicieli, jakie to będą też te rowery. Natomiast no, tak jak powiedziałem, no, ambitne założenia mamy, ponieważ no, 100 rowerów miejskich, elektrycznych, no to już naprawdę pozwoli pokryć tą siatką połączeń zdecydowaną o część naszego miasta i to nie tylko dla osób młodych, ale przede wszystkim też dla osób starszych. Także tutaj 200 rowerów na ulicach miasta w sumie ambitny plan, który mam nadzieję dojdzie do skutku jak najszybciej. No a finalnie no, pełen okres działania roweru miejskiego to jest rok 2027 i 2028.
1: To, że będzie można nimi wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, czy będą jakieś konkretne ograniczenia, jeśli chodzi o ten zasięg?
3: 24 godziny. To jest ten zasięg maksymalny. Jeśli ktoś zdąży w 24 godziny dojechać na przykład do Gliwic, to oczywiście może dojechać tym rowerem w 24 godziny do Gliwic i wrócić. Te rowery są wyposażone w GPS, także tutaj wykonawca, administrator tego będzie wiedział, gdzie te rowery się znajdują, więc opcji zgubienia się też nie ma. Natomiast nie sądzimy, żeby to były rowery wykorzystywane też do jakiejś nie wiadomo jak dalekiej turystyki rowerowej. Tu raczej celujemy w obrzeża miasta, Dąbrowa, wyjazd właśnie na jakieś kamionki, do Turawy nad jeziora, czy nad Jezioro Srebrne. To będą takie chyba najpopularniejsze, jeśli chodzi o trasy. Natomiast no, nie wykluczamy, że może będzie jakiś amator bardziej ekstremalnej jazdy rowerem miejskim poza miasto. Będzie taka możliwość, natomiast no, nie sądzę, żeby się ktoś na to decydował. Te rowery są przystosowane do typowej takiej jazdy z punktu A do punktu B, takiej rekreacyjnej, też jako środek takiego transportu do pracy, do szkoły, a nie jako taki typowy do turów, Bóg wie gdzie.
1: Z tego co pamiętamy, te pierwsze miejskie rowery pojawiły się kilkanaście lat temu i kilka lat temu z ulic Opola znikły. Jakim zainteresowaniem cieszyły się w tamtych czasach?
3: Na początku było bardzo duże zainteresowanie tymi rowerami miejskimi. Ono z każdym rokiem tak naprawdę słabło, a rosły koszty utrzymania tych rowerów miejskich. Od tamtej pory sporo się zmieniło. Też w takich przyzwyczajeniach mieszkańców i te głosy o tym, aby rower miejski powrócił do Opola się pojawiały. Natomiast no, trudno będzie powiedzieć nawet po tym pierwszym okresie działania, czyli jeśli my uruchomimy te rowery na przykład w sierpniu albo pod koniec lipca, trudno w tym okresie do listopada będzie stwierdzić, jakie jest faktyczne zainteresowanie. Taki prawdziwy test będzie dopiero na koniec 2027 roku, kiedy ten pełen sezon od marca do listopada te rowery przejeżdżą. Zobaczymy, czy będzie to bliżej tych wyników, które rower wykręcał na początku swojej działalności, czy będzie raczej zbliżony do tych wyników, które miał w swojej fazie schyłkowej. Od tamtego czasu zmieniło się wiele, ale zmieniło się też to, że coraz więcej osób ma te rowery i to nie tylko te rowery stacjonarne, ale również te rowery elektryczne. Także zobaczymy. Być może się okaże, że ci, którzy nie decydowali się na zakup roweru swojego własnego, będą korzystali właśnie z tych opcji abonamentowych, które gdzieś tam też są brane pod uwagę i będzie to taki jeden z głównych środków transportu, szczególnie w tym okresie wiosenno-letnio-wczesno-jesiennym jako dojazd do pracy czy do szkoły. Widzimy, że wynajmy długoterminowe samochody są coraz popularniejsze, czy nawet jakieś leasingi konsumpcyjne, konsumenckie dla samochodów, więc być może rower też taką formułę będzie miał. Zobaczymy. Na razie patrzymy na to optymistycznie, zobaczymy jak ten rower będzie funkcjonował. Pierwsze sygnały, tak jak powiedziałem, jeszcze w tym roku, natomiast pełne takie spektrum na koniec systemu rowerowego w listopadzie 2027, tego sezonu w roku 2027. Zobaczymy. Trudno teraz wyrokować. Różnie to w tych miastach jest. Widzimy, że niektóre miasta decydują się na rozwój roweru miejskiego, inne decydują się na zwijanie tego roweru miejskiego. My po latach wracamy i jesteśmy sami ciekawi, jakie będzie zainteresowanie. Myślę, że 200 rowerów to jest taka liczba, która z pewnością pozwoli na aktywne korzystanie z niego codziennie, bez jakiegoś większego oczekiwania czy szukania tego roweru po całym mieście. Także zobaczymy. Dajmy sobie jeszcze kilka tygodni czasu i wówczas będziemy wiedzieli, na czym stoimy.
1: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Rowery miejskie w Opolu ostatni raz działały w 2021 roku. System został wyparty przez system hulajnóg elektrycznych, które jednak na dłuższą metę okazują się nie do końca tak bezpieczne, jak powinny być. W ciągu ostatnich kilku lat w Opolu wielokrotnie dochodziło do potrąceń pieszych przez użytkowników hulajnóg.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
4: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej przeniesiemy się do zabytkowego parku w pokoju.
5: W pierwszy dzień niespodzianka, bo występ Królewskiej Polskiej Opery z Warszawy. Opera się skupi na 200-leciu śmierci Webera i jego utworach.
4: Powiemy także o tym, że Łowoszów doczeka się nowego ciągu pieszo-rowerowego.
6: Ponad 80 zjazdów do posesji prywatnej. Mamy przebudowę kanalizacji deszczowych, mamy budowę oświetlenia.
4: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do zabytkowego parku w pokoju, ponieważ już niebawem odbędzie się tam 23. Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów imienia Karla Marii von Webera. Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów to niezwykłe połączenie muzyki klasycznej z romantyczną scenerią zabytkowego parku. Od lat cieszy się dużym, stale rosnącym zainteresowaniem mieszkańców regionu i turystów. Wydarzenie ma na celu dostarczenie wrażeń estetycznych i przywracające stanie pamięci o dawnej świetności miejsca, które niegdyś nazywano Śląskim Weimarem. Mówi dyrektor Filharmonii Opolskiej Maciej Fortuna.
7: Ciekawe wydarzenie w Opolskim.
8: 4, 5 i 6 czerwca w pokoju wyjątkowe wydarzenie ze wstępem wolnym w cudownych przestrzeniach parków, ogrodów, ale także obiektów architektury sakralnej. Koncerty, które okraszą najlepsi artyści, najlepsze artystki zarówno z Opola, Opolszczyzny, jak i całej Polski. 23. Festiwal Zabytkowych Parków i Ogrodów imienia Karla Marii von Webera. To wydarzenie, które ma wspaniałą tradycję i to wydarzenie, którego nie wolno przegapić.
4: Mówił dyrektor Filharmonii Opolskiej Maciej Fortuna, a więcej o wydarzeniu powie jeszcze Hubert Kołodziej, prezes Stowarzyszenia Pokój.
5: 4 czerwca o godzinie 16 w kościele księżnej Zofii w kościele ewangelickim. W pierwszy dzień niespodzianka, bo występ Królewskiej Polskiej Opery z Warszawy. Opera się skupi na dwustuleciu śmierci Webera i jego utworach. Drugiego dnia mamy laureatów nagrody Fryderyków, Ravel Piano Duo z Agnieszką Kozło i Katarzyną Sokołowską, którą będzie wspierał Zespół Kameralny Muzyków Filharmonii Opolskiej. No i trzeciego dnia w Kościele Katolickim o godzinie 19 mamy wielki utwór Jana Sebastiana Bacha, kantata na sopran, mezzosopran, dwoje skrzypiec, altówkę i basso continuo. Zapraszamy serdecznie.
4: Warto przypomnieć, że park w pokoju całkiem niedawno zyskał drugie życie, ponieważ 2 lata temu został zrewitalizowany.
5: Jeżeli chodzi o park, to akurat 2 lata temu w kwietniu mieliśmy wspaniałą uroczystość z udziałem muzyków Filharmonii Opolskiej, bo park był zawsze związany z muzyką. W parku były 2 amfiteatry w przeszłości, w pokoju był dom koncertowy, teatr i muzyka towarzyszyła nam zawsze. 20 hektarów zostało zrewitalizowanych, tam są planowane jeszcze place zabaw dla dzieci. Na kolejne 20 hektarów jest przygotowana dokumentacja. W ubiegłym roku pani wojewoda Monika Jurek przekazała gminie kolejne 50 hektarów, także już samo Elysium wspaniałe, świątynia Matyldy są także w granicach gminy i chciałbym powiedzieć także, myślę, że mogę to powiedzieć publicznie już, że dyrektor gospodarstwa rybackiego w Krogulnej, pan Wojciech Preuss, obiecał udostępnić ciąg pieszo-rowerowy od stawu szwedzkiego do Winnej Góry, piękna aleja dębowa i ciąg wokół stawu Wilhelminy. Tych atrakcji przybędzie, bo wtedy rowerzyści będą mieli teraz tylko ścieżka z Łady, żeby była możliwie szybko do parku doprowadzona. Będzie można z Opola na rowerku przyjeżdżać. W samym parku działa prężnie zarówno biblioteka, jak i dom kultury. Ma miejsce wiele wydarzeń, które promują także pięknie pokój. Prosimy śledzić strony internetowe i Facebooka, co się dzieje, i zapraszamy serdecznie, bo są to niezapomniane wrażenia. Chciałbym powiedzieć, że w pokoju są dzieła 4 wybitnych absolwentów Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych z Berlina, słynnego Szadoła i Melcera, którzy tworzyli kwadrygę na bramie brandenburskiej, Kalidę, który stworzył pomnik lwa. Te lwy są w Monachium, Berlinie, Bytomiu, Warszawie, wielu miejscach. No i Peszkę kolejny, który 2 pomniki jako stypendysta, jako podziękowanie dla księżnej przygotował, ale zachował się tylko częściowo jeden pomnik przy przystanku. Zapraszamy serdecznie, szczególne miejsce.
4: Mówił prezes Stowarzyszenia Pokój Hubert Kołodziej. A organizacja tego festiwalu możliwa jest dzięki współpracy wielu jednostek, podkreśla wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
9: Tak się stało, że od 2 lat Filharmonia Opolska przejęła opiekę merytoryczną nad wszystkimi festiwalami, które od lat są tymi najważniejszymi w województwie opolskim i współfinansowanymi przez samorząd województwa opolskiego. Jesteśmy aktualnie w trakcie trwania festiwalu kwitnących azalii na Zamku w Mosznej, a już dzisiaj zapraszamy Państwa na 4 czerwca na, tak jak Pan Dyrektor powiedział, na 23. edycję muzyki zabytkowej. Ja tylko serdecznie chciałbym podziękować zarówno Gminie Pokój, Panu Dyrektorowi Fortunie, Hubertowi Kołodziejowi, Prezesowi Stowarzyszenia Pokój, bo dzięki tej kooperatywie, dzięki temu, że mamy tą opiekę merytoryczną, ma opiekę samorządu gminnego oraz ogromnych i stowarzyszenie, które jest takim dobrym duchem tego festiwalu, który dba, który rozwija nie tylko ten festiwal, ale również wszystko to, co dobrego w pokoju, będzie mógł po raz kolejny już tego 4 czerwca, jak zwykle rozumiem, Panie Prezesie, w Kościele Ewangelickim w pokoju, przy pięknej scenerii. Kto nie był z Państwa w tym kościele, to zapraszam serdecznie oczywiście na koncert, ale również na tą niesamowitą architekturę wewnątrz i na zewnątrz tego obiektu.
4: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Ale to jeszcze nie wszystko. O tym, co Filharmonia Opolska przygotowała dla Was na nadchodzące tygodnie, opowiedziała mi specjalistka do spraw impresariatu Beata Śliwińska.
10: 4, 5, 6 czerwca, 23 festiwal zabytkowych parków i ogrodów w pokoju imienia Karla Marii von Webera. I tutaj taka ciekawostka, niedawno zasłyszana, przeczytana. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest to taka wyjątkowa postać, przez 2 lata przebywał i komponował ponad 200 lat temu w miejscowości Pokój. Natomiast jeżeli Państwo patrzą na scenę, jak jest ustawiona orkiestra, jak na scenie są rozstawione poszczególne sekcje, dlaczego dyrygent stoi na podium dyrygenckim, dyryguje batutą, to tu Państwu na zasadzie ciekawostki podpowiem, że tak, to właśnie wymyślił Karl Maria von Weber, dlatego warto odwiedzić w tych 3 festiwalowych dniach miejscowość Pokój. Potem opolscy filharmonicy jadą 6 czerwca na koncert znowu w Zamku w Mosznej i tam wybrzmi magia piosenek i utworów z filmów Disneya, więc każdy z nas, starszy czy młodszy, jakieś swoje ulubione filmy Disneya ma i to będzie okazja, żeby tych koncertów posłuchać, ale to wcale nie znaczy, że na tym się kończy nasz repertuar. Jeszcze mamy dla Państwa czerwcowe niespodzianki, o czym mam nadzieję będę mogła Państwu wkrótce też opowiedzieć. Jeżeli już mówimy o niespodziankach, to owszem, mamy jeszcze w czerwcu coś dla Państwa poza Disneyem i to jest wydarzenie, a właściwie wydarzenia, które przygotowaliśmy w Opolu, ponieważ w dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje, jak osoby, jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo.
4: Mówiła specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska. A teraz powiemy jeszcze o tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu podpisał właśnie umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej numer 494 w Łowoszowie. To ponad 2-kilometrowy odcinek drogi w tej miejscowości i brakujący fragment systematycznie przebudowywanego traktu wojewódzkiego. Mówi burmistrz Olesna Piotr Gręda.
7: To warto wiedzieć o Opolskim.
11: Bardzo ważny dzień dla Olesna, ale przede wszystkim dla sołectwa Łowoszów. Długo wyczekiwana inwestycja w postaci modernizacji fragmentu właśnie drogi 494 drogi wojewódzkiej.
4: Mówił burmistrz Olesna Piotr Gręda. Wartość całej inwestycji to aż 17 milionów złotych, z czego niemalże 11 milionów złotych stanowi dofinansowanie unijne z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego. Członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn podkreśla, że ze względu na liczbę zjazdów jest to dość skomplikowana przebudowa.
12: To naprawdę istotna inwestycja ze względu na bezpieczeństwo, szczególnie dzieciaków, które chodzą przy tej drodze wojewódzkiej codziennie do szkoły. Dość skomplikowana, mamy ponad 80 zjazdów do posesji prywatnych, mamy przebudowę kanalizacji deszczowych, mamy budowę oświetlenia, mamy budowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi, z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja warta ponad 17 milionów złotych, finansowanie poskładane ze środków europejskich, ponad 10 milionów złotych, naszych środków budżetowych własnych, 6,5 miliona złotych, do tego się dokłada jeszcze w wysokości 225 tysięcy złotych. Gmina Olesno, to wszystko sprawia, że w tym roku wbijamy łopatę i w przyszłym roku jesienią oddajemy inwestycje. Trzymamy kciuki za to.
4: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. Powstanie ponad 2,5-kilometrowy ciąg pieszo-rowerowy. Trzeba przebudować aż 83 zjazdy indywidualne i publiczne oraz 3 skrzyżowania. Powstanie jedna zatoka autobusowa, 3 bezpieczne azyle dla pieszych i rowerzystów. Będzie oczywiście nowe oświetlenie uliczne w obrębie zatok autobusowych i przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych. Mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiej Choraczuk.
13: Chcemy, aby cały korpus drogowy był przebudowany. Nośność drogi ma wynosić 115 kN na osie. Jest to projekt europejski, czyli zgodnie z wymogami podnosimy standard nośności drogi wojewódzkiej.
4: Mówił dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiej Choraczuk.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej powiemy o opolskich kuźniach pamięci.
14: Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji.
4: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
10: Tak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew dwójka. Na pewno, tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ, jak to mówią, ile głów, tyle myśli.
4: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich kuźniach pamięci. W ramach pierwszej edycji tego konkursu podpisano umowy z beneficjentami, których projekty otrzymały wsparcie Zarządu Województwa Opolskiego. Konkurs został stworzony z myślą o wzmacnianiu i ożywianiu lokalnego dziedzictwa, od dawnych obrzędów i tradycji, przez dokumentowanie historii społeczności wiejskich, aż po promowanie kultury, przyrody i kulinariów charakterystycznych dla regionu, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
7: Co słychać w Opolskiem?
15: Pierwszy raz w zasadzie zdecydowaliśmy się, konstruując budżet w zeszłym roku, że będziemy taki konkurs organizować. Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji terenów wiejskich następnym pokoleniom.
4: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. W konkursie przyznano 30 dotacji o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom zrealizowane zostaną inicjatywy obejmujące m.in. tworzenie izb pamięci, odtwarzanie ginących zawodów, utrwalanie zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie czy organizację wydarzeń tematycznych. Mówi Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum.
16: Otrzymaliśmy dotacje na ochronę dwóch ginących zawodów, to jest zawód przątki i zawód tkaczki, a także na pokazanie społeczności, czym jest uprawa lnu i obróbka lnu, który był bardzo, bardzo ważnym, bardzo ważną rośliną dla gminy Wołczyn, a także dla całej ziemi kluczborskiej.
4: Mówiła Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum. Jest to konkurs dla tych, którzy już zebrali artefakty i mają pewien dorobek, który teraz pragną zaprezentować szerszemu gronu odbiorców. Wśród beneficjentów znalazły się także Natalia Gordzielik oraz Anna Piela z Koła Gospodyń Wiejskich w Grodzisku.
17: Pieniążki przeznaczymy na realizację pokazów i warsztatów z zakresu masarstwa. No i pieniążki zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, czyli mięska, ponadto na artykułów przemysłowych, które nie będą niezbędne do realizacji projektu i planujemy nagrać krótki filmik promocyjny.
4: Opolskie Kuźnie Pamięci to inicjatywa pokazująca, jak ważne dla lokalnych społeczności jest pielęgnowanie tradycji i pamięci o dawnych zwyczajach. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz organizacji z różnych części regionu możliwe będzie ocalenie wielu cennych elementów dziedzictwa kulturowego i przekazanie ich kolejnym pokoleniom. A teraz przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, ponieważ tam w najbliższym czasie będzie działo się naprawdę bardzo dużo. A co dokładnie? O tym opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu. Posłuchajmy.
7: Co słychać w Opolu?
18: Zapraszamy na koncert stulecie urodzin Milesa Davisa. Zabierz mamę do Filharmonii. Zapraszam Państwa tym serdeczniej, że planowany przez nas początkowo koncert mieliśmy grać w klubie muzycznym Filharmonii Opolskiej, natomiast ogromne zainteresowanie sprawiło, że przenieśliśmy koncert na salę koncertową. 155 biletów sprzedało się naprawdę w chwili i na prośbę Państwa poniekąd przenosimy ten koncert, więc bilety są ponownie do kupienia. Zapraszam Państwa gorąco, żeby z tej okazji skorzystać. Piękne klasyki jazzu, piękna atmosfera, wyjątkowa. Tak? Jest to propozycja na prezent nieco inny, na odwdzięczenie się naszym mamom, może nie kwiatami, które pewnie prędzej czy później zwiędną i na zastanawianie się, czy trafimy w tym roku z prezentem, czy mama chce prezent, czy na pewno nie chce, tak jak mówi, prezentu, więc zachęcamy Państwa, ja teraz może trochę przekornie, żeby zaprosić mamę na koncert do Filharmonii Opolskiej. Patryk Rynkiewicz, trąbka, Stanisław Lisiak, fortepian, instrumenty klawiszowe, Flavio Gulotta, kontrabas, Jakub Miarczyński, perkusja, Mariusz Kwaśniewski, prowadzenie koncertu. Zapraszamy Państwa, żeby przyjść troszkę wcześniej, chwilę wcześniej. Można zamówić słodkości, kawę, ciastko i takie przyjemne wprowadzenie do równie przyjemnego wieczoru mamą w tym dniu sprezentować, sprawić. Można usiąść w okolicach klubu muzycznego, podelektować się chwilą, a potem parę kroków dalej w sali koncertowej posłuchać wyjątkowej muzyki z wielką, serdeczną, ciepłą, gorącą zachętą dla naszych mam, dla Państwa. I kończący się maj proponuje nam jeszcze w repertuarze 29 maja w piątek o godzinie 18:00 Koncert, drugi koncert dyplomowy studentów Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Pierwszy koncert 8 maja okazał się bardzo ciekawym wydarzeniem i spotkał się z dużymi brawami naszych melomanów dla artystów. Liczymy na podobny odbiór teraz 29 maja w piątek o 18 i koncert odbędzie się w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej, więc wracamy jeszcze na ostatnie dni z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej, z dyrygentem maestro Grzegorzem Majherem i dyrygentem dyplomantką panią Matyldą Szarafińską do Filharmonii. Zapraszamy na wyjątkowe dwie symfonie, czwartą symfonię Franza Schuberta, siódmą symfonię Ludwiga van Beethovena i spotkanie też z takim młodym żywiołem. Młodzi mają dużo do zaproponowania, mają inne spojrzenie, troszkę nowsze, świeższe, zauważają inne rzeczy i dają upust tym emocjom i tym formom muzycznym właśnie na koncertach z cyklu Lakierki i Batuty, dlatego serdecznie Państwa zapraszamy na nasz ostatni koncert majowy. W czerwcu czekają nas koncerty wyjazdowe. Na pewno jest to 4, 5, 6 czerwca, 23 festiwal zabytkowych parków i ogrodów w pokoju imienia Karla Marii von Webera. I tutaj taka ciekawostka, niedawno zasłyszana, przeczytana. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest to taka wyjątkowa postać, przez 2 lata przebywał i komponował ponad 200 lat temu w miejscowości Pokój. Natomiast jeżeli Państwo patrzą na scenę, jak jest ustawiona orkiestra, jak na scenie są rozstawione poszczególne sekcje, dlaczego dyrygent stoi na podium dyrygenckim, dyryguje batutą, to tu Państwu na zasadzie ciekawostki podpowiem, że tak, to właśnie wymyślił Karl Maria von Weber, dlatego warto odwiedzić w tych 3 festiwalowych dniach miejscowość Pokój. Potem opolscy filharmonicy jadą 6 czerwca na koncert znowu w zamku w Mosznej i tam wybrzmi magia piosenek i utworów z filmów Disneya, więc każdy z nas, starszy czy młodszy, jakieś swoje ulubione filmy Disneya ma i to będzie okazja, żeby tych koncertów posłuchać, ale to wcale nie znaczy, że na tym się kończy nasz repertuar. Jeszcze mamy dla Państwa czerwcowe niespodzianki, o czym mam nadzieję będę mogła Państwu wkrótce też opowiedzieć.
19: A czy możemy już uchylić rąbka tajemnicy? Jakie utwory będą grane? Tak na zachętę.
18: Tak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew 2 na pewno. Tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ jak to mówią, ile głów, tyle myśli, więc i nasi filharmonicy mają swoje pomysły i swoje ulubione filmy Disneya. Maestro ma swoje i każdy, kto będzie miał udział w tym koncercie, pewnie chciałby jakiś swój ulubiony film, jakiś swój ulubiony utwór usłyszeć, także będzie naprawdę magicznie, bo to w tym miejscu i w tym terminie też i sama sceneria, sam zamek, 99 wieżyczek, 345 pokoi, same otoczenie, już rozkwitające pełnią wiosny, już podążające w kierunku lata. Liczymy na dobrą pogodę, liczymy też na Państwa frekwencję i pozwólcie Państwo, że jeszcze parę niespodzianek zachowam dla siebie, ale one będą wszystkie w tonie, w muzyce i w maestrii Walta Disneya.
19: Ale to nie wszystko, ponieważ Filharmonia Opolska włącza się w tym roku także w Festiwal Książki.
18: Jeżeli już mówimy o niespodziankach, to owszem, mamy jeszcze w czerwcu coś dla Państwa poza Disneyem i to jest wydarzenie, a właściwie wydarzenia, które przygotowaliśmy w Opolu, ponieważ w dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii.
10: i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym i w tej muzyce szukali też ucieczki od szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską.
20: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej. Na koniec tej części programu przeniesiemy się jeszcze na chwilę do wcześniej wspomnianego Parku w Pokoju, ponieważ nie tak dawno został on całkowicie zrewitalizowany. A więcej na ten temat opowie Hubert Kołodziej, prezes Stowarzyszenia Pokój.
21: Zwiedzaj z nami Opolskie!
22: Jeżeli chodzi o park, to akurat 2 lata temu w kwietniu mieliśmy wspaniałą uroczystość z udziałem muzyków Filharmonii Opolskiej, bo park był zawsze związany z muzyką. W parku były 2 amfiteatry w przeszłości, w pokoju był dom koncertowy, teatr i muzyka towarzyszyła nam zawsze. 20 hektarów zostało zrewitalizowanych, tam są planowane jeszcze place zabaw dla dzieci. Na kolejne 20 hektarów jest przygotowana dokumentacja. W ubiegłym roku pani wojewoda Monika Jurek przekazała gminie kolejne 50 hektarów, także już samo Elysium wspaniałe, świątynia Matyldy są także w granicach gminy.
20: Mówił prezes Stowarzyszenia Pokój Hubert Kołodziej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
20: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej powiemy o tym, że mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki.
23: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem.
20: Ale sprawdzimy także, co dzieje się w Muzeum Polskiej Piosenki.
24: Opowiadamy historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale skupiamy się na latach 60., 70. i 80.
20: W pierwszej kolejności powiemy jednak o tym, że podczas obrad zespołu do spraw mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw Rzeczypospolitej samorządy z całej Polski wymieniają się doświadczeniami i pokazują, jak rozwijają infrastrukturę rowerową w swoich regionach. Mówi dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel.
21: Istotne dla Opolskiego.
0: Chcemy się wymienić doświadczeniami. Te fora właśnie do tego służą, żeby poznać konkretny region, czyli wszystkie pozostałe regiony tak naprawdę zjeżdżają się w tym konkretnym momencie do województwa opolskiego w związku z przewodnictwem w konwencie marszałków. My pokazujemy, jak my pracujemy w tym obszarze, czyli ile mamy środków przeznaczonych na ten obszar, w jaki sposób rozwijamy infrastrukturę, jakie mamy dokumenty, z kim współpracujemy, a inne regiony przy okazji wizyt właśnie w tych innych regionach pokazują swoje doświadczenia. Myślę, że mamy wiele do pokazania, ciekawych rzeczy, ale też i wiele jeszcze do zrobienia w tym obszarze.
20: Mówił dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel. W Opolskim mocny akcent stawiany jest na spójność tras, profesjonalne prowadzenie inwestycji i połączenie regionu bez względu na granice gmin. A jak jest na Pomorzu Zachodnim? O tym Wanda Nowotarska.
23: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem. I co jest tutaj kluczowe, że nie zostawiliśmy tego gminom, tylko główną rolę wiodącą tego inwestora pełni województwo i konkretnie Zarząd Dróg Wojewódzkich, gdzie są specjaliści, którzy znają się na tych inwestycjach drogowych, wiedzą jak je prowadzić profesjonalnie, więc to oni przejęli tą inwestycję. I też jakby ma to na celu realizację tras przez wszystkie gminy, niezależnie od ich finansów, od ich możliwości, tak żeby były faktycznie połączone ze sobą województwo z zachodu na wschód, z północy na południe.
20: Mówiła Wanda Nowotarska. A mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki, to sposób myślenia o regionie, komunikacji i jakości życia mieszkańców. Mówi Anna Pikus z Lasów Państwowych.
1: W tej chwili jesteśmy na etapie inwentaryzacji w ogóle szlaków i tras rowerowych w Lasach Państwowych, żeby jak najbardziej kompleksowo podejść do tego tematu, żeby wiedzieć, w którym jesteśmy miejscu, gdzie jeszcze możemy się włączyć w jakieś projekty. Natomiast jeszcze raz trzeba powiedzieć, że same procedury są niezwykle wymagające. Zresztą samorządy doskonale też o tym wiedzą.
20: Mówiła Anna Pikus z Lasów Państwowych. A teraz przeniesiemy się do Muzeum Polskiej Piosenki. Tam rozmawiałam z Mateuszem Torzeckim o tym, co zobaczyć można w Muzeum Polskiej Piosenki, ale nie tylko. Zachęcam do wysłuchania tej rozmowy.
21: Ciekawe opolskie.
24: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas, do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości Wszystko Wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności, interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów po biuletyny, Tyny, posłynną Karolinkę, która jest wręczana debiutantom i wiele, wiele innych rzeczy.
19: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
24: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. I to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała. Ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie. Ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
19: Czy te zbiory się cały czas poszerzają? Czy trafiają tutaj do Państwa cały czas nowe stroje?
24: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Tego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach. I staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu. Część artystów jest niechętna. Natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki. I często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych. Natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. No i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej. Udało się te stroje pozyskać, one trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. W trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
19: No właśnie, a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
24: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
19: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
24: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy. Czyli tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd. I dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody. I część z tych nagród również pokazujemy. Czy to Złotego Fryderyka Jerzego Płomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również no, miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd, trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, żeby taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie, a jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12-minutowych, opowiadają historię danego utworu i to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających. Warsztaty, które mamy, to są, drodzy Państwo, warsztaty, które są w ofercie przede wszystkim stałej. Realizujemy ofertę dla grup, od grup przedszkolnych do szkół ponadpodstawowych, ale robimy także zajęcia dla seniorów, więc tak naprawdę każda z grup społecznych jest przez nas zaopiekowana i to cieszy się bardzo dużą popularnością, ponieważ samo muzeum odwiedza co roku około 40 tysięcy zwiedzających i muzeum prowadzi co roku około 300 zajęć i warsztatów. To są bardzo różne zajęcia, bo z jednej strony mówimy o lekcjach muzealnych, ale z drugiej strony mówimy też o samych warsztatach. My, drodzy Państwo, w tej chwili, gdy do Państwa mówimy i ja do Państwa też mówię w tej chwili, jesteśmy w dosyć szczególnej przestrzeni, bo jesteśmy w przestrzeni edukacyjnego studia nagrań. To jest studio, które muzeum otworzyło w roku 2018 i to edukacyjne studio nagrań składa się, jak każde studio, z dwóch bardzo ważnych pomieszczeń, czyli z jednej strony jesteśmy teraz w tym miejscu, w którym pracuje realizator, ale tuż obok nas mamy także tę przestrzeń, gdzie dzieje się cała magia i gdzie artyści, a u nas też bardzo często dzieci nagrywają w ogóle piosenkę. I dlaczego to robimy? Właśnie z tego powodu, żeby młodzi odbiorcy zrozumieli, że ten efekt finalny w postaci piosenki musi jakoś się narodzić, że bardzo często musi spotkać się kompozytor, tekściarz oraz wykonawca, albo często tekściarz i kompozytor i wykonawca w jednym, bo mamy szereg artystów, którzy sami komponują i sami dla siebie piszą i wtedy już mamy do czynienia z prawdziwymi songwriterami. Natomiast my tutaj młodzieży pokazujemy te etapy i też to, co w studio można zrobić z ludzkim głosem. Dlatego też te zajęcia cieszą się bardzo, ale to bardzo dużą popularnością. Ale też są takie zajęcia, które są bliższe takim zajęciom, powiedzielibyśmy, rytmicznym, czyli na przykład zabawa z bum-bum rurkami. Mamy też całą plejadę takich tematów, które pokazują, jak ta piosenka zmieniała się na przestrzeni lat. Mamy też zajęcia, które mówią o historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, albo zajęcia, które na przykład mówią o nośnikach dźwięku, bo tych piosenek też bardzo często słuchaliśmy jednak na pewnego rodzaju nośnika, więc śledzimy to od płyt szelakowych do MP3 dzisiaj. No i młodzież też próbuje poznać tę historię

0: bardzo dużo mówić.
1: Bo to chodzi o to, żeby te wspomnienia też pokazały, jak bardzo skomplikowana jest ta historia, szczególnie do roku 89. I rzeczywiście to bardzo ładnie otwiera, ponieważ my też zawsze w Muzeum Polskiej Piosenki używamy takiego sformułowania, że ta piosenka to jest taki niezwykły twór, który niesie ze sobą historię i wspomnienia.
2: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Mello Radio. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Mello Radia. Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu spytam, gdzie w Opolu będzie można spędzić wolny czas w nadchodzące wakacje.
2: Aktywnie w Opolu.
1: Kolejne wakacje nadchodzą wielkimi krokami, a miasto przygotowuje się już na ich rozpoczęcie. W upalne dni Opolanie najchętniej spędzają czas nad wodą, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji umożliwi to mieszkańcom w kilku popularnych miejscach.
3: Aleksander Raj, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
1: Można powiedzieć wakacje zapasem, bo to już za miesiąc. No a wy już macie plan, jak będą działać w tym roku miejskie kąpieliska, tak?
3: Mamy plan jak najbardziej. Podobnie jak w zeszłym roku Opolanie będą mogli korzystać z basenu letniego Błękitna Fala na Placu Róż, jak i również z dwóch kąpielisk otwartych, czyli z kąpieliska Bolko i z kąpieliska Malina.
1: No i na tych kąpieliskach oraz przede wszystkim na basenie Błękitna Fala będą też odbywać się różne ciekawe imprezy, tak?
3: Tak, oczywiście zaplanowaliśmy atrakcje. Poza tym, że oczywiście te miejsca same w sobie są ogromną atrakcją, bo jak mamy ładną pogodę, no to każdy wie, że cieszą się one ogromną popularnością i bardzo dużo osób nas odwiedza. W zasadzie w każdym wieku, od dzieci po osoby starsze. Jakby tutaj celujemy we wszystkie grupy wiekowe, więc ktokolwiek ma ochotę przyjść i korzystać z naszych obiektów, to jak najbardziej może to zrobić. Mamy również takie benefity, jak na przykład karta Opolska Rodzina, czyli dzieci wchodzą za złotówkę na basen letni Błękitna Fala.
1: No tak, a tam też co roku były różne takie rzeczy jak nauka pływania, tego typu oferta też w tym roku będzie dostępna?
3: Będzie, jeszcze pracujemy nad szczegółami tej oferty i nad tym, w jak

0: takie dni, kiedy można będzie korzystać z różnego rodzaju atrakcji. Natomiast już dziś mamy zaplanowaną na przykład akcję Bezpieczne Wakacje, która planowo ma odbyć się 3 lipca. Planowo, dlatego że oczywiście jesteśmy uzależnieni od pogody. Jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca, to będziemy tę datę zmieniać, dlatego warto obserwować nasze social media i naszą stronę internetową www.mosi.opole.pl, gdzie będą ukazywać się aktualne informacje na temat tego, kiedy ta impreza będzie, jakie będą szczegóły. Natomiast w ramach tej imprezy będziemy jak co roku edukować, ale edukować przez zabawę. Będą różnego rodzaju konkursy, takie jak na przykład holowanie w wodzie, czy dla najmłodszych łowienie piłeczek pod bierakiem. Podczas całego wydarzenia będą odbywać się różne prelekcje. Będą z nami ratownicy, którzy będą robić pokazy. Będą z nami osoby, które będą przeprowadzać kurs pierwszej pomocy, jak i również strażacy, którzy zaprezentują specjalistyczny sprzęt nurkowy, więc naprawdę będzie tego bardzo dużo. Również Straż Miejska, Policja. Będziemy mogli dowiedzieć się na temat tego, jak zabezpieczyć swój dom na wakacje, także tutaj wszystkie ręce na pokład i łączymy siły po to, żeby spędzać czas w wakacje nie tylko beztrosko, ale również bezpiecznie.
1: Czyli to będzie takie bezpieczeństwo, że tak powiem, nie tylko w wodzie.
0: Nie tylko w wodzie. Pamiętamy o tym, że oczywiście w wodzie to jest wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o wakacje. To jest najważniejsze, żeby właśnie wiedzieć, jak zachowywać się w okolicach akwenów. Natomiast również nie tylko to, też profilaktyka czy kradzieży, czy tego, jak ktoś choćby zasłabnie, no bo to też mamy różne pogody, jak jest gorąco, to warto byłoby, żeby każdy z nas wiedział, jak ma pomóc, również najmłodsi.
1: W poprzednich latach na Błękitnej Fali odbywały się także zajęcia na przykład z akwazumby.
0: Będą również zajęcia w wodzie. Planujemy energetyczne zajęcia, które będą miały takie cechy fitnessu, ale głównie dobrą zabawę, bo o to chodzi, żeby w tej wodzie nie tylko spalić kalorie, ale też mieć dużo radości ze spędzania w niej czasu. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, w jakie dni, w jakie godziny, to jeszcze jest na etapie dopracowywania. Te informacje będą się pojawiać na naszych kanałach informacyjnych.
1: A czy na kąpieliskach? Tutaj patrzę głównie na Bolko, bo tam też co roku odbywały się różne ciekawe wydarzenia. Też coś planujecie?
0: Na kąpielisku Bolko również planujemy coś, co zadebiutowało w zeszłym roku, czyli bieg wakacyjny. To będzie druga edycja tego biegu wakacyjnego. On też cieszył się bardzo pozytywnym odbiorem, bo mieliśmy dużo osób, które skorzystały z możliwości, aby się przebrać. Miały ze sobą różnego rodzaju atrybuty plażowe, takie jak dmuchane flamingi, koła, rękawki, okulary przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, więc fajnie to wyglądało, było kolorowo i przyjemnie, dlatego również w tym roku będzie druga edycja tej imprezy. Będzie pod koniec lipca. Zachęcamy, żeby śledzić naszą stronę internetową.
1: To tak, tu kąpieliska, czy z dawnej Silezji Opolanie mogą korzystać?
0: Z Silezji zdecydowanie nie mogą korzystać. Musimy pamiętać, że to nie jest kąpielisko. Mamy świadomość tego, że oczywiście są osoby, które korzystają z tego typu miejsc, natomiast robią to na własną odpowiedzialność, bo Silezja i jej po prostu profil dna nie pozwalają na to, żeby ona kiedykolwiek kąpieliskiem się stała. Dlatego jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z tego, żeby sobie tam posiedzieć, miło spędzić czas, to jak najbardziej, natomiast no, nie polecamy, żeby się tam kąpać, to też zresztą nie jest nasz obiekt, ale w ramach takiej dodatkowej informacji przekażemy, że ona kąpieliskiem nie jest, tam ratowników nie ma, więc zapraszamy na te kąpieliska, które są strzeżone. Na Bolko i na Malinie będą ratownicy od 26 czerwca od godziny 10 do 19 codziennie, więc w tych godzinach można tam bezpiecznie spędzać czas i korzystać z wyznaczonego terenu kąpieliska.
1: Na Malinie, z tego co pamiętam, w poprzednich latach zdarzał się problem z moczarką. Czy tutaj to będzie jakoś rozwiązane?
0: Jak najbardziej, jak moczarka zakwitnie, to będzie ona usunięta i na kąpielisku Malina, i na kąpielisku Bolko. Śledzimy sytuację na bieżąco, więc jak taka potrzeba się pojawi, to na pewno będzie ona usunięta.
1: Wakacje to też czas przemeblowania, że tak powiem, lub remontów. Mówimy tutaj o kąpieliskach, mówimy o basenie letnim Błękitna Fala, dlatego że właśnie w czasie wakacji akwarium i w tym roku Woda Nuta będą nieczynne.
0: Wodna nuta będzie nieczynna. Od 15 czerwca przechodzi w tryb przerwy technologicznej, podczas której będzie wykonywany remont. Natomiast jako, że właśnie nie będzie ona dostępna, postanowiliśmy zrobić ukłon w stronę naszych klientów i akwarium będzie przez całe wakacje czynne. W okresie od lipca do końca sierpnia będzie czynne w godzinach od 8 do 20. Także jeżeli ktoś nie jest fanem spędzania czasu na pod chmurką, na basenie otwartym, to jak najbardziej ma nadal możliwość skorzystania ze sportowego basenu na akwarium pod dachem.
1: No to fajnie, bo w poprzednich latach pamiętam, że zawsze ci ratownicy z akwarium przechodzili właśnie na błękitną falę i na kąpieliska.
0: Tak, jak najbardziej. To jest ekipa, która przechodzi właśnie na błękitną falę. Natomiast dzięki temu, że w tym roku wodna nuta jest zamknięta, możemy troszeczkę tutaj kadrowo zabezpieczyć pozostałe obiekty, więc możemy otworzyć akwarium. Natomiast w zeszłym roku wodna nuta była otwarta, a akwarium jak co roku po prostu zabezpieczyło nam basen letni błękitna fala.
1: To teraz porozmawiajmy o tym, co się będzie działo na Wodnej Nucie w wakacje, bo to kolejny remont.
0: Tak, na Wodnej Nucie będzie remont. Jest zaplanowany trzeci etap modernizacji wentylacji. Również będą prowadzone te prace remontowe dotyczące maszynowni i będzie zmiana, jeżeli chodzi o sauny. One również będą odremontowane i zyskają nowe oblicze. Tak samo, jeżeli chodzi o obręb szatni, Też będą tam prowadzone różnego rodzaju prace, także remont zapowiada się duży i dlatego potrzebujemy na to tyle czasu.
1: Przebudowa sauny, ona się chyba powiększy, prawda?
0: Tak, tak jest zaplanowane, żeby sauna była większa. Planowo mają być dwie połączone, więc ona będzie wyglądać zdecydowanie inaczej. Tak, żeby też umożliwić wykonywanie choćby ceremonii saunowych, bo też jest taki plan na to, żeby wprowadzić tego typu atrakcje.
1: Dobra, to teraz jeszcze porozmawiajmy o czymś, co przed wakacjami, mianowicie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje Sportowy Dzień Dziecka.
0: Planujemy Sportowy Dzień Dziecka już w najbliższą niedzielę, 31 maja od godziny 11 do 15 będzie okazja, żeby zapoznać się z ofertą klubów sportowych działających na terenie Opola, ale nie tylko, bo będą też różnego rodzaju atrakcje. Tutaj zwracamy się do najmłodszych i do ich rodziców, żeby przyszli do nas w tym dniu i skorzystali, bo będą na przykład dmuchańce, będą dmuchane zjeżdżalnie, skakalnie, tor przeszkód, będzie również darmowa wata cukrowa dla dzieciaków i animacje, malowanie buziek, punkt brokatowych tatuaży, gry XXL, a to wszystko przy okazji różnego rodzaju pokazów sportowych, bo wewnątrz naszej hali będą pokazy między innymi karate, judo czy też taekwondo. Tak samo będzie pokaz kickboxingu, muay thai, capoeiry, boksu, do tego pokaz gimnastyki artystycznej, będzie możliwość strzelenia karnego bramkarzowi Odry czy rzucenia karnego bramkarzowi Gwardii, będą pokazy szermierki, również na ściance wspinaczkowej, gry i zabawy, zajęcia lekkoatletyczne, taniec nowoczesny, no jest tego cała masa, tutaj mogłabym wymieniać. Dla rodziców będzie na przykład joga na tarasie, więc nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Strefa moto, w której będzie można zapoznać się z ofertą klubów motoryzacyjnych. Będzie również okazja do tego, żeby postawić pierwsze kroki, a raczej spróbować pojeździć po raz pierwszy na małym krosie. Będzie można zobaczyć pokaz Stantera 13. Towarzyszyć nam będą maskotki, więc będzie można przybić im piątkę i zrobić sobie zdjęcia. Do tego również inne treningi pokazowe, mecze pokazowe, gra w padla, strzelnica laser, fotobudka 360 stopni, także będzie tego bardzo dużo. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z pełną ofertą na naszej stronie i znaleźć coś dla siebie.
1: I to wszystko będzie się odbywać w Parku Sportu, tak?
0: To będzie w Toyocie Park, również na terenie Przystegu Arenie, jak i na terenie przy WIK-u, bo tutaj działamy razem. Jest to nasza wspólna impreza i również w imieniu WIK-u zapraszamy na tę imprezę.
1: Jeszcze chciałem spytać o jedną rzecz, wracając do tych kąpielisk i basenu Błękitna Fala na Placu Róż. W poprzednich latach zdarzało się tak, że jak pogoda na to pozwalała, to był ten basen otwierany trochę wcześniej niż w pierwszy dzień wakacji. Czy takie szanse są też w tym roku?
0: Na razie nastawiamy się na ten termin 26, natomiast jeżeli będzie taka możliwość, to jest oczywiście w opcji, że parę dni wcześniej otworzymy basen, w zależności od tego, jak on będzie przygotowany i jaka będzie pogoda.
1: I do 1 września będzie czynny?
0: Do końca wakacji planujemy, żeby był czynny, podobnie jak też wodny plac zabaw na osiedlu, w parku na osiedlu Armii Krajowej.
1: No właśnie, bo w zeszłym roku to był pierwszy sezon działalności tego wodnego placu zabaw. Jak on się sprawdził?
0: To był pierwszy sezon. No zdecydowanie był bardzo popularny ten plac zabaw. Z pogodą było różnie. Jak wiadomo, no to jest taki obiekt, że pogoda zdecydowanie determinuje popularność. Natomiast no sama jego formuła, to, że jest bardzo interesujący. Są różnego rodzaju armatki wodne, wiaderka, którymi się można oblewać, tryskające kwiatuszki. No, dla dzieci było to bardzo atrakcyjne i chętnie korzystały, więc w tym roku również zapraszamy. Też planujemy otworzyć w tym samym czasie, kiedy otworzy się basen letni. Wejście kosztuje symboliczne 5 zł. Są przygotowane miejsca dla opiekunów, dla dorosłych, więc serdecznie zapraszamy, żeby również i z tej atrakcji korzystać.
1: A czy tam jakieś dodatkowe zajęcia będą organizowane?
0: Na wodnym placu zabaw? Nie przewidujemy tam żadnych dodatkowych zajęć. To jest takie miejsce, które samo w sobie jest bardzo atrakcyjne. Też jest ograniczone, jeżeli chodzi o powierzchnię, więc tutaj skupiamy się na tym, żeby dzieci mogły w pełni korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych.
1: Mówiła Aleksandra Raś z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przypomnę, że tegoroczne wakacje rozpoczną się w piątek 26 czerwca i potrwają do poniedziałku 31 sierpnia. To właśnie w tym czasie wszystkie wspomniane obiekty będą czynne dla mieszkańców.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
3: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu porozmawiam o rybach w opolskich rzekach i akwenach.
4: Przyroda w Opolskiem.
3: Opolski oddział Polskiego Związku Wędkarskiego ogłosił kolejną akcję zarabiania wód. W najbliższych dniach młody na rybek trafi przede wszystkim do opolskich jezior. Co to będą za ryby? Posłuchajmy.
5: Jakub Roszuk, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Opole.
1: Mamy wiosnę zaawansowaną, właściwie to już za chwilę lato się zaczyna. No i trwają różne akcje zarybiania opolskich wód. Przede wszystkim w najbliższym czasie jezioro Turawskie, tak?
5: Tak. Jesteśmy po już jakichś innych zarybieniach wód, które nie są związane z wodami płynącymi, czyli z rzeką Modrą, czy ze zbiornikami zaporowymi. Mówię o wodach takich żwirowniach i te zarybienia już się zakończyły. Teraz realizujemy plan zarybień wynikających z operatów rybackich. W miesiącu maju zrealizowaliśmy zarybienie szczupakiem zbiorników zaporowych rzeki Odry. Też zostało zrealizowane zarybienie Białej Głuchołaski, która zarówno po powodzi, jak i 3 lata temu po zatruciu odbudowujemy, bo widzimy, że no te dwa czynniki jakby wyeliminowały 99% ryb i tam były realizowane lipień i pstrąg potokowy. Były też puszczane ryby rzeczne, mówię tutaj o boleniu, o kleniu na nasze rzeki. A w perspektywie teraz następnych dni, tygodni, w dniu jutrzejszym będzie zarybienie węgorzem zbiornika właśnie Turawskiego, zbiornika Otmuchowskiego, Nyskiego, Michalice, zbiornik Brzuski, Kluczbork, no i też wody kołowe, które były wytypowane do zarybień tym ciekawym gatunkiem. A w przyszłym tygodniu będzie zarybienie sandaczem i to się akurat tak fajnie nakłada, bo od 1 czerwca będzie możliwość łowienia sandacza na naszych wodach, także myślę, że masa wędkarzy czeka na to, jakie nam efekty zobaczymy, bo też zdaję sobie sprawę, że warunki pogodowe, klimatyczne, które w ostatnich latach się dzieją, też w jakiś sposób nie do końca sprzyjają, czy to naturalnemu rozrodowi, czy utrzymaniu się tych ryb. I tutaj mówię o takich różnych sytuacjach, nie wiem, no niskie stany wód, ścieki, które dalej w jakiś sposób płyną i to też uważam, że jest nieunormowane, dlatego te działania z jednej strony ochronne, czyli zwiększanie wymiarów, okresów ochronnych, limitowanie zabierania ryb mają w jakiś sposób utrzymać tą populację ryb w optymalnych ilościach.
1: Ile co roku tych ryb trafia do opolskich wód?
5: Jeżeli miałbym powiedzieć w kilogramach, czyli takich większych ryb, to jest około 90 ton i tutaj jest lin, szczupak większy, sandacz większy, karp, leszcz, płoć. Jeżeli chodzi o mniejsze ryby, czyli na rybek letni albo wylęgi, no to jest gdzieś około, myślę, 12-13 milionów łącznie w skali kraju. Tak jak powiedziałem, na rybki jesienne to też tutaj w tych ilościach sztukowych się znajdują i to tak naprawdę gdzieś około 15-16 gatunków jest wprowadzanych. Te, które wcześniej, o których mówiłem, plus świnka, brzana, lin, okoń. Także jest cała paleta tych gatunków w zależności od wody i od zapotrzebowania na wody, którymi opiekują się koła.
1: Spotkałem ostatnio w windzie sąsiada, który jest zapalonym wędkarzem i skarżył mi się właśnie, że jezioro Turawskie, które słynęło z sandacza, w ostatnim czasie trochę pod tym względem nie domaga, że te ryby się nie wycierają. Czy Państwo widzą też ten problem?
5: Czy się wycierają, czy nie, to może chyba tutaj bym za bardzo nie obwiniał tego. Myślę, że tu bardziej problem jest w aspekcie też szeroko pojętym, czyli o tych zmianach środowiskowych, o których mówiłem, o stanie wody, bo gospodarka wodą na zbiornikach zaporowych jest zmienna w ciągu roku i w momencie, kiedy na przykład ryby się wycierają, woda jest opuszczana, później jest podnoszona. Kolejny aspekt były kwestia kormoranów, jakości tej wody, która jest. No i tutaj też trzeba się uderzyć w że zbiornik Turawski, gdzie zostały wprowadzone jakieś dodatkowe obostrzenia, bo tutaj mówimy o limicie zabierania drapieżnika, w pewnym momencie takiej eksplozji ilości ryb, które były łowione, no, były te ryby zabierane i odbudowa tego będzie trwała latami i przyznam szczerze, że przy takiej zmienności warunków pogodowych, który niekoniecznie sprzyja naturalnemu tarłu, przy wprowadzeniu materiału zarybieniowego, który wprowadzany jest z zewnątrz i przeżywalność przy narybku letnim jest mniejsza, większa, większe ryby trudno dostępne, no to może być trudne i w jakimś sensie mogę się zgodzić, że tego sandacza jest mniej. Tylko to, co mówię, czy jest ten umiar też w zabieraniu tych ryb, bo tak jak powiedziałem, to nie jest staw hodowlany i ta odbudowa biologiczna też trwa bardzo długo. A jeżeli nie damy w jakiś sposób szansę tym rybom, to, to ten optymalny poziom, który powinien być, no jest w jakiś sposób zaburzony, tylko nie obwiniam tu jednego czynnika, tylko to wszystko jest jakby połączone. Te działania, które zostały prowadzone, czy jest obszar chroniony, który jest wydłużony, gdzie nie wolno łowić sandacza do 15 czerwca, bo okres ochronny kończy się 31 maja i od 1 maja można łowić sandacza. Do tego mamy ten limit, o którym mówiłem, no ale na warunki pogodowe ilości wody w danym zbiorniku nie mam wpływu, natomiast też wprowadzanie kolejnych obostrzeń też jest środowisko wędkarskie niezadowolone. Tutaj pana sąsiad, że nie może złapać. Pytanie, co to znaczy, że w ciągu roku nie złapałem tego sandacza, czy to jest, że nie złowiłem 50 sztuk i czy nie złowiłem 10. Czy jest tak źle na Turawie, no to można się zapytać fizycznie tych osób, które znają się na technice łowienia i też analiza tego raportu z amatorskiego połowu, który robimy corocznie, no też pokazuje, że to nie jest tak, że tam nic nie ma, tylko że i ten poziom jest mniejszy niż lata wstecz, natomiast nie jest tak drastyczny, że tam naprawdę nic nie ma. Wspomaganie naturalnego tarła poprzez zakładanie krzeźlic to kolejna forma zarybiania, także jakiś złoty środek chyba tutaj nie będzie miał zastosowania, żeby każdego w jakiś sposób zadowolić i też, tak jak powiedziałem, ma znaczenie zmiany środowiskowe, które zachodzą, tak? Czyli brak takiej typowej zimy, teraz brak wody, niskie stany wody, później jest presja kormorana, nadmierna eksploatacja, limitowanie tutaj, no i to są wszystkie czynniki, które gdzieś tutaj trzeba złoty środek znaleźć, który jest bardzo trudny.
1: W ostatnim czasie mieliśmy też znowu, po raz kolejny, dosyć spore śnięcie ryb na Otmuchowie. To już po waszym zarybianiu, czy jeszcze przed?
5: Jeżeli chodzi o olśnięcia, one dotyczyły, i to w ostatnim tygodniu wystąpiły, dotyczyły tylko i wyłącznie jednego gatunku na rybku leszcza. Tego gatunku w naszej tej gospodarce zarybieniowej w takim asortymencie nie ma. Zarybienie, które dotyczyło szczupaka, które było w maju. Tutaj tych śnięć nie było, jak również nie było na innych gatunkach i nie było na rybach starszych. Na nasze zlecenie, po przeprowadzeniu badań przez Instytut Rybactwa Śródlądowego, ewidentnie pokazywało to nadprodukcję tlenu, czyli przy zakwitach w tych płytszych partiach, gdzie te ryby się utrzymywały, wystąpienie choroby gazowej i te objawy, które są, czyli rozwalone listki skrzelowe, bąbelki powietrza pod skórą, na skórze, wyrzucenie łusek, później pleśniawka, czyli kolejny czynnik chorobotwórczy tej choroby gazowej, który wchodzi i faktycznie, natomiast nie ma przeciwwskazań, żeby dalej prowadzić tą gospodarkę zarybieniową, bo parametry już po tym czasie już są wody zadowalające i tak jak powiedziałem, nie ma straty na iśnięć innych gatunków ryb. Trafiło to akurat tego leszczyka, tak jak powiedziałem, na płytszych partiach i co ciekawe właśnie w jednym rejonie i zastanawiające jest to, czy to jest efekt jeszcze kulminacji zrzutów ścieków jakichś, tego azotu, no bo to jest główne paliwo do azot, fosfor do zakwitów i to po prostu w pewnym momencie wystrzeliło. Była nadprodukcja tlenu powyżej 100% nasycenia i to dla ryb też nie jest dobre, tak jak mieliśmy przykład na też w kanale Gliwickim i czy na Dzierżnie, że też te choroby gazowe wynikały właśnie z tej nadeksploatacji i też tam jeszcze doszedł czynnik pewnie złotej algi, także no szkoda tych ryb, natomiast nic dalej złego się nie dzieje z rybami. Mamy tutaj jakby obraz tego, że nie pojawiają się inne gatunki czy starsze ryby. Sną jeszcze pojedyncze ryby, które jakby po pewnym czasie gdzieś próbowały walczyć z tym, ale niestety nie udało im się i no i tyle.
3: Jak mamy upalne lato, to często zdarza się zjawisko zakwitnięcia sinicy na jeziorze Turawskim. Czy to też ma jakiś wpływ, czy nie?
5: Powiem panu tak, że patrząc na to, ile jest wody, jakie są termika i temperatura powietrza, to nie będę tutaj optymistą i oby te zakwity, które pewnie wystąpią, były mało szkodliwe dla środowiska. My sobie poradzimy, w sensie jako ludzie, że możemy do tej wody nie wchodzić, nie korzystać. Ale to, co się teraz dzieje z brakiem opadów, z niskimi stanami wód, które nie zostały odbudowane od, tak naprawdę uważam, od jesieni. Tego śniegu trochę tam było, ale to nie spowodowało, patrzę po małych rzeczkach, które tak naprawdę już wysychają. Z jednej strony może być zakwit sinic, ale też mogą dochodzić elementy przyduch, tak? Bo to też może być konsekwencja właśnie z jednej strony nadprodukcji w ciągu dnia, ale w okresie nocnym, gdzie ten proces fotosyntezy jest odwrotny, gdzie jest zabieranie tlenu z wody, no to mogą być elementy też wystąpienia przyduch. I to, co wcześniej powiedziałem, żeby teraz zwrócić uwagę też do różnych instytucji o kontrolę naprawdę zrzutu głównie ścieków, bo przy tych niskich stanach wody, jeżeli ten ładunek ścieków idzie, jest wprowadzany, to naprawdę może to być wyglądać nieciekawie. No i liczmy na to, że opady w końcu przyjdą, takie, które w jakiś sposób przynajmniej trochę podniosą stany wód i tą wodę trochę przewietrzą.
3: Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, czy te prowadzone przez Was zarybienia z roku na rok są coraz bardziej intensywne, czy to jest tak, że tych ryb coraz więcej do tych wód dokładacie?
5: Znaczy tak, jeżeli chodzi o ilości ryb, no to sobie gdzieś korygujemy, tak jak powiedziałem, na przykład na Białą Głuchołaskę, która jest ewidentnie po powodzi, po zatruciu wyczyszczona, no to tamte ilości ryb są większe niż mamy założone w operatach rybackich, czyli takich planach zarybieniowych. Raz na rok albo raz na dwa lata robimy sobie taką inwentaryzację, w tym roku też będziemy ją od czerwca prowadzić, żeby sprawdzić, jaka jest ta efektywność z jednej strony zarybień, ale efektywność tych działań z naszej strony ochronnych i też jak się przekłada ta eksploatacja wędkarska, to przeżywalność ryb w każdym etapie, tak jak powiedziałem o tych różnych sytuacjach, które w tamtym roku na Odrze coś były do śnięcia, akurat to dotyczyło dwóch gatunków karpia i amura, to może tam nie ma jakiegoś tam większego znaczenia dla ichtiofauny, ale w momentach, kiedy będą te parametry wody gorszej jakości, to ta ryba też będzie w jakiś sposób z tego terenu uciekała, albo też nie przystąpi do tarła, albo to tarło będzie mało efektywne, no, to jest wiele tych czynników. Uważam, że przy tym stanie, który jest, trudno jest ocenić, czy to jest stan zadowalający, w zależności w którym okresie robimy badania. Teraz w tych warunkach, które są, też będzie trudno ocenić, czy to jest taki populacja ryb, którą będziemy mieli w wyniku odłowów kontrolnych, czyli łowimy je, mierzymy i wpuszczamy z powrotem, czy to będzie taki wyznacznik, że jest dobrze albo że jest źle, bo tak jak powiedziałem, jest małe przepływy, są, ta ryba może gdzie indziej się znajdować, może nie być aktywna, no są naprawdę wiele czynników, które mogą wpłynąć później na tą ocenę taką ogólną, a najlepiej chyba też to ocenią zarówno wędkarze, którzy łowią. No i ten nasz rejestr, który jest, uważam, bardzo ważny, często krytykowany ze strony środowiska wędkarskiego, że musi jakiś tam prowadzić ewidencję. No jest to potrzebne z jednej strony, żebyśmy mieli obraz tego, co jest, z drugiej strony, żeby móc wyegzekwować, czy nie łamie przepisów, jeżeli chodzi o ilość ryb, które zabiera i no bo to niestety nagminnie jest też łamane. No i warto właśnie się zastanowić, edukować też środowisko, że okej, rozumiem, że można zabierać ryby, tylko pytanie, czy tyle ryb muszę w ciągu roku zabrać w ilościach nie wiadomo jakich, i też sygnalizować te problemy, które gdzieś nad wodami są, czyli nielegalne zrzuty, nielegalne pobory wody, bo to później summa summarum gdzieś ma wpływ na to, co się później pod wodą dzieje.
3: Mówił Jakub Roszuk z Opolskiego Oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego. PZW w naszym regionie prowadzi regularne akcje zarybiania. Nowy narybek trafia do wód Opolszczyzny wiosną i jesienią.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
3: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, jak opolscy przyrodnicy odbudowują faunę rzeki Odry w naszym regionie.
4: Przyroda w Opolskiem.
3: To już 4 lata mijają, odkąd na Odrze snęło kilkadziesiąt ton ryb. Śnięcia ryb miały miejsce także w 2023 i 2024 roku. Od tamtej pory trwa regularna walka o odbudowę fauny rzeki Odry. Jak ona idzie? Posłuchajmy.
1: Minęły prawie 4 lata od katastrofy na Odrze, kiedy tonami te ryby snęły. Czy już udało się jakoś tutaj tą rzekę odbudować pod kątem ichtiologicznym?
5: Znaczy tak, no, my akurat byliśmy w tej komfortowej sytuacji, że nas to w jakimś minimalnym stopniu dotknęło, bo wiem, że to się zaczęło od jazu w Lipkach i szło w stronę morza. Natomiast tu element kanału Gliwickiego, czy jakieś lokalne śnięcia nie miał tak istotnego wpływu jak tam u kolegów, którzy gospodarują, czy to w Zielonej Górze, czy w Szczecinie, na Odrze. I myślę, że ten stan jest tutaj w jakiś sposób stabilny. Niemniej podjęliśmy też działania chociażby renaturyzacji starorzeczy, żeby znajdywać te elementy, które mogą pomóc rzeczy w sposób naturalny odbudować i albo przynajmniej utrzymać populację zarówno cennych gatunków, albo w ogóle tą ichtiofaunę, ale też innych w cudzysłowie żyjątek, które są rybom potrzebne chociażby albo jako pokarm, i to taką rolę mogą spełniać starorzecza, czy takie większe dopływy mniejszych, większych rzek do Odry, i ja jestem w jakiś sposób optymistą, natomiast tak naprawdę my do końca nie wiem, co się pod tą wodą dzieje i jak są prowadzone te analizy jakości wody i jak one wpłyną na populację ichtiofauny, na rozród naturalny, później na rozwój tego wylęgu, na rybku, bo to są procesy, które nieraz u niektórych gatunków trwają latami, żeby ta ryba mogła dojść do tarła, pod warunkiem, że gdzieś nie dostanie strzała w postaci jakiegoś zatrucia, albo nie zostanie też zabrana przez legalnego wędkarza, albo przez kusownika, który kradnie. Czyli podsumowując, odpowiadając na pytanie, no, nas to ominęło, natomiast niemniej nie patrzymy z jednej strony co było kiedyś, zastanawiamy się co może być na przyszłość, tak jak powiedziałem, tutaj akcje związane z renaturyzacją, czyli odbudową starorzeczy, też mieliśmy jakby dodatkowe zarybianie gatunkami rzecznymi, tutaj dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Ochrony Wód w Opolu, no, realizujemy te plany i no, myślę, że to są te działania, tylko na dłuższą metę trudno mi powiedzieć, co będzie za dwa lata, patrząc przez te zmiany klimatu, które się dzieją i czy ta podejście takie do Odry, do innych rzek, że warto to chronić i minimalizowanie, nie wiem, nawozów na tych polach, bo to wszystko, słuchajcie, wpływa do Odry, do obojętnie, czy do Odry, czy do mniejszych rzek, bo te mniejsze rzeki finalnie też trafiają do Odry, czy tam po drugiej stronie do Wisły, tak? I nie patrzmy tylko przez pryzmat Odry, ale też nawet na te mniejsze, większe dopływy, co tam się dzieje i co tam w jaki sposób my jako ludzie wpuszczamy, bo to później ma wpływ na całość tego, co się dzieje pod wodą.
1: I czy tą odbudowę starorzeczy udało się w naszym regionie przeprowadzić?
5: Znaczy teraz ten rok jest tym rokiem, gdzie już podejmujemy bezpośrednie działania. Zrobiliśmy sobie jakieś taką próbę na zbiorniku turawskim, że odtworzyliśmy zatoczki, które mają służyć jako miejsce do rozrodu, do podchowu ryb. One też miały znaczenie przy obniżaniu stanu wód, żeby te ryby tam nie zostawały, bo w okresie zimowym zostawały i były tam śnięcia, także mają takie korytarze porobione, że przy opuszczaniu wody one mogą wyjść na tą głęboką wodę. W tamtym roku mieliśmy zinwentaryzowane starorzecza Odry i na bazie tej inwentaryzacji w tym roku podejmiemy się takiego odtworzenia, poprawienia warunków bytowania ryb i nie tylko rybom na starorzeczu czy starym korycie Odry, to jest w Straduni. Przy polderze Żelazna mamy też ujście takie ciekawe z takimi większymi, coś ala starorzeczami i, no i to są te dwa miejsca, gdzie w tym roku chcielibyśmy podjąć działania ograniczające zarastanie, trochę odmulenie tego, żeby zwiększyć tą pojemność, objętość tego, czyli też ta retencja, o której teraz mówimy, no i też, że to będą te miejsca, które potencjalnie mogą służyć jako te, z jednej strony miejsca, które ryba może wpłynąć, odbić tarło, ale tak jak przykład Straduni, które nie jest połączone i nie chcemy łączyć tego z rzeką, o tym, że będą takim rezerwuarem, czy to gatunków dla nas później cennych w sytuacjach, coś się zadzieje, ale też, że będzie to akceptowalne społecznie, że będzie można z tego korzystać przy odpowiednim jego tego takiego utrzymaniu zarówno tej części środowiskowej, jak i też społecznej, czyli możliwość korzystania poprzez łowienie ryb.
1: Jak ma się w tym momencie niesławny kanał Gliwicki?
5: Na tą chwilę od tamtego roku mamy spokój. Wiem, że jest bardzo dużo ryb, bo nawet było środowisko wędkarskie zawnioskowało o to, żeby zrobić tam odcinek no kill, czyli bez zabierania ryb, gdzie wcześniej byłem temu przeciwny ze względu na to, na te śnięcia, które występowały i żeby lepiej, żeby to wędkarz zabrał tą rybę, niż mamy zbierać i oddawać do utylizacji. No po tamtym roku, gdzie nic się nie wydarzyło, i teraz mamy maj, mam nadzieję, że też do tej pory nic tam, żadnych problemów nie było. Został ustanowiony też tam odcinek no kill. Bardzo ładnie tam ostatnio czasu widziałem, wycierał się leszcz, jest jakaś populacja karpia, płoci. No zobaczymy, może coś się zadziało, że to się nie powtórzy, może jakieś były pechowe lata, natomiast ten czynnik, który tam dalej jest, czyli te zrzuty wod słonych i tak dalej, nie wiem na ile on został tam ograniczony, natomiast ryby w jakiś sposób, to środowisko pokazuje, że też walczy i że w stanie w jakiś sposób, nie wiem, adoptować się albo no bo coś się takiego zadziało, że nie ma tej algi i tego, co mieliśmy powtórkę przez kilka lat wstecz.
1: Problemem też dla rzeki Odry w naszym regionie była powódź w 2024, tak?
5: Tak, no i tak jak powiedziałem o tej Białej Głuchołazki, która została wyczyszczona właśnie z lipienia z pstrąga potokowego. Teraz te działania podejmujemy, różne roczniki, mamy swoją hodowlę w Poliwodzie i udało nam się ze własnych starlaków już wyprodukować na rybki letnie. Podchów będzie, później możemy też kolejne asortymenty wpuszczać, lipienia też ostatnim czasem wpuściliśmy. No i ten rok też nam pokaże, bo tak jak powiedziałem, robiliśmy wcześniej badania, ta populacja była też tam różna, mieszana. Jeżeli chodzi o białą rybę, czyli płoć, leszno, to tu na Odrze, na kanale, po zawodach wędkarskich, które się odbywają, to w ten reszt ma się dobrze. Jeżeli chodzi o inne gatunki, no to teraz tak naprawdę od czerwca, od maja w sumie, bo można było łowić sandacza i kiedy te okresy ochronne poszczególnych gatunków się skończą, to ocenimy. Natomiast po analizie, tak jak jeszcze raz powiedziałem, rejestru wyników połowu ryb, pojawiają się te gatunki cenne, czyli brzana, świnka, kleń, boleń. No one pokazują się i myślę, że powódź trochę nam narobiła bałaganu, wymieszając te populacje, bo ile lat to budowaliśmy. Natomiast zobaczymy, to będzie mieli teraz drugi rok, tak, który po powodzi jest, i ten rok tak naprawdę zobaczymy, jak te ryby się odbudowały, bo one też będzie zależne, jak się odbuduje to miejsce pokarmu, tak, bo to też jak było upłukane, no to takie było bardzo widać na rzece Opawie, gdzie ta cała baza pokarmowa, ten rumorz był wypłukany, dno było bardzo mineralne, czyli ta baza pokarmowa została wypłukana. Teraz już widzę, że tam się odbudowuje to wszystko, ale też te prace, które prowadziły Wody Polskie, czyli prostowanie, regulacja, to też nie z jednej strony ma zabezpieczyć ludność przed zatapianiem, żeby ta woda w jakiś sposób szła w korycie, natomiast też będziemy podejmować działania odbudowujące chociażby czy małą, czy Białą Głuchołaską poprzez narzuty kamienne, które mają być tym siedliskiem, miejscem postoju dla ryb. No i też rzeka Nysa Kłodzka, która też była po powodzi regulowana, prostowana, i też tam będziemy chcieli spróbować odbudować populację ryb. Swego czasu też tam był odcinek wyłączony z wędkowania przy tych pracach, ale widzimy też, że ten spadek populacji na tych rzekach również po powodzi się pojawił.
1: To ile czasu może jeszcze zająć przywracanie tej populacji ryb na tych rzekach właśnie po powodzi i po Złotej Aldze?
5: No jeżeli nic się po drodze nie wysypie i warunki będą optymalne, chociaż teraz trudno wskazać, czy, bo nie ma powtarzalności danego roku, no ale tak myślę, te 4-5 lat to jest takie minimum, kiedy w jakiś sposób te ryby, pod warunkiem, tak jak powiedziałem, że warunki będą optymalne i nic się nie będzie po drodze, właśnie żadnych śnięć większych, żadnych zatruć czy powodzi. No ale na to jakby już nie na wszystko mamy wpływ i też nie wiemy, jak ten czas przyszły będzie.
1: Ale wpływ mamy na przykład na występowanie kłusownictwa w naszym regionie, a jest ono, czy praktycznie nie występuje kłusownictwo?
5: Powiem tak, jeżeli chodzi o wędkarzy, to w zależności właśnie jak jest wyedukowany, i tutaj myślę, że też warto trochę zwiększyć tą edukację środowiska wędkarskiego. Z drugiej strony mamy kłusowników, którzy nie są już wędkarzami, a notorycznie wracają, i te rozprawy sądowe, które mamy, które są nawiązki na rzecz poszkodowanego, czyli okręgu, później wsadzanie też do więzienia, mamy dwa przykłady. To są osoby, które idą, kłusują, zamykają i wracają, i to jest jakby, mam wrażenie, że to takie uzależnienie od kłusownictwa. Ja myślę, że to nie jest aż tak bardzo duży problem w stosunku do tego, co do tego środowiska jakby wpada. I ta edukacja właśnie świadomości tego, żeby zachować tą czystość i dbanie o środowisko wodne i co jest pod wodą, ma znaczenie. Niestety przy tych temperaturach coraz więcej osób korzysta z wody i chyba nie do końca też wszyscy są świadomi tego. Mamy coraz więcej osób, które korzystają z turystyki kajakowej, która też ma wpływ na to, co się później na rzece dzieje. Generowane są śmieci. Jest wiele czynników, którzy z jednej strony zauważamy, że to też ma później wpływ na to, co się dzieje z rybami.
3: Mówił Jakub Roszuk z Opolskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Tymczasem na opolskich akwenach są prowadzone regularne zarybienia, między innymi węgorzami, sandaczami i kleniami. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
6: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Wojewoda opolska Monika Jurek przekazała przedstawicielom samorządów promesy na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku. Promesy otrzymała gmina Głuchołazy oraz samorząd województwa opolskiego. Jak poinformowało biuro prasowe wojewody, ich łączna wartość to prawie 27 milionów złotych. Gmina Głuchołazy otrzyma 20 milionów 800 tysięcy złotych na odbudowę mostu Świętego Wojciecha w ciągu ulicy Generała Andersa. Władze gminy chcą, by nowa przeprawa była odporna na potencjalne zagrożenie powodziowe, podobnie jak most budowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu drogi krajowej nr 40. Blisko 7 milionów złotych zostało z kolei przyznanych samorządowi województwa opolskiego na odbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Racławice Śląskie - Klisino. Inwestycja obejmie przebudowę około 2,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym chodnikami, poboczami, kanalizacją deszczową, obiektami inżynierskimi oraz elementami bezpieczeństwa. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zerwanie sieci trakcyjnej i pożar nasypu były powodem utrudnień kolejowych pod Kędzierzynem-Koźlem. W ubiegły weekend ponad 500 pasażerów pociągu jadącego z Gdyni do Bielska-Białej musiało czekać na podstawienie nowej lokomotywy. Do 2 pasażerów, którzy zgłosili dolegliwości zdrowotne, wezwano medyków. Z kolei pasażerów MZK w Opolu czekały ostatnio przyjemne niespodzianki, pamiątkowe pocztówki prezentujące historię opolskiej komunikacji miejskiej. To z okazji stulecia komunikacji autobusowej w Opolu. 100 lat temu Opolanie mogli poruszać się po mieście tylko na jeden sposób.
7: Na samym początku autobusy były 2 i była linia 1. Linia 1 kursowała z Groszowic do Czarnowąsów i zahaczała po kolei o Nową Wieś Królewską, dworzec kolejowy i potem dojeżdżała przez Opole do Czarnowąsów.
6: Mówiła Ewelina Laksy ze spółki MZK Opole. Na stronie internetowej spółki pojawiły się archiwalne fotografie opolskich autobusów oraz ich rozkłady jazdy. Dzięki temu mieszkańcy mogą poznać szczegółową historię komunikacji zbiorowej w naszym mieście. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie podejrzewany miał pobić młodego mężczyznę oraz ukraść mu portfel i telefon. Pokrzywdzony 18-latek został zabrany do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu sprawca trafił do tymczasowego aresztu. Już za niespełna miesiąc Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uruchomi basen letni Błękitna Fala przy Placu Róż. W piątek 26 czerwca zostaną uruchomione także miejskie kąpieliska Bolko i Malina. Takie wiadomości pojawiły się w ostatnich dniach. Żeby zachęcić mieszkańców do aktywności w wodzie, MOSiR zaplanował na Błękitnej Fali szereg zajęć z akwazumby i inne aktywności. Na początku wakacji odbędzie się też impreza pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Jak wynika z zapowiedzi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym roku basen letni oraz kąpieliska będą czynne od 26 czerwca do 31 sierpnia.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
3: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowej inicjatywie Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
2: Ciekawe spotkanie.
3: Galeria Sztuki Współczesnej zorganizowała nowy cykl spotkań wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną. Opolanie będą mogli na tych spotkaniach porozmawiać z autorami książek poświęconych sztuce.
9: Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
3: Mamy taki termin, że no ja się na przykład nie spodziewałem, że tutaj Galeria Sztuki Współczesnej wspólnie z biblioteką będą rozpoczynać jakiś nowy projekt, bo przed wakacjami raczej nowych projektów się nie zaczyna, a wy wbrew wszystkim, prawda, takim założeniom wychodzicie do mieszkańców właśnie z nowym projektem. Co to jest za... bo to będzie seria spotkań, tak?
9: Tak, my tym razem odwrotnie, nie zaczynamy od września, nie zaczynamy od stycznia, tylko zaczynamy od maja, ale myślę, że można to jakoś uzasadnić, chociaż podobno wszystko można uzasadnić, ale w maju zawsze były dni książki, na początku czerwca będziemy mieli festiwal książki, dlatego nasz projekt, który krąży pomiędzy książką a sztuką i dlatego łączymy siły z Miejską Biblioteką Publiczną, bo Galeria Sztuki Współczesnej, jak być może Państwo pamiętają, działa na zasadzie otwarte z powodu remontu, więc korzystamy z uprzejmości wielu instytucji i pomyśleliśmy wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Biblioteki Publicznej, że mamy swoje wspólne tematy i to są książki o sztuce. Książki o sztuce, dlatego ten cykl nazywa się Book and Art. Krótki, taki chwytliwy tytuł, który też ma się dobrze skojarzyć. Znaleźliśmy dla tego formatu Book and Art stałe miejsce. To będzie zawsze ostatni czwartek miesiąca o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Więc też chcemy, żeby to się troszkę tak wdrukowało w pamięć. Staramy się te niektóre nasze cykle utrzymywać w jakichś konkretnych dniach, tak jak ostatnia środa miesiąca to spotkania architektoniczne, to ostatni czwartek miesiąca, zaraz dzień później, to będzie właśnie ten termin, kiedy będziemy się mogli spotkać w bibliotece i porozmawiać o książkach bardzo różnych. Ta sztuka jest bardzo szeroko pojęta, bardzo się cieszymy, że sztuka jest tak szeroka, bo będziemy tutaj mieli bardzo dużo możliwości. Zaczynamy nasz cykl książką o architekturze. książką o architekturze i pierwsza gościni to jest Anna Cymer, która jest autorką książki Architektura w Polsce 1945-89. To była jej pierwsza książka, ona później napisała kolejną książkę o architekturze już lat 90., przełomu wieków, ale ta książka, ona została wydana parę lat temu, ale jest takim bestsellerem, że doczekała się wznowienia w tym roku, bo była totalnie wyprzedana. Ludzie ciągle chcieli ją kupować, bo jest takim podstawowym kompendium wiedzy o architekturze polskiej tego okresu powojennego, umownie nazwijmy go PRL-owskiego, tak? Czyli od 45 roku PRL-u jeszcze wtedy nominalnie nie było. PRL się pojawił jako nazwa dopiero na początku lat 50., ale do 89 roku, czyli do końca tego socjalistycznego funkcjonowania Polski, bo też to bardzo wpływało na kształt architektury, jaki był ustrój polityczny i o tym w książce też sporo jest. To jest taki właściwie chyba pierwszy syntetyczny ogląd całej tej architektury, wśród której żyjemy także. Siedzimy teraz na Placu Wolności. Jak się rozejrzymy po tym Placu Wolności, to myślę tak połowa tej architektury, którą tu mamy, to kwalifikowałaby się właśnie do tego okresu 45-89, albo może nawet większa część.
3: No jak to w Opolu, które po II wojnie światowej było bardzo mocno zniszczone, zwłaszcza to ścisłe centrum, a takie dzielnice jak osiedle Armii Krajowej czy Chabrów nie istniały.
9: No więc właśnie, bo to jest kwestia i odbudowy zaraz po 45 roku, tu jest bardzo dużo bardzo ciekawych wątków. Odbudowy po 45 roku, w Opolu to bardzo wyraźnie widać, ten problem odbudowy, w jakim stylu odbudowywać, czy rekonstruować stare, czy budować nowe, prawda? To są te dylematy powojenne miast, zwłaszcza tutaj na Śląsku, tych bardzo zniszczonych miast i wiemy, że to różnie się wydarzyło, ale to jest też kwestia powstawania nowej architektury, zwłaszcza właśnie tych osiedli nowych, lata 70., wielki boom mieszkaniowy, czasów gierkowskich, osiedla, ale też w latach 80. architektura kościołów, która była taką dosyć oryginalną architekturą i właściwie jedną z niewielu przestrzeni wolności architektonicznej, prawda? Więc tu mamy dużo takich bardzo fajnych, bardzo ciekawych problemów, które ta książka jakoś tam doszczegóławia, rozwija, pokazuje. Pokazuje też zupełnie nowe przedsięwzięcia, jak na przykład Miasto Tychy. Miasto Tychy, które w tym roku obchodzi 75-lecie istnienia, bo powstało zupełnie od nowa jako miasto właśnie, które miało być sypialnią dla powstającego tam przemysłu, prawda? Więc ta architektura, czy ta opowieść o architekturze lat 45-89 jest jednocześnie opowieścią o Polsce tego czasu. To jest totalnie splecione ze sobą i przez to myślę bardzo ciekawe, a też bliskie każdemu.
3: To temat pierwszego spotkania, drugie macie już też zaplanowane.
9: Następne nasze spotkanie w czerwcu. Znowu już tradycyjnie, bo jak powiedziałam, chcemy to umiejscowić w czasie, czyli ostatni czwartek czerwca, ostatni czwartek miesiąca, to będzie 25 czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego, przed wakacjami, tuż przed Nocą Kultury także, bo 26 Noc Kultury, a my spotkamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18 25 czerwca i wtedy spotkamy się z Anitą Wincencjusz-Patyną, wrocławską historyczką sztuki, której badania skupiają się na ilustracji. Mamy teraz ilustragan, mówimy dużo o książkach, więc myślę, że to się też bardzo dobrze splecie. Anita Wincencjusz bardzo dużo zajmowała się ilustracją, jest autorką kilku książek, będziemy tak trochę zbiorczo mówić o tych książkach jej o ilustracji i dlatego tytuł tego spotkania to Koty, morskie floty i kosmiczne loty, czyli zilustrować można wszystko. O tym, czy naprawdę zilustrować można wszystko, będziemy rozmawiać. Pewnie będzie też dużo o ilustracji dziecięcej, czyli o tej takiej najbardziej atrakcyjnej ilustracji. Tego dotyczyła książka redagowana przez Anitę Wincencjusz, Admirałowie wyobraźni chyba się nazywała. Też już totalnie niedostępna książka sprzed kilku lat. Bardzo ciekawa i właśnie z bardzo wielką liczbą ilustracji. Jak sobie przypomnimy nasze dziecięce fascynacje ilustracjami, no to każdy z nas raz jakąś tam ilustrację miał ulubioną. Nie wiem, czy to był, czy to były jakieś komiksowe historie, czy to był Jan Marcin Szancer nieśmiertelny, czy to były jakieś bardziej klasyczne ilustracje, ale jednak pamiętamy te obrazy i one jakoś budowały naszą wyobraźnię i są w naszej pamięci na pewno, więc myślę, że ten powrót do ilustracji w przededniu wakacji będzie na pewno bardzo ciekawy.
3: No i takich dziedzin sztuki to jest od groma, więc podejrzewam, że książek, które można omówić, też tutaj w Miejskiej Bibliotece jest bez liku.
9: Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na to połączenie, bo uznaliśmy, że takie hasło książka o sztuce jest wbrew pozorom hasłem bardzo szerokim. Bo ja tutaj powiedziałam o dwóch pierwszych tematach, bo te tematy już mamy i wiemy, jakie one są. I to jest architektura i ilustracja, czyli zupełnie pewnie nie te hasła, które jakbym powiedziała tylko książka o sztuce, to nikt by nie powiedział, że architektura czy ilustracja, więc możemy tutaj też mówić i o tkaninie, i o designie, i o ceramice, nie tylko o malarstwie, rzeźbie, rysunku, grafice, więc tego jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Sztuka jest bardzo bogata i sztuka jest też opisywana na różne sposoby, bo opisywana jest nie tylko sztuka, ale są opisywane procesy, które są związane i z odbiorem sztuki, i na przykład z prezentowaniem sztuki i z edukacją o sztuce i myślę, że to wszystko będzie też w kręgu naszych zainteresowań, więc jestem przekonana, że tematów, autorów i autorek nam nie zabraknie.
3: No i kolejna sprawa, że te książki omawiane na tych spotkaniach będzie można tu w bibliotece wypożyczyć.
9: Będzie można wypożyczyć, a nawet będzie można kupić czasami. Na spotkaniu z Anną Cymer właśnie to wznowienie do kupienia jest dostępne, było dostępne. Zobaczymy, jak będzie na spotkaniu z Anitą Wincentiusz, bo jak powiedziałam, ta najsłynniejsza książka o ilustracji dziecięcej jest kompletnie niedostępna. Nie wiem, czy bibliotece uda się zdobyć taki egzemplarz, który będzie można kupić, ale na pewno będą egzemplarze, które można wypożyczać.
3: No i na lipiec, sierpień też te spotkania planujecie?
9: Myślę, że tak. My sobie robimy troszkę taką zmianę programu na wakacje. Jeszcze tak do końca nie zdecydowaliśmy, czy i lipiec, czy sierpień, czy może tylko lipiec, a w sierpniu jednak troszkę wakacyjnej przerwy, bo Galeria Sztuki Współczesnej jednak zawsze co roku się przestawia na takie wakacyjne tory. Planujemy kino, planujemy jogę, planujemy warsztaty wakacyjne, więc są te takie aktywności, których normalnie nie ma. I też zastanawiamy się, na ile ci nasi odbiorcy tych stałych pasm będą, bo niektóre pasma zawieszamy na wakacje, na przykład Dobrostan, ale Gaga jest przez całe wakacje, więc tutaj jeszcze do końca decyzji nie podjęliśmy. Zastanowimy się, zobaczymy zresztą, jak to nowe pasmo, jakim się będzie cieszyć zainteresowaniem, bo tego też trochę nie wiemy. Liczymy na to, że w Opolu jest bardzo dużo miłośniczek i miłośników i książki, i sztuki, i jeżeli to jest tak zmasowane jako książki o sztuce, to grono powinno być całkiem liczne.
3: Czyli można się spodziewać, że od nowego roku szkolnego, od nowego sezonu artystycznego to będzie stały cykl?
9: Tak, zamierzamy, że będzie to stały cykl. Być może nawet przejdzie przez wakacje, jak powiedziałam, nie wiem tego do końca, ale w każdym razie od września na pewno każdy ostatni czwartek miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie należał do książek o sztuce.
3: Do czego jeszcze możemy się w wakacje spodziewać, że na pewno będzie się odbywać?
9: No tak jak już wspomniałam, na pewno możemy się spodziewać kina, z tym, że w tym roku trochę znowu zmiany, bo galeria czynna w trybie otwarte z powodu remontu. Ten remont ciągle się dzieje. Jeśli Państwo odwiedzają Plac Teatralny, to tam już bardzo widać ten nowy kształt, ale jednak do końca budowy jeszcze trochę czasu zostało. W związku z tym nie możemy dysponować tym placem, którym dysponujemy co roku, naszym placem galeryjnym, a tam odbywały się co roku pokazy i filmowe, i zajęcia jogi sobotnie, ale bardzo chcemy te zajęcia utrzymać. I joga będzie się odbywała tak jak w poprzednich latach, w soboty o godzinie 9 na placu Jana Pawła II, czyli z przodu budynku. więc bardzo niedaleko od tego miejsca dotychczasowego. Nie wiem jeszcze, w której części tego placu, to musimy sobie tutaj z Instytutem Ćwiczeń Psychofizycznych ZEN, z którym współorganizujemy te zajęcia, ustalić, która część tego wielkiego placu będzie najlepsza na te ćwiczenia nasze poranne. Może też musimy poobserwować słońce i jak tam się w ogóle układa pogoda. Natomiast projekcje filmowe też tak jak było w poniedziałkowe wieczory, natomiast przenosimy je trochę dalej, bo przenosimy je do Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Prawdopodobnie na taras Urban Labu, być może na taras Centrum Przesiadkowego. Tego jeszcze do końca nie wiemy, ale jednak chyba skłaniamy się ku tarasowi Urban Labu, bo to z pewnych przyczyn logistycznych jest łatwiejsze. Przede wszystkim dysponujemy w razie deszczu, a wiemy, że takie rzeczy się zdarzają, dysponujemy zastępczą salą, gdzie możemy się szybko przenieść, więc to być może będzie decydujące. W tym roku Galeria Sztuki Współczesnej pod kuratelą Agnieszki Deli-Kropioskiej i Marty Miś już od kwietnia prowadzi kolejny festiwal dzielnic, on nazywa się Wspólne Centrum i dlatego to kino, które będzie działało latem w Centrum Przesiadkowym, będzie się nazywało Kino w Centrum. Kino w Centrum i będzie nawiązywało do takiej miejskiej tematyki, do tematyki centrum, do tego, jak działają miasta. Marta Miś programuje w tej chwili repertuar, który się tam pojawi, więc niedługo pewnie będziemy informować, jakie filmy będziemy mogli zobaczyć. Oczywiście to kino robimy jak zwykle, jak co roku, któryś kolejny rok we współpracy ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy. Będziemy też mieli przez lipcowe przedpołudnia, do tego też już myślę, że Opolanie i Opolanki się przyzwyczaili, a zwłaszcza to młodsze pokolenie, warsztaty wakacyjne, to będzie w lipcu. Natomiast w sierpniu chcemy zaproponować kilkudniową taką formę warsztatową, ale

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

Siemaneczko, 10 rano, niedziela i nie ma, że jest wcześnie. Nie ma, że dzień wolny i że głowa boli. My od samego rana podkręcamy tempo i oczywiście robimy to najlepiej w Polsce. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat na dobry początek Dnia Mikołaj. Siemanko, zapraszam do 15.

Talk to you. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiecie co, na świecie są różne kluby. Są kluby piłkarskie, kluby książki, kluby innych zainteresowań. Natomiast w Japonii powstał klub sprzątania Tokio. I tam ludzie po prostu spotykają się razem, żeby się trochę socjalizować, a przy okazji wyjść na miasto i je posprzątać. Nie wiem, czy w Polsce by się coś takiego sprawdziło. Z drugiej strony, jakby tak zebrać dużo butelek i potem je oddać do butelkomatu, to jeszcze byłby z tego dodatkowy profit.

Meduza, Don't Wanna Go Home. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście się nie zatrzymujemy, bo cała masa fantastycznych numerów jeszcze w tej godzinie. High Tech, Say, Say, Say. To na pewno się pojawi, będzie też Anima i Georgie i Beautiful. I to jest naprawdę piękny utwór.

Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
13: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
12: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
13: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
14: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

BFF, chodź ze mną, chodź ze mną. A wy możecie z nami pojechać na Tomorrowland do Belgii, ponieważ no, zbieramy ekipę, potężną ekipę, ekipę słuchaczy i waszych znajomych. Meloradio.pl, tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem wszyscy zbieramy się do jednego Melo Partybusa. No i jedziemy do Boom, do Belgii i razem przeżyjemy najwspanialsze chwile w naszym życiu. Meloradio.pl. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Digitalizacji Pryska on the move. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A jeżeli już jakieś ruchy niedzielne rozpoczynacie, a może nawet nie, może teraz na spokojnie śniadanie, to tak czy siak zostańcie z nami, ponieważ my zrobimy wam fantastyczny dzień.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada.

0: to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: 11 na zegarach, a my oczywiście nie zwalniamy, tylko podkręcamy dalej tempo. Boy You Turn Me obiecane już przed nami. Rise Up od Wina i też za chwilę w głośniki wpadnie. Mikołaj, siemanko, jesteśmy dzisiaj do 15.

Gibbs, Dope House i For Money, to jest Win i ten numer naprawdę robi robotę. Polecam, jeżeli jesteście fanami takiej wieczornej czy tam nocnej jazdy samochodem bez celu, to przetestowałem i działa naprawdę dobrze, no ale taki chyba był właśnie zamysł. Do samochodu, czy też do domu, czy na rower, czy na spacer, gdziekolwiek nie jesteście, to też nada się. DJ Fresh i Rita Ora, Hot Right Now, tak właśnie podkręcamy tempo w Maloradio, za chwilę Thomas Gray, Rumors.

0: Alok i Khalid w Maloradiu Dive Into Me. To jest nuta, którą naprawdę ciężko jest wyrzucić z głowy, no bo po prostu nigdy nie zawodzi. I skoro jesteśmy w tym temacie, Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory totalnie w tej godzinie się pojawią, to wam obiecuję, będzie też Ale Farben i Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: To jest Melo Radio. Reklama.
3: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
13: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
12: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
14: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Jedziemy?
17: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
19: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

Shanghai i La Luz. A luz mieć na bani to mieć już zaplanowane różne imprezy, w których będzie się chciało wziąć udział w tym roku. No a chyba nie ma większego przeżycia niż Tomorrowland. Tomorrowland 2026 w Belgii to jest miejsce, do którego zabieramy was z największą przyjemnością. Na meloradio.pl musicie pokazać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, napisać dlaczego, a my oczywiście montujemy ekipę, pakujemy się wszyscy razem do autobusu i jedziemy przeżywać razem Tomorrowland. Czego chcieć więcej? We'll be right back.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Dwa ziomki, które musiały trochę poczekać na wydanie tego numeru, ale w końcu jest. To jest Repeated w Melo Radio. I tak właśnie podkręcamy tempo. I zamykamy tym samym 11, a już za chwilę w samo południe.
1: A już o 12 zagramy
0: Kong's Theophilus London Galaxy.

0: ten kawałek. Punktualnie o 12, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: We hold these truths to be self-evident that all men are created.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Voltaren!
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję.

0: Nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Po reklamie. To jest Melo Radio.
3: Mamy już południe, więc zaczynamy drugą połowę dnia z przytupem. Kungs i Tavilius Alon Galaxy, oczywiście obiecane. Holy Moly, Shot a Friend, Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Takie numery przed nami. No i oczywiście będzie ich jeszcze więcej, bo nie zwalniamy, tylko podkręcamy tempo. Mikołaj, siemanko, jesteśmy razem do 15.

Halo? Być może wy tak powiecie, a my wam powiemy, jedziecie na Tomorrowland, ponieważ wysyłamy was na Tomorrowland 2026 do Belgii na meloradio.pl. Pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland. Piszecie dlaczego, no a my oczywiście będziemy was tam wysyłać, bo pojedziemy razem z wami i wspólnie będziemy tę przygodę przeżywać. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, pojedź na Tomorrowland z Meloradiem.

Sigala i James Arthur, Lasting Lover, ale teraz wam sprzedam info, takie jest za kulis. Wiecie, co Sigala będzie robił 31 lipca? Ja wam powiem. Wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival. 31 lipca, Kołobrzeg, nie może was tam zabraknąć.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest Twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.

Tymek, Big Sighty Days, to anioły i demony w Meloradiu i tak właśnie podkręcamy tempo. A jeżeli wy walczycie z takimi demonami typu, o, już mam 20 parę lat i niczego nie osiągnąłem, to spokojnie, dajcie sobie trochę czasu. Na przykład taki Keanu Reeves nie stał się ogromną gwiazdą kina, dopóki nie skończył 35 lat. Wtedy właśnie zagrał w Matrixie, więc wszystko jeszcze przed nami i będzie dobrze. I w Meloradiu też będzie dobrze. No w końcu to Andy Dusty, Charis, Zocaria. I już teraz.

0: of the night, chociaż zbliżamy się do 13, ale w nocy też oczywiście można sobie ten numer przypomnieć. Tym właśnie kończymy 12, a już za moment w głośnikach.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. To punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.

How does it feel, Dub Dogs, Fezo i Zark? Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie? Ja jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem i mam nadzieję, że wy też się dowiecie, no bo zabieramy was na Tomorrowland razem z Meloradiem na meloradio.pl. Przypominam, że pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland. Piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem bierzecie tę osobę i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii, by tam, no, doświadczyć tego niesamowitego przeżycia, jakim jest Tomorrowland.

Modelki, włodarski w Meloradiu, lubię cię jak lato. Byłoby całkiem ironicznie, gdyby się okazało, że modelki jednak nie lubią lata, tylko wolą zimę, ale wątpię, żeby tak właśnie było. Jak lato lubimy też See You Move Your Body w remiksie Alana Walkera już za chwilę w Melo.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest Twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
0: Po reklamie.

taka letnia godzina nam się zrobiła. Summer's Back to Alok i Jess Glynn na antenie Meloradia, a za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Pośpiewaliśmy trochę do tego numeru na barce. Być może ten materiał już się pojawił, a być może jeszcze nie. Tak czy inaczej zapęcam i zapraszam do obserwowania sociali Meloradia, Instagram, TikTok. Wszystko, co tylko macie, tam robimy. Naprawdę dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że pozytywnie dziwne. To musicie już ocenić sami. Sociale Meloradia czekają codziennie z nowym kontentem.

0: Madison Beer, to jest Make You Mine i tym zamykamy powoli godzinę 13. Zbliżamy się do pory obiadowej. Przynajmniej u mnie tak zawsze było, bo to chyba za chwilę ten taki fantastyczny teleturniej, gdzie się opowiada najlepsze dowcipy, prawda?
1: A już o 14 zagramy
0: Ilenium, Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj.

John Summit, The Chainsmokers, Ilse All The Time i my cały czas myślimy już teraz tylko o jednym. Tomorrowland 2026 w Boom w Belgii. No żyjemy tym, ponieważ to jest jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć, jeżeli nie najbardziej niesamowite, które można w swoim życiu oczywiście zaliczyć i wy też możecie to dopisać do swojej listy meloradio.pl. Tam piszecie i pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland i dlaczego. A my potem zbieramy całą ekipę w autobus i jedziemy prosto do Belgii. We'll be right back.

Talk to you. Tak, właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i nie będziemy dużo gadać, ale za chwilę dużo będziemy słuchać, bo będzie dużo dobrego do słuchania. Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, to na pewno w tej godzinie jeszcze się pojawi. Medusa, Henry, Camomile, I Don't Wanna Go Home również w waszych uszach wybrzmi.

0: Autopromocja. A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
13: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
14: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
15: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
16: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
18: Chcecie wygrywać więcej?
19: Tak!
18: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
19: Ale to kręci!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz.
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
4: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
18: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
20: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
20: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
19: Po reklamie. To jest Melo Radio.

Carla Fernandez, Melo Radio, co jeśli? A co jeśli GTA 6 znowu będzie opóźnione? Ostatnio minęliśmy datę 26 maja, to wtedy właśnie miało się pojawić z dawna wyczekiwane GTA 6. Premiera została przeniesiona na jesień, ale pojawiły się już pewnego rodzaju przecieki w internecie, że jednak nie jesień, tylko jednak gdzieś tam luty przyszłego roku. Mam nadzieję, że te przecieki są zupełnie nietrafione i wyssane z palca, ponieważ myślę, że czekaliśmy wystarczająco długo. Boy, you turn me. Już teraz.

Never Going Home. Taki właśnie numer popełnił Kungs, ale ja to akurat będę musiał. Natomiast zostaję z Melo i wam też radzę, bo już za chwilę po 15 kolejna dawka najlepszych numerów, które podkręcą wam tempo na niedzielę.

Siemaneczko, w niedzielę, 15 już na zegarkach, a w tej godzinie oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy. Sony Foder, I Think About Us na dobre wejście. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Anima i Beautiful na 16 minut po 15. Robert Makłowicz na Fame MMA. No to się nie wydarzy, ale była taka szansa, bo dostał taką propozycję. No nie powiedział co prawda z kim miałby walczyć, ale powiedział, że patrząc na jego klatę, to nie chciał robić krzywdy tym biedakom. No to by było mocne, zdecydowanie. A wy z kim byście widzieli Makłowicza w klatce? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. No ja to widzę z Magdą Gessler. Albo pokonałaby go krzykiem, albo talerzami.

tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 27 minut po 15, a ja przed chwilą pytałem was, z kim Makłowicz powinien zmierzyć się na Fame MMA? No i na WhatsAppie wygrywa zdecydowanie Magda Gessler, ale też na przykład pojawiła się Ewa Wachowicz. No może kiedyś to się wydarzy, u nas na pewno za chwilę wydarzy się Artemas, no i powiem wam też, co zrobić, żeby pojechać na Tomorrowland.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo. Hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez schłodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Po reklamie.

No przy takich numerach to furka sama jedzie, nawet paliwa nie potrzebuje. No Broke Boys w Melo. I Disco Lines. U nas on już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland w Belgii, a wy na co jeszcze czekacie? Czy już zgłaszaliście się na meloradio.pl, by dołączyć do naszej ekipy? No, jeżeli jeszcze nie, to najwyższa pora, żeby zapewnić sobie to niesamowite przeżycie z muzą, z najlepszymi ludźmi, z najlepszymi światłami, no ze wszystkim po prostu. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Meloradio.pl, tam to robimy. A wiecie, kto też jeszcze będzie? Jugel, który już teraz u nas i Moving to the Sun.

0: Inside the Lines w Melo jeszcze przed 16. My nieustająco podkręcamy tempo i zapewniamy wam najlepszą muzę, no bo wiadomo przecież, że weekend z muzą to udany weekend. Dlatego po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów w naszej playce.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula. Tak, zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, więc bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. O reklamie.
7: Dracula nam pięknie otworzy 16 w Meloradio, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande i Roxy Węgiel. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

finale Farben w Melo. Tak, podkręcamy tempo kwadrans po 16. Na co można wydać 200? No na przykład na jakieś fajne pójście na ściankę wspinaczkową, na jakieś ładne kwiaty do drugiej połówki, może na randkę, a może na coś zupełnie innego byście taką kasę wydali. Już teraz wejście na meloradio.pl i napiszcie nam, na co byście takie 200 wydali, a już jutro szansa w szybkiej kasie w Meloradiu właśnie na takie siano. Jeszcze przed długim weekendem myślę, że jak znalazło.

Ależ klimacik, 26 minut po 16. Halo w Melo, a za chwilę powiem wam, dlaczego lepiej nie zgłaszać furek do Straży Miejskiej, bo różnie się to może skończyć. Armin van Buuren nam też zagra, to jeszcze przed 17, czyli już za chwilę.

0: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Correcto.

Ależ to jest dobry numer. Smolasty Trips, duże oczy w Meloradiu na 20 minut przed 17. Tak podkręcamy tempo. A w Warszawie tymczasem ciekawa sytuacja. Ziomek, słuchajcie, furki do Straży Miejskiej zgłosił przez specjalną aplikację. I co się stało? No sam dostał od tej Straży Miejskiej 500 mandatu. No bo jak stwierdzili strażnicy, zostali wprowadzeni w błąd i wykonali niepotrzebne czynności. No co się okazało? Typek, zgłaszając kilka różnych samochodów, przez pomyłkę dwa razy zgłosił ten sam. No i dlatego dostał 500 mandatu. Choć jak za bycie 60, to chyba i tak nie tak dużo. Bibi Rexha i David Guetta już teraz przed nami i Sad Girls.

0: I od razu podróż czwórką przyjemniejsza. Felix Jen i Sophie Ellis Bextor tak nam pięknie odliczają do 17, a po 17 będę miał dla was m.in. świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. No to świeżynka może nie jest, ale ten numer ostatnio ma drugie życie, bo ponownie go bardzo mocno pokochaliśmy. Punktualnie o 17 Justin Bieber i Nicki Minaj, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: O reklamie.
16: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
17: Trochę ten kawałek ma, ale znów go bardzo pokochaliśmy ostatnio. Beauty and the Beat otwiera nam 17 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

można sobie ponucić i można sobie pośpiewać. David Guetta w Meloradio. To 80 metrów nad ziemią po linie, tak? Przeszedł w Warszawie estończyk Jan Rozen. No powiem wam, że patrząc na same te filmiki, szybciej bije mi serducho, a co mówić o tym, żeby faktycznie to zrobić? Szacun mocny. A wy co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Skok ze spadochronem na bungee, a może jeszcze coś bardziej odjechanego zrobiliście? Pochwalcie się całej Polsce.

0: do modelki i włodarski. To Melo Radio i to 25 minut po 17. Tak podkręcamy tempo i w furce, i na grillu, i na działce, i w robocie przy niedzieli. A ja pytałem was parę chwil temu, co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu. Sylwia mi napisała, że to był skok ze spadochronem z jej narzeczonym. Z kolei Grzechu napisał na WhatsAppie Melo, że w gimnazjum napisał prześmiewczą piosenkę o nauczycielach. No to grubo. My w gimnazjum napisaliśmy na przykład taki scenariusz prześmiewczy o nauczycielach na zakończenie roku. W międzyczasie go znaleźli, później była wielka afera. Kiedyś wam opowiem, a za chwilę wam zagram Calvina Harrisa i Dua Lipę. Będzie też świeżynka w naszej playce.
1: Sponsorem programu był operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Barbara?
11: No?
10: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
11: Co, Marian?
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
11: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
10: No.
12: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert tanie.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
16: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
15: Mów szybko, gdzie byłaś?
16: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
15: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
16: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
15: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.

0: Martin's Awake, to Melo Radio, to 20 minut do 18.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my w Melo mamy zawsze dla was najlepsze numery. Ten, który teraz przed nami, bardzo mocno niesie się po TikToku. Zajrzałem też w komentarze w internetach. Aż ciarki przechodzą po plecach, gdy słucham tego emocjonalnego utworu. Albo na przykład prawie się popłakałem, kiedy grali to na Coachelli. Jakie wrażenia wy będziecie mieli? No, jestem bardzo ciekaw, no ale nie ma co czekać, trzeba grać. Cascade, Leighton, Jordani, Natalie, Jane i Meet Again to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Martin Garrix w Melo Radio, będzie też na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli wy również chcecie to przeżyć, to już teraz wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Po 18:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie.

0: Reklama. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: 321-321-777. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwania. Ja czekam na odważną osobę. 321-321-77. Dzwońcie. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

0: wstanie. Felix Jenny, Kaskada za nami w Meloradiu na 16 minut po 18. A teraz, jak mogliście usłyszeć, będziemy podejmowali wyzwanie na antenie Melo, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Mateusz. Siemanko.
1: Siemanko, witam ciebie, witam wszystkich.
0: Mati, ja ciebie słyszałem, że w drodze do roboty złapałem.
1: Tak, tak, tak. Pogoda ładna, ale niestety obowiązki. Pokorzystałbym z pogody.
0: No to słuchaj, ja w takim razie jeszcze przed tą robotą ci trochę emocji zapewnię na antenie Meloradia i będę miał dla ciebie wyzwanie. Co ty na to?
1: Jestem za.
0: Super. Słuchaj, ja tak patrzę teraz na telewizor. Polska z Ukrainą grają. No niestety przegrywamy na razie 1-0. Ale ja mam dla ciebie takie wyzwanie właśnie, żebyś ty jakoś zmotywował tych naszych piłkarzy, żebyśmy jednak zwyciężyli to spotkanie. Może jakimś okrzykiem, może jakimś innym sposobem. Antena jest twoja.
1: Polska, Polska, mistrze Polski.
0: O, no i słuchaj, w takim momencie myślę, że Lewandowski za chwilę strzeli gola i za to oczywiście mocno trzymamy kciuki, a do ciebie wędrują skiety od Meloradia, no i trzymamy kciuki za biało-czerwonych, żeby zwyciężyli. Kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiam synów Oliwiera, Maksia, wszystkich słuchaczy, no i wszystkie dzieci, no bo jutro dzień dziecka, więc wszystkiego dobrego dla dzieciaków i dla wszystkich słuchaczy. I dla ciebie też.
0: O, dziękuję bardzo, no i niech wszystkie dzieci oczywiście będą grzeczne. James Young już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. James Hype za nami, a u nas za chwilę oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy. Będzie Maszal i też między innymi jeszcze Meduza przed 19.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
23: Jedziemy.
24: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
25: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

tak podkręcamy tempo Out of My Head w Melo. Słońce, muza, tłum dobrze bawiących się ludzi, dobre jedzenie, specjalne strefy i długo bym mógł tak wymieniać, ale czy to nie brzmi jak idealny plan? Wszystko to możesz przeżyć, wystarczy, że już teraz napiszesz i pokażesz z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. No i możesz tego właśnie doświadczyć. Wbijajcie na meloradio.pl, tam specjalny formularz. Dużo dobrej muzy, ach, niesamowite emocje, nie można tego przegapić.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19 w Melo. Filipek i Nel za nami, przed nami oczywiście cała masa znakomitej muzy. Korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli, ale nie z jakimś dużym smutkiem, bo przecież długi weekend przed nami.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Baby Rexha i Fatless punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.
6: Oj, się będzie działo w tej godzinie. Bibi Rexha i Fedless na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, będzie też Shaus Lanberry, a to wszystko przed 20. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

na szczycie 30 Meloradia, czyli bardzo, bardzo go lubicie. To już 14 minut po 19, a czy wy wiedzieliście, że można oglądać TikToka offline? No, ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, czyli to jest świetna opcja, biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, długi weekend. No, okazuje się, że słuchajcie, wystarczy kliknąć tam te takie trzy paseczki, wejść w zakładkę filmy online, no i sobie można pobrać na przykład 120, 240, albo nawet 480 filmów. Biorąc pod uwagę, że na wakacjach według badań kłóci się około 40% par, to ja bym wybrał ten największy pakiet.

Really Happy Ghost Town w Melo, on między innymi na Sunrise Festival. To już coraz bliżej, 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu, tam się będzie działo. Nie może was zabraknąć.

0: która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
0: O reklamie.

0: Gabry Ponte i Lumix i Thunder of Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. No a polska reprezentacja w piłce nożnej to się dzisiaj nie zaprezentowała najlepiej podczas tego meczu z Ukrainą. 2-0 niestety przegraliśmy. No aż strach pomyśleć, jakby zagrali na Mistrzostwach Świata. A nie, czekajcie, nie zagrają. Chcę więcej, Fuka i Liwka i Enklawa to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, to świeżynka w naszej playce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To Jonas Blue i By Your Side w Melo jeszcze przed 20. Po 20 też będziemy podkręcali tempo, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem się odmeldowuję i wracam w kolejny weekend. Bądźcie niegrzeczni, wszystkiego dobrego, hej!

0: Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o nowej ważnej kampanii prozdrowotnej.
0: Zdrowe Opolskie.
1: Według najnowszych danych z Narodowego Funduszu Zdrowia wiele kobiet w naszym regionie odkłada na później troskę o swoje zdrowie. Dlatego znane Opolanki rozpoczęły kampanię pod tytułem Profilaktyka na szpilkach. Mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
2: To kampania, która ma na celu budowanie tej naszej kobiecej świadomości o tym, jak ważna jest profilaktyka, do zachęcenia kobiet do wykonywania badań profilaktycznych i do myślenia o tym, że profilaktyka to nie tylko obowiązek, ale to kwestie badań, które ratują nasze zdrowie, a nawet nieraz życie. I to jest odpowiedzialność nasza kobiet za nasze zdrowie, ale też i bezpieczeństwo naszych rodzin. Dlatego ruszamy z tą kampanią. Uznajemy, że maj, piękny miesiąc, najpiękniejszy w roku i to miesiąc, w którym wszystkie mamy świętują swoje święto, Dzień Matki 26 maja, będzie wspaniałym miesiącem profilaktyki kobiet opolszczyzny. Nasz Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Oddział przygotował specjalną kampanię, o szczegółach powie pani dyrektor, natomiast my chcemy jako kobiety, jako ambasadorki tej kampanii przekazywać dalej wszędzie, gdzie tylko się da tę informację, te wiadomości, że leczenie, a tak naprawdę profilaktyka to jest pierwszy stopień i to jest nasza powinność i te badania, o których pani dyrektor NFZ-u pewnie powie i te statystyki w naszym województwie są zatrważające. Jest absolutnie za mało wykonywanych tych badań, a dostępność ich i możliwości są bardzo duże. Dlatego będziemy niosły jako kobiety tę wiedzę, te informacje, te wiadomości i te dobre praktyki, pokazując też na swoim przykładzie, że warto się badać, trzeba się badać i ta profilaktyka jest bardzo ważna. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Opolski Urząd Wojewódzki już tą akcję profilaktyczną realizuje od dłuższego czasu i wszystkie chętne panie pracujące w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim miały tą okazję, aby zarówno badanie w kierunku raka szyjki macicy, ale też i raka piersi, po prostu, żeby takim badaniom się poddać. Bardzo było duże zainteresowanie. Oczywiście nie jest to ostatnia nasza akcja. Będziemy dalej zachęcać wszystkie kobiety, nie tylko urzędniczki, ale też wszystkie kobiety do realizacji tych badań.
1: Mówi dyrektor opolskiego oddziału NFZ Beata Cyganiuk.
3: Jak powiedziała pani wojewoda, maj to szczególny miesiąc. 26 maja mamy Dzień Mamy. Obchodzimy Dzień Mamy. W Dniu Mamy już w tej chwili z Kuratorium Oświaty wysłaliśmy do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych klas 1-3 laurki. Laurki z okazji Dnia Mamy. Kocham Cię, mamo, badaj się dla mnie. Jak Państwo widzicie, na pierwszej stronie dzieci pokolorują bukiet dla mamy z okazji Dnia Mamy, ale w środku mamy znajdą najważniejsze informacje dotyczące programów profilaktycznych, w których mogą wziąć udział. I tak na przykład w raku piersi w tym miesiącu, proszę Państwa, do województwa opolskiego zaprosiliśmy dodatkowo mammobusy. 26 razy przyjadą mammobusy do województwa opolskiego po to, żeby dojechać w każdy zakątek naszego województwa, żeby kobiety miały łatwy dostęp do badań profilaktycznych. Oprócz tego na terenie naszego województwa mamy 5 stacjonarnych mammografów. Jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, mamy zawartych 70 umów na badanie profilaktyczne raka szyjki macicy. Najważniejsze jest to, proszę Państwa, że te badania są nielimitowane i są bezpłatne. Wszystkie kobiety, które tylko będą miały ochotę wziąć udział w badaniach profilaktycznych, mogą bez wychodzenia z domu zarejestrować się na te badania, czyli przez moje IKP, przez internetowe konto pacjenta wybrać dogodną dla siebie godzinę i miejsce, gdzie poddadzą się badaniom.

0: województwa. Dlatego też nasza akcja Profilaktyka na Szpilkach, Kobiety kobietom, jest skierowana do kobiet i chcemy, żeby była jak najbliżej kobiet. Chcemy, żeby kobiety mieszkające w naszym województwie w telefonie komórkowym nie tylko miały przypomnienia, że mamy fryzjera, że idziemy do kosmetyczki, ale również, że czas na badania profilaktyczne. Zróbmy to dla naszych rodzin, dla naszych dzieci. Po prostu badajmy się. Proszę Państwa, chcemy również, żeby o programach profilaktycznych mówić w zakładach pracy, w urzędach, w szkołach i na wszystkich spotkaniach i prywatnych, i na największych wydarzeniach, jakie będą w naszym województwie. Dlatego też zaprosiliśmy, tak jak mówiłam, kluczowe panie naszego województwa, żeby były twarzą naszej akcji. Proszę Państwa, profilaktyka nie tylko ratuje nam zdrowie, ale również ratuje nam życie. Badajmy się.
1: Mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
2: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jestem zaszczycona, że mogę być ambasadorką tak pięknej akcji. I z tego miejsca, podobnie jak pani wojewoda, podobnie jak pani dyrektor, apeluję do wszystkich pań, żeby pokochały siebie, popatrzyły na siebie w lustrze, pokochały siebie i zadbały też o swoje zdrowie, bo zdrowie nas samych jest później ogromną wartością dla naszych rodzin, naszych przyjaciół. Panie apelowały do pań, ja również do pań apeluję, ale apeluję też z tego miejsca do panów. Zachęcajcie panowie, swoje partnerki, żony, koleżanki do tego. Przypominajcie im o tym, żeby zadbały o siebie. Apelujmy do wszystkich, do kogo można, żeby przypominać, jak bardzo ważne są programy profilaktyczne i badania profilaktyczne. Nasze zdrowie jest ogromną wartością. Jeżeli my nie zadbamy o siebie, to tak naprawdę nikt o nas nie zadba. W pierwszej kolejności naprawdę, szanowne panie, popatrzcie w lustro, przypomnijcie sobie, że jesteście najważniejsze tak naprawdę dla siebie, ale też dla swoich rodzin. Apeluję też z tego miejsca, zachęcam wszystkie panie do badań profilaktycznych. Jest to naprawdę proste, dostępne, bezpłatne. Nie bójmy się tego. Zapraszamy do realizacji tych badań. Tak jak pani dyrektor powiedziała, miejsc, w których można je wykonać, jest naprawdę bardzo dużo. Także apeluję również, badajmy się.
1: Mówi opolska kurator oświaty Joanna Raźniewska.
3: Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim to zaproszenie do bycia ambasadorką profilaktyki na Szpilkach traktuję jako ogromną odpowiedzialność. No i tutaj dołączyłabym kolejną grupę tych osób, które powinny to wspierać, czyli dzieciaki i młodzież od przedszkola przez szkoły podstawowe, bo to przecież są dzieci mam. I być może najlepszym prezentem na Dzień Mamy już w tym okresie majowym będzie pilnowanie, przypominanie i motywowanie do tego, żeby badania profilaktyczne uznać za coś zupełnie normalnego, obowiązkowego w naszym życiu, niezależnie od wieku kobiety. To naprawdę jest tak, mówiąc o danych statystycznych, które już tutaj padały i które można sprawdzić, że nie mamy chyba tak społecznie świadomości, jak ważna jest, zwłaszcza w przypadku chorób onkologicznych, profilaktyka, czyli badania i sprawdzanie tego, czy coś się nie dzieje, a jeśli się coś dzieje, żeby to były wczesne, wyleczalne w dużej mierze stadia. Tak jak też padła już tutaj dzisiaj ta informacja, wiem, że w naszym regionie dostępność do badań profilaktycznych dla kobiet jest naprawdę bardzo dobra. Niech wszyscy mają ujemne wyniki, ale niech te wyniki mają.
4: Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Polskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Podsumowując, pierwsze 4 miesiące tego roku, od stycznia do kwietnia na Opolszczyźnie z mammografii skorzystało troszkę ponad 5% pań, natomiast z programu profilaktyki raka szyjki macicy 2,9% pań. Są to naprawdę alarmujące dane, zwłaszcza, że dostępność do badań jest bardzo mocno rozbudowana na Opolszczyźnie. My mamy podpisane jako Narodowy Fundusz Zdrowia ponad 70 umów z poradniami ginekologicznymi, w których takie badania można wykonać. Dodatkowo przypominam, że przez internetowe konto pacjenta terminy są dostępne co

0: 15 minut. Jeśli któraś pani się decyduje w tej chwili, to naprawdę w poradniach i w Opolu, i nie tylko, również na Opolszczyźnie, ma dostępne te terminy za 15 minut. No już bliżej się nie da, w związku z tym nic, tylko pójść się zbadać. Jeśli chodzi o dane rok do roku, to rzeczywiście widać lekki postęp, dlatego że jeśli chodzi o program profilaktyki raka piersi, na Opolszczyźnie w 2024 roku przebadało się ponad 17 tysięcy pań, natomiast już w 2025 27 tysięcy pań. Podobnie jest z profilaktyką raka szyjki macicy. W 2024 roku nie troszkę ponad 8 tysięcy pań, a już w zeszłym roku już grubo ponad 10 tysięcy pań się przebadało. Także widać, że coraz chętniej chodzimy na tą profilaktykę, badamy się, ale to jeszcze nie jest satysfakcjonujący wynik.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej szczegółowy harmonogram badań profilaktycznych oraz wizyt mammobusów.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Nie lekceważcie znaków stop, apelują do kierowców opolskie służby po tym, jak we wtorek na przejeździe kolejowym w Otmicach samochód osobowy zderzył się z pociągiem. Nikomu nic się nie stało. Grzegorz Pałka.
4: Osobówką jechała kobieta z dwójką dzieci w wieku 3 i 6 lat. Wjechała na przejazd bez zatrzymywania się i uderzyła w bok lokomotywy pociągu pasażerskiego. Przejazd miał uszkodzone rogatki, a kierujący byli zobowiązani do zatrzymania się przed wjazdem na tory, przekazała policja w Strzelcach Opolskich. Do tragedii nie doszło, bo maszynista, poinformowany o awarii rogatek, zwolnił przed przejazdem do 20 km na godzinę.
3: Pociągiem podróżowało 380 osób, spośród nich również nikt nie potrzebował hospitalizacji. Trwa w Opolu rekrutacja do szkół średnich. Wnioski można składać do połowy czerwca. Na absolwentów podstawówek czeka w mieście 2400 miejsc. Podziękowania i wyrazy uznania odebrała do polskich służb 11-letnia Zuzia, która wezwała pomoc do nieprzytomnej mamy. Kobieta straciła przytomność, a jej córka sprawnie wezwała pogotowie i udzielała pomocy zgodnie ze wskazówkami dyspozytora. Dzięki dojrzałemu zachowaniu dziewczynki zdrowiu jej mamy nic nie zagraża. Tymczasem o dojrzałości trudno mówić w przypadku 22-latka z Nysy, który chciał pochwalić się umiejętnością driftowania. Zrobił to jednak na drodze publicznej i nie zauważył jadącego za nim oznakowanego radiowozu. Dostał 1500 zł mandatu, 10 punktów karnych i na 3 miesiące pożegnał się z prawem jazdy. Akurat nie leszcze, ale młode węgorze i sandacze trafią tymczasem do jezior w całym województwie opolskim. Polski Związek Wędkarski zarybia zbiorniki m.in. w Turawie, Nysie, Otmuchowie i Kluczborku. To finał akcji, mówi Jakub Roszuk z opolskiego okręgu PZW.
5: W miesiącu maju zrealizowaliśmy zarybienie szczupakiem zbiorników zaporowych rzeki Odry. Też zostało zrealizowane zarybienie białogłuchołaskich i tam był realizowany lipień i pstrąg potokowy. Były też wpuszczane ryby rzeczne, mówię tutaj o boleniu, o kleniu na nasze rzeki.
3: Kolejne zarybianie zaplanowane zostało na jesień. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Na 2,5 roku więzienia i utratę samochodu wartego ponad 200 tysięcy złotych skazał nyski sąd lekarza Adriana D., który prowadził pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy. Wyrok jest nieprawomocny. Jak informuje opolska prokuratura, do zdarzenia doszło w styczniu w Nysie. Zatrzymany do kontroli drogowej mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi, a na koncie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Bezpiecznie przebiegły mecze piłki nożnej w powiecie brzeskim w ubiegłym tygodniu, a było ich aż 8. Jak informowała opolska komenda, funkcjonariusze zabezpieczali rozgrywki i monitorowali przejazdy kibiców, a czwórką oraz pociągami. Obyło się bez incydentów. A żeby bezpieczniejsi byli piesi, w regionie ruszą prace w kolejnej edycji programu Super Zebra. W ciągu 2 lat zmodernizowane zostaną 43 przejścia dla pieszych. Małgorzata Mura.
6: Na Super Zebry samorząd województwa przeznaczy 5 milionów złotych, po 2,5 miliona na każdy rok. W tym roku zmodernizowanych ma być 21 przejść, w tym 19 otrzyma dedykowane oświetlenie. Wśród wybranych lokalizacji są na przykład ulica Gorzołki w Opolu, Opolska w Dąbrówce Górnej, czy ulica Kościuszki w Tułowicach.
3: Super Zebry powstaną też m.in. w Nysie, Brzegu, Głogówku czy Otmuchowie.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o programie tegorocznego Festiwalu Opolskiego.
2: Co jest grane w Opolu?
1: Już za niecały tydzień na scenie Opolskiego Amfiteatru rozpocznie się kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. To będą 4 dni koncertów, które Opolanie będą mogli usłyszeć na żywo oraz obejrzeć w transmisji telewizyjnej. A kto na tym festiwalu wystąpi?
8: Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw i edukacji muzealnej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Przed nami Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, w tym roku edycja 63. 4 dni imprezy. standardowe koncerty, debiuty między innymi. Kogo po raz pierwszy zobaczymy na scenie Opolskiego Festiwalu?
8: Debiuty to jest jeden z najstarszych koncertów, który mamy okazję oglądać podczas festiwalu. Natomiast no, wśród tych wszystkich debiutantów usłyszymy między innymi na przykład Olę Kendrę, Karolinę Harko, Julię Wasilewską, więc bardzo ciekawe, czy któryś z tych artystów zaistnieje w naszej świadomości na dłużej. Tego im bardzo serdecznie życzę, bo nie ukrywam, że ja zawsze bardzo kibicuję debiutantom z tego powodu, drodzy Państwo, że słyszymy młodych ludzi bardzo często po raz pierwszy, chociaż wiemy, że czasy się nam troszeczkę zmieniły i rzeczywiście dzisiaj dzięki portalom, czy to społecznościowym, ale także różnego rodzaju serwisom jesteśmy w stanie trafić na muzykę, na którą kiedyś no, mieliśmy troszeczkę utrudnioną sposobność. Natomiast wspominam o tym wszystkim, drodzy Państwo, bo gdy popatrzymy na historię od lat 60. do współczesności, no to rzeczywiście wielu artystów, których znamy dzisiaj i kojarzymy, to są artyści, którzy debiutowali w Opolu i te debiuty wygrywali. Na pewno wśród takich gwiazd bardziej topowych dzisiaj, a które w gwiazdach występowały i które te gwiazdy wygrały, to zresztą była ta sama edycja i tutaj wymienię między innymi Corteza, więc to jest jedna z tych postaci, a druga to jest Daria Zawiałow, więc moim zdaniem warto nadal w debiutach występować i ten pierwszy moment pojawienia się w amfiteatrze tysiąclecia, jednak amfiteatrze, który ma tak duży dorobek i tak olbrzymią tradycję, to na pewno dla tych młodych ludzi jest fantastyczne doświadczenie, więc w czwartek jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, natomiast oprócz tego, że usłyszymy debiutantów, to w czwartek również podczas koncertu usłyszymy między innymi Dodę, ale także Anna Maria Jopek, będzie Kamil Bednarek, Sławek Uniatowski, pojawi się Stasiek Kukulski czy Daniel Godson. To są postaci, które też pamiętamy z debiutów, więc tym bardziej jestem bardzo ciekawy, jak zarówno gwiazdy, które znamy i kochamy od wielu, wielu lat, jak i osoby, które po raz pierwszy pojawią się na scenie, wybrzmią na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki.
1: To wszystko podczas koncertu debiutów. Oni będą im po, że tak powiem, na scenie towarzyszyli, wspomagali ich duchowo?
8: To jest bardzo różne rozwiązanie na przestrzeni lat. Podejrzewam, że formuła wypracowana w ostatnich latach, czyli formuła taka, że usłyszymy zarówno debiutantów i występy debiutantów będą przerywane pewnego rodzaju występami artystów, których już znamy i kochamy. To jest taki środek, który no, sprawdza się w ostatnich latach i podejrzewam, że w tym roku Telewizja Polska postawi na bardzo podobne rozwiązanie.
1: A jeśli chodzi na przykład początkowe edycje Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ta muzyka kojarzyła nam się przede wszystkim z Big Beatem. Ci debiutanci, którzy obecnie debiutują na scenie Opolskiego Festiwalu, jakie gatunki muzyczne reprezentują? Bo to nie zawsze jest coś, co nazwalibyśmy popem.
8: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, który po raz pierwszy pojawił się w roku 63, to łatwe do zapamiętania, ponieważ teraz mamy 63. edycję, więc proszę z tym kojarzyć to, drodzy Państwo. Wyglądał zupełnie inaczej, natomiast od pierwszej edycji tu spotykała się zarówno piosenka literacka, jak i piosenka popularna. I to są korzenie, które są bardzo istotne i bardzo ważne. Natomiast to, co jest bardzo istotne w momencie, w którym mówimy o debiutach, to jest to, że mamy różne formuły. Są lata, gdzie artyści wykonują utwory z repertuaru danego artysty, na przykład Czesława Niemena czy Skaldów, ale są też takie edycje i to są te edycje, które mi osobiście są najbliższe, gdzie artyści śpiewają swoje premierowe utwory. Premierowe w tym sensie, że to są utwory przez nich najczęściej skomponowane, czyli pochodzące z ich repertuaru i wtedy tak naprawdę słyszymy to, co w duszy gra tego młodego człowieka i bardzo często w ostatnich latach to są takie rzeczy z pogranicza popu alternatywnego, bardzo często zabarwionego lekką elektroniką czy muzyką hip-hopową, więc tym bardziej też jestem ciekawy, czy w tym roku debiutanci postawią bardziej na liryczne ballady, czy na bardziej przebojowe utwory, dlatego też no, nie ukrywam, tak jak wspominałem przed momentem, że bardzo czekam na ten koncert debiutów, który będzie w czwartek, 4 czerwca.
1: Wspomniałeś też o premierach, a kto w tym roku?
8: Premiery, drodzy Państwo, w tym roku wydaje mi się, że będą bardzo ciekawe. ciekawe. Sam fakt, że usłyszymy tercet, który chyba nawet byśmy sobie go nie wyobrazili w głowie wcześniej, bo to będzie bardzo ciekawe trio. To będzie Patrycja Markowska, Andrzej Krzywy i Kamil Bednarek. Zaśpiewają swój utwór, który już od jakiegoś czasu pojawia się na antenach radiowych, ale także już ma swój teledysk. I z tego, co widzę, ludziom bardzo ten utwór się podoba. Więc z jednej strony mamy artystów, których znamy już od wielu lat. Będzie też oczywiście na przykład Michał Wiśniewski, czy zespół, który doskonale Państwo kojarzą, czyli Poparzeni Kawą 3, ale pojawią się także osoby, które możecie Państwo kojarzyć już z KFPP, jak na przykład Sargis, którzy no, nie mieli okazji jeszcze próbować swoich sił w debiutach, więc też jestem bardzo ciekawy, jak to starcie tych artystów, których znamy już na przykład od 10, 15 i od 20 lat na scenie, wypadnie znowu w zestawieniu z tymi artystami, którzy na przykład po raz pierwszy próbują swoich sił w premierach. Natomiast zachęcam, drodzy Państwo, bo premiery można w dużej mierze już odsłuchać, czy to w streamingu, czy na innych portalach, i warto, podobnie być może jak w konkursie Eurowizji, zaznajomić się już po prostu troszeczkę z tymi propozycjami, żeby sprawdzić, czy one tak samo dobrze wpadają w ucho na żywo, jak właśnie, gdy słuchamy tych nagrań studyjnych.
1: Jak dowiedziałem się od Jacka Kretano, to chociażby w Opolu zostanie zaprezentowana najnowsza płyta Poparzonych Kawą 3.
8: Więc tym bardziej warto spróbować. Zespół ma bardzo dużą oddaną publiczność, to zresztą widać na różnego rodzaju koncertach. Natomiast kiedy rozmawiamy o premierach, na pewno warto też wspomnieć, że podobnie jak w debiutach, tak samo w premierach będą jeszcze artyści, którzy również pojawią się, nie biorąc udziału w konkursie premier. Tu mam na myśli chociażby Justynę Steczkowską, Anię Iwanek czy Katarzynę Żak. Natomiast warto wrócić do Justyny Steczkowskiej z tego powodu, że ona będzie świętowała swoje 30-lecie. I to rzeczywiście jest takie 30-lecie, które muszę powiedzieć, że jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście płyta Dziewczyna Szamana, jeżeli dobrze pamiętam, ukazała się w roku 96. No ale mieliśmy już do czynienia z Justyną chociażby w roku 95, gdy reprezentowała Polskę na Eurowizji z utworem Sama, więc możemy powiedzieć, że to jest takie 30 z małym plusem, ale rzeczywiście od debiutu fonograficznego mija w tym roku lat 30.
1: I koncert hip-hopowy, widzę, pojawił się tutaj w rozpisce.
8: To jest, drodzy Państwo, rzecz zapoczątkowana w roku ubiegłym. Bardzo się cieszę, że po wielu latach hip-hop wraca na festiwal w Opolu, bo hip-hop Opole cieszyło się ponad 20 lat temu bardzo dużą popularnością. To nie były koncerty, które wtedy odbywały się w amfiteatrze. Teraz jesteśmy już w takim momencie, że hip-hop już ma tak ugruntowaną pozycję na polskim rynku fonograficznym, że nikt nie kwestionuje jego obecności. A pragnę też przypomnieć, że w dużej mierze ta pierwsza fala hip-hopu, ta pierwsza gwardia, to są dziś postaci 40-50+. Jeżeli ci artyści po ponad 30 latach nadal są obecni w naszej świadomości, to pamiętajmy, że też mówimy już o gatunku muzycznym, który w tej chwili ma już swoją drugą, a tak naprawdę nad trzecią falę twórców, więc cieszę się, że zarówno ci artyści, którzy od wielu lat występują, jak na przykład Łona czy Don Guralesco, będą mieli okazję pojawić się tutaj na scenie. No w ogóle to, że Molesta Venement, Gramatik, no to są po prostu, drodzy Państwo, klasyki dzisiaj, jeżeli mówimy o tym gatunku muzycznym, więc tym bardziej fantastycznie, że Opole otwiera się na ten hip-hop ponownie i być może mówimy tutaj o pewnego rodzaju nowej tradycji i te koncerty hip-hopowe będą już nam z nami na dłuższy czas. A tu przypominam też z tego powodu, że przez wiele lat mieliśmy w Opolu na przykład scenę alternatywną. Ta scena alternatywna rzeczywiście fantastycznie się sprawdzała. Później przyszła pewnego rodzaju zmiana, nie wróciliśmy do tej sceny alternatywnej, ale być może właśnie ten hip-hop to będzie pewnego rodzaju formuła, która po części będzie próbowała zastąpić tamto rozwiązanie.
1: I kolejne dwa dni festiwalu, czyli sobota i niedziela pod znakiem jubileuszy.
8: Dokładnie tak. To jest, drodzy Państwo, też rzecz w formule Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki powtarzalna od kilku lat, czyli różnego rodzaju jubileusze czy koncerty, ale także koncerty wspomnieniowe. Przypomnę tylko, że na przykład bardzo dużym powodzeniem cieszył się zeszłoroczny koncert, który był dedykowany Jackowi Cyganowi. To były 3/4 Jacka Cygana. To zresztą tak było fantastyczne, ponieważ pan Jacek też był konferansjerem na swoim koncercie jubileuszowym. Natomiast w tym roku jubileusz obchodzi Bogdan Bogdan Olewicz. Fantastyczny tekściarz, bo teksty jego piosenek śpiewały postaci od Anny Jantar po na przykład Perfect, więc ten repertuar jest bardzo, ale to bardzo bogaty. Zresztą nie przez przypadek ten jeden z najbardziej ikonicznych tekstów Bogdana Olewicza jest również tytułem, czyli autobiografia, którą właśnie z wykonania Perfectu znamy i kojarzymy. Natomiast sam koncert moim zdaniem będzie bardzo ciekawy względu na dobór artystów, bo jestem bardzo ciekawy na przykład jak w tych utworach i który utwór na przykład otrzyma Alicja Szemplińska, którą nie tak dawno podziwialiśmy też właśnie w konkursie Eurowizji. Pojawi się także Kuba Badach, kolejna postać, która ma no fenomenalny głos i tutaj jestem jakby spokojny, bo bez względu na to, który z utworów Bogdana Olewicza zostanie mu, powiem może tak kolokwialnie, przydzielony, to wiem, że wyjdzie z tego na pewno obronną ręką. A oprócz tego między innymi wspominana już Doda czy Kamil Bednarek, więc też wydaje mi się, że to będzie taki wieczór, który będzie oparty na repertuarze, który doskonale znamy, doskonale pamiętamy i kochamy, natomiast bardzo często pewnie w pewnych nowych odsłonach interpretacyjnych. No i ciekawe, który z artystów wyjdzie z tego taką bardzo, ale to bardzo obronną ręką. No i kabareton. Kabareton, który w tym roku będzie troszeczkę inny, ponieważ ten kabareton w tym roku będzie pod znakiem jubileuszu kabaretu Neonówka, więc wiem, że też te kabaretony mają swoją oddaną grupę odbiorców. To zresztą było bardzo doskonale widoczne, drodzy Państwo, gdy tylko pula biletów pojawiła się w sprzedaży, ponieważ osoby, które przyszły kupować te bilety do amfiteatru, mówiły też wprost, że na przykład ich najbardziej interesuje sobota, również na przykład z tego powodu, że będą mogli zobaczyć kabarety, więc to też pokazuje, że w zależności od odbiorcy ten repertuar, który prezentuje Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, musi być właśnie bardzo zróżnicowany, ponieważ każdy z nas oczekuje trochę innych rozwiązań.
1: I niedziela, jubileusz Lady Punk.
8: Jubileusz Lady Punk, trudno mi uwierzyć, ale to jest, drodzy Państwo, prawda. 45 lat od wydania tej ikonicznej płyty grupy Lady Punk debiutanckiej. Zespół, który ma olbrzymią rzeszę swoich odbiorców. Widzimy to rok do roku na amfiteatrze w Opolu, z tego powodu, że zespół dosyć często gości tutaj, na miejscu w Stolicy Polskiej Piosenki i za każdym razem to są po prostu wypełnione krzesła, rzędy wiernych fanów, którzy przyjeżdżają bardzo często z całej okolicy i razem z zespołem Lady Punk śpiewają te utwory od początku do końca. Ja jestem też jakby bardzo spokojny w ogóle o ten jubileusz z tego powodu, że bez względu na to, jaki czas Telewizja Polska przeznaczy na jubileusz grupy Lady Punk, to wiemy, że nawet jeżeli to będzie 90 minut, to będzie 90 minut samych przebojów, które doskonale znamy, bo nie przez przypadek panowie z Lady Punk często odnoszą się do siebie jako do polskich Rolling Stonesów, bo to jest właśnie bardzo podobna sytuacja. W każdej dekadzie ten zespół miał jakieś olbrzymie przeboje i mam takie wrażenie, że przez to, że już kilka pokoleń wychowało się razem z Lady Punk, to każdy z nas może mieć swoje Lady Punk, tak? Takie, które bardziej kojarzy, bardziej znaczy to z lat 80., czy gdy słuchaczem zaczynało się być dopiero w latach 90., czy na przykład u progu XXI wieku. Zespół, który cały czas zaskakuje, no i mam nadzieję, że w Opolu po raz kolejny nas zachwyci.
1: Mówił Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki. Tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 4 do 7 czerwca.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o miejskich rowerach, które jeszcze w tym roku powrócą do Opola. Miejskie rowery to nie będzie w Opolu nowość, ale raczej powrót do systemu, z którego mieszkańcy chętnie korzystali przez kilka lat. Zanim jednak zagłębię się w ten temat, pomówię o gwiazdach, które zostaną odsłonięte na opolskim rynku podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
2: Zwiedzaj z nami Opole!
1: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Co roku przy okazji festiwalu na opolskim rynku są odsłaniane gwiazdy legendarnych polskich artystów. Kapituła, która o tym decyduje, podjęła już decyzję, czyje gwiazdy zostaną odsłonięte w tym roku. Będą to gwiazdy dziennikarki Marii Szabłowskiej oraz piosenkarek Ewy Bem i Natalii Kukulskiej. Wszystkie trzy panie od lat są mocno związane z opolskim festiwalem, co potwierdził jeden z członków kapituły wybierającej gwiazdy.
9: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Ja myślę, że bardzo istotna jest ta gwiazda dla Marii Szabłowskiej, bo to naprawdę jest osoba, która tak dużo zrobiła dla opolskiego festiwalu. Pamiętam takie wspomnienie Marii. Panie obie uzmysłowiły sobie kiedyś, że gdyby tak naprawdę chciały o kimś powiedzieć źle, to miały... Dwie kobiety, no taką siłę po prostu, taka była w ogóle wtedy moc mediów, ale w drugą stronę też to działało, że jak chciały, żeby komuś kariera poszła dalej, to mogły po prostu, mogły prawić same komplementy. Natomiast właśnie ja myślę, że to jest anegdota, ale najważniejsza jest rzetelność Marii. Rzetelność, zawsze taka wnikliwość. Maria zawsze zwraca uwagę, kto napisał piosenkę, kto skomponował, kto zaaranżował. Ma ogromną wiedzę, też fantastycznie, bo miała do czynienia z tą plejadą autorów, kompozytorów. No, wręcz była z nimi zaprzyjaźniona, z Wojciechem Młynarskim. No, po prostu Maria też jest związana z Saską Kępą, więc się też zna z Agnieszką Osiecką. Ja w ogóle nie znam osoby, która by do niej nie chciała przyjść na wywiad. Jeszcze w życiu nie spotkałem osoby, jak robimy kawiarenkę z gwiazdami na opolskim rynku, czyli takie spotkania z artystami, gdzie artyści wspominają o polskie festiwale. Ja mam przyjemność prowadzić od 3 lat te spotkania wspólnie z Marią. Gdy produkcja dzwoni do artystów, wszyscy mówią, jak tam jest Maria Szabłowska, okej, to przychodzimy. Także naprawdę mega się cieszę, że Maria odsłoni gwiazdę. No i dwie ikony piosenkarstwa, choć różne generacje. Ewa Bem, laureatka wielu nagród, która zaśpiewała przepięknych wiele piosenek. Ja nawet już nie będę wspominał tych wszystkich przebojów, jak Żyj kolorowo, czy mnóstwo jest tego. Ja mam ulubioną taką piosenkę Daj mi znak. Piękna piosenka ze słowami Wojciecha Jagielskiego. Ja muszę powiedzieć, że ja prywatnie bardzo często włączam w ogóle piosenki Ewy Bem. Uwielbiam, w ogóle uwielbiam Beatlesów, jak śpiewa Ewy Bem. Ewa Bem śpiewa fantastycznie piosenki z kabaretu Starszych Panów. W Opolu otrzymywała nagrody, śpiewała w bardzo wielu koncertach. Myślę, że to będzie w ogóle zaszczyt dla miasta, że pani Ewa odsłoni swoją gwiazdę. I Natalia Kukulska, która od 30 lat przyjeżdża do Opola. Naprawdę była kilkanaście razy na festiwalach. Dała na wspólnie z Narodowym Centrum Polskiej Piosenki fenomenalny koncert Życia Mała Garść, gdzie zajęła się taką opieką artystyczną, wybrała piosenki. Natalia przyjeżdżała także jako córka, bo przecież odsłaniała i gwiazdę, i mural swojej mamy, pierwszy muzyczny mural w Opolu, mural Anny Jantar. No i myślę, że to też będzie jakieś takie ważne dla niej w jej karierze. Mówił mi Kuba Badach, że dla niego to był wielki zaszczyt, że mógł odsłonić swoją gwiazdę i że mu się trochę nie chce w to wierzyć. Myślę, że dla Natalii to powinno być coś podobnego.
1: Mówił Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki i członek kapituły, która wybierała gwiazdy. Ja tylko przypomnę, że tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki odbędzie się między 4 i 7 czerwca. To właśnie na te dni zostały zaplanowane odsłonięcia poszczególnych gwiazd.
2: Aktywnie w Opolu!
1: Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki jest jednym z punktów najczęściej odwiedzanych w Opolu przez turystów. A skoro o zwiedzaniu Opola mowa, to już wkrótce mieszkańcy będą mogli przemieszczać się po okolicy na miejskich rowerach. To nie tylko po Opolu, bo system ma pozwolić na wiele więcej. Magistrat ogłosił właśnie przetarg na utworzenie nowego systemu miejskich rowerów.
10: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
1: Swego czasu mieliśmy w Opolu miejskie rowery. To były rowery dostarczone przez najpierw jedną, później inną firmę. Teraz ogłosiliście po paru latach przerwy przetarg, żeby one ponownie się pojawiły na ulicach miasta?
10: Tak, przetarg jest ogłoszony. Mamy teraz kilka tygodni na to, aby oferty spłynęły. Będzie ten nowy system roweru miejskiego różnił się od tego, który mieliśmy kilka lat temu i myślę, że to będzie takie rozwiązanie, które na pewno mieszkańcom przypadnie do gustu, ponieważ będzie w sumie 200 rowerów. Tyle byśmy chcieli, tyle mamy zapisane w przetargu. Jak będzie finalnie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, to się okaże za te kilka tygodni, natomiast powiem o tym, czego my sobie życzymy, prawda, od tego potencjalnego wykonawcy, czyli 200 rowerów, 100 tradycyjnych i 100 elektrycznych. Stacje, w których będzie można te rowery pozostawić, będą podzielone na takie stacje stałe, to będzie 12 takich stacji, oraz takie 25 miejsc, w których będzie można te rowery również pozostawić. Jeśli chodzi o kolejną zmianę, to, że tym rowerem będzie można wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, wrócić i zapłacić za ten czas, oczywiście w zależności od stawki. Warunek jest taki, że w ciągu 24 godzin ten rower będzie musiał wrócić do Opola, czyli jeśli robimy sobie wycieczkę rowerową do Turawy, no to nie możemy tam nocować, tylko z tym rowerem będzie trzeba wrócić do Opola. I to jest taka główne rozwiązanie. Inne jest też takie, że można ten rower na przykład wziąć, zostawić pod domem, za chwilę do niego wsiąść i pojechać do centrum miasta. To też jest rozwiązanie, którego do tej pory w Opolu nie było. No także zmiany szykują się dość duże. Jak będzie finalnie, to oczywiście przekonamy się, kiedy ten przetarg będziemy mieli rozstrzygnięty. Wykonawca będzie miał 60 dni na uruchomienie roweru miejskiego, ale od razu uspokajam, premiowane będzie szybsze. Czyli jeśli wykonawca w swoim przetargu zaproponuje odpowiednią cenę, a jeszcze dodatkowo będzie te rozwiązanie, że na przykład uruchomi ten rower nie w 60, a na przykład w 40 dni, wówczas takie dodatkowe punkty będzie można mu przyznać w tym przetargu. To są główne zmiany.
1: No i też dzięki tym stacjom te rowery nie będą się walać po całym mieście, tak jak na przykład elektryczne hulajnogi.
10: Zdecydowanie tak, choć tak jak powiedziałem, to pozostawienie tego roweru na pewien czas będzie, natomiast no oczywiście nikt nie będzie zostawiał roweru tak, jak ma to miejsce w przypadku hulajnóg. Jeśli chodzi o opcje, które gdzieś tam sobie założyliśmy jeszcze z funkcjonowaniem tego roweru, to właśnie te rowery w wersji elektrycznej, no to taki ukłon w stronę seniorów, prawda, szczególnie tych osób, które w normalnych warunkach nie mogłyby korzystać z roweru tradycyjnego, a taki rower na pewno tą aktywność fizyczną u tych osób zwiększy. Więc no, dużo zmian, zupełnie inne rozwiązania, aniżeli te, które mieliśmy kiedyś. No i też ważne informacja. My wystartujemy jeszcze w tym roku, natomiast system będzie funkcjonował do końca listopada 2028 roku. Na tyle będzie podpisywana umowa. Czas, sezon tego roweru to będzie od 1 marca do 30 listopada.
1: Wiadomo już wstępnie, jakie miejsca na pewno będą tymi miejscami, gdzie te stacje dokowania się znajdą?
10: Nie, pełnej listy jeszcze nie ma, natomiast one w dużej mierze będą pokrywały się z tym, co było w latach poprzednich. Czyli są takie po prostu miejsca, w których ten rower musi być. No, trudno wyobrazić sobie, żeby na przykład nie było takich stacji rowerów miejskich w ścisłym centrum miasta czy w okolicach największych osiedli, ale dokładne lokalizacje to wszystko będzie informować w momencie, w którym już będziemy mieli ten przetarg rozstrzygnięty, będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą, będziemy też wiedzieli, jaki będzie pełen harmonogram wdrażania tego roweru miejskiego. Na razie, tak jak powiedziałem, mówimy o tym, czego my oczekujemy w tym przetargu, a jaki będzie efekt finalny, to dowiemy się za te kilka tygodni.
1: Wiadomo, że darmowe to nie będzie, ale ceny konkurencyjne dla hulajnóg będą?
10: Na pewno, ponieważ przypomnę, że mamy do czynienia z rowerem dofinansowanym przez miasto, stąd też nazwa roweru miejskiego. My szacujemy, że tak, oczywiście po raz kolejny powtarzam, takie szacunki są w przetargu zapisane, czyli do 20 minut za darmo, od 21 minut do godziny 2 zł, każda następna godzina 4 zł i oczywiście systemy abonamentowe na długoterminowe też są uwzględnione, one też będą bardziej atrakcyjne, szczególnie dla tych, którzy na przykład wybierają opcję takiej codziennej jazdy do pracy, bo tam są opcje w stylu 2 godziny dziennie, rozbite na 2 razy po godzinie, więc to też z pewnością będzie miało swoich sympatyków, ale to jak mówię, poczekajmy jeszcze na spokojnie do tego, jak finalnie będzie wyglądał ten przetarg, jakie oferty wpłyną od jakich przedstawicieli, jakie to będą też te rowery. Natomiast no, tak jak powiedziałem, no, ambitne założenia mamy, ponieważ no, 100 rowerów miejskich, elektrycznych, no to już naprawdę pozwoli pokryć tą siatką połączeń zdecydowaną o część naszego miasta. I to nie tylko dla osób młodych, ale przede wszystkim też dla osób starszych. Także tutaj 200 rowerów na ulicach miasta w sumie ambitny plan, który mam nadzieję dojdzie do skutku jak najszybciej. No a finalnie no, pełen okres działania roweru miejskiego to jest rok 2027 i 2028.
1: To, że będzie można nimi wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, czy będą jakieś konkretne ograniczenia, jeśli chodzi o ten zasięg?
10: 24 godziny. to jest ten zasięg maksymalny. Jeśli ktoś zdąży w 24 godziny dojechać na przykład do Gliwic, to oczywiście może dojechać tym rowerem w 24 godziny do Gliwic i wrócić. Te rowery są wyposażone w GPS, także tutaj wykonawca, administrator tego będzie wiedział, gdzie te rowery się znajdują, więc opcji zgubienia się też nie ma. Natomiast nie sądzimy, żeby to były rowery wykorzystywane też do jakiejś nie wiadomo jak dalekiej turystyki rowerowej. Tu raczej celujemy w obrzeża miasta, Dąbrowa, wyjazd właśnie na jakieś kamionki, do Turawy nad jeziora czy nad Jezioro Srebrne. To będą takie chyba najpopularniejsze, jeśli chodzi o trasy. Natomiast no, nie wykluczamy, że może będzie jakiś amator bardziej ekstremalnej jazdy rowerem miejskim poza miasto. Będzie taka możliwość. Natomiast no, nie sądzę, żeby się ktoś na to decydował. Te rowery są przystosowane do typowej takiej jazdy z punktu A do punktu B, takiej rekreacyjnej, też jako środek takiego transportu do pracy, do szkoły, a nie jako taki typowy do turów, Bóg wie gdzie.
1: Z tego co pamiętamy, te pierwsze miejskie rowery pojawiły się kilkanaście lat temu i kilka lat temu z ulic Opola znikły. Jakim zainteresowaniem cieszyły się w tamtych czasach?
10: Na początku było bardzo duże zainteresowanie tymi rowerami miejskimi. Ono z każdym rokiem tak naprawdę słabło, a rosły koszty utrzymania tych rowerów miejskich. Od tamtej pory sporo się zmieniło. Też w takich przyzwyczajeniach mieszkańców i te głosy o tym, aby rower miejski powrócił do Opola, się pojawiały. Natomiast no, trudno będzie powiedzieć nawet po tym pierwszym okresie działania, czyli jeśli my uruchomimy te rowery na przykład w sierpniu albo pod koniec lipca, trudno w tym okresie do listopada będzie stwierdzić, jakie jest faktyczne zainteresowanie. Taki prawdziwy test będzie dopiero na koniec 2027 roku, kiedy ten pełen sezon od marca do listopada te rowery przejeżdżą. Zobaczymy, czy będzie to bliżej tych wyników, które rower wykręcał na początku swojej działalności, czy będzie raczej zbliżony do tych wyników, które miał w swojej fazie schyłkowej. Od tamtego czasu zmieniło się wiele, ale zmieniło się też to, że coraz więcej osób ma te rowery i to nie tylko te rowery stacjonarne, ale również te rowery elektryczne. Także zobaczymy. Być może się okaże, że ci, którzy nie decydowali się na zakup roweru swojego własnego, będą korzystali właśnie z tych opcji abonamentowych, które gdzieś tam też są brane pod uwagę i będzie to taki jeden z głównych środków transportu, szczególnie w tym okresie wiosenno-letnio-wczesno-jesiennym jako dojazd do pracy czy do szkoły. Widzimy, że wynajmy długoterminowe samochody są coraz popularniejsze, czy nawet jakieś leasingi konsumpcyjne, konsumenckie dla samochodów, więc być może rower też taką formułę będzie miał. Zobaczymy. Na razie patrzymy na to optymistycznie, zobaczymy jak ten rower będzie funkcjonował. Pierwsze sygnały, tak jak powiedziałem, jeszcze w tym roku, natomiast pełne takie spektrum na koniec systemu rowerowego w listopadzie 2027, tego sezonu w roku 2027. Zobaczymy. Trudno teraz wyrokować. Różnie to w tych miastach jest. Widzimy, że niektóre miasta decydują się na rozwój roweru miejskiego, inne decydują się na zwijanie tego roweru miejskiego. My po latach wracamy i jesteśmy sami ciekawi, jakie będzie zainteresowanie. Myślę, że 200 rowerów to jest taka liczba, która z pewnością pozwoli na aktywne korzystanie z niego codziennie, bez jakiegoś większego oczekiwania czy szukania tego roweru po całym mieście. Także zobaczymy. Dajmy sobie jeszcze kilka tygodni czasu i wówczas będziemy wiedzieli, na czym stoimy.
1: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Rowery miejskie w Opolu ostatni raz działały w 2021 roku. System został wyparty przez system hulajnóg elektrycznych, które jednak na dłuższą metę okazują się nie do końca tak bezpieczne, jak powinny być. W ciągu ostatnich kilku lat w Opolu wielokrotnie dochodziło do potrąceń pieszych przez użytkowników hulajnóg.

0: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej przeniesiemy się do zabytkowego parku w pokoju.
1: W pierwszy dzień niespodzianka, bo występ Królewskiej Polskiej Opery z Warszawy. Opera się skupi na 200-leciu śmierci Webera i jego utworach.
0: Powiemy także o tym, że Łowoszów doczeka się nowego ciągu pieszo-rowerowego.
2: Ponad 80 zjazdów do posesji prywatnych, mamy przebudowę kanalizacji deszczowych, mamy budowę oświetlenia.
0: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do zabytkowego parku w pokoju, ponieważ już niebawem odbędzie się tam 23. Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów imienia Karla Marii von Webera. Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów to niezwykłe połączenie muzyki klasycznej z romantyczną scenarią zabytkowego parku. Od lat cieszy się dużym, stale rosnącym zainteresowaniem mieszkańców regionu i turystów. Wydarzenie ma na celu dostarczenie wrażeń estetycznych i przywracanie pamięci o dawnej świetności miejsca, które niegdyś nazywano śląskim Weimarem. Mówi dyrektor Filharmonii Opolskiej Maciej Fortuna.
3: Ciekawe wydarzenie w Opolskim.
4: 4, 5 i 6 czerwca w pokoju wyjątkowe wydarzenie ze wstępem wolnym w cudownych przestrzeniach parków, ogrodów, ale także obiektów architektury sakralnej. Koncerty, które okraszą najlepsi artyści, najlepsze artystki zarówno z Opola, Opolszczyzny, jak i całej Polski. 23. Festiwal Zabytkowych Parków i Ogrodów imienia Karla Marii von Webera. To wydarzenie, które ma wspaniałą tradycję i to wydarzenie, którego nie wolno przegapić.
0: Mówił dyrektor Filharmonii Opolskiej Maciej Fortuna, a więcej o wydarzeniu powie jeszcze Hubert Kołodziej, prezes Stowarzyszenia Pokój.
1: 4 czerwca o godzinie 16 w kościele księżnej Zofii w kościele ewangelickim. W pierwszy dzień niespodzianka, bo występ Królewskiej Polskiej Opery z Warszawy. Opera się skupi na 200-leciu śmierci Webera i jego utworach. Drugiego dnia mamy laureatów Nagrody Fryderyków. Ravel Piano Duo z Agnieszką Kozło i Katarzyną Sokołowską, którą będzie wspierał Zespół Kameralny Muzyków Filharmonii Opolskiej. No i trzeciego dnia w Kościele Katolickim o godzinie 19 mamy wielki utwór Jana Sebastiana Bacha, kantata na sopran, mezzosopran, dwoje skrzypiec, altówkę i basso continuo. Zapraszamy serdecznie.
0: Warto przypomnieć, że park w pokoju całkiem niedawno zyskał drugie życie, ponieważ 2 lata temu został zrewitalizowany.
1: Jeżeli chodzi o park, to akurat 2 lata temu w kwietniu mieliśmy wspaniałą uroczystość z udziałem muzyków Filharmonii Opolskiej, bo park był zawsze związany z muzyką. W parku były 2 amfiteatry w przeszłości, w pokoju był dom koncertowy, teatr i muzyka towarzyszyła nam zawsze. 20 hektarów zostało zrewitalizowanych, tam są planowane jeszcze place zabaw dla dzieci. Na kolejne 20 hektarów jest przygotowana dokumentacja. W ubiegłym roku pani wojewoda Monika Jurek przekazała gminie kolejne 50 hektarów, także już samo Elysium wspaniałe, świątynia Matyldy są także w granicach gminy i chciałem powiedzieć także, myślę, że mogę to powiedzieć publicznie już, że dyrektor gospodarstwa rybackiego w Krogulnej, pan Wojciech Preuss, obiecał udostępnić ciąg pieszo-rowerowy od stawu szwedzkiego do Winnej Góry, piękna aleja dębowa i ciąg wokół stawu Wilhelminy. Tych atrakcji przybędzie, bo wtedy rowerzyści będą mieli. Teraz tylko ścieżka z Łady, żeby była możliwie szybko do parku doprowadzona. Będzie można z Opola na rowerku przyjeżdżać. W samym parku działa prężnie zarówno biblioteka, jak i Domu Kultury. Ma miejsce wiele wydarzeń, które promują także pięknie pokój. Prosimy śledzić strony internetowe i Facebooka, co się dzieje, i zapraszamy serdecznie, bo są to niezapomniane wrażenia. Chciałem powiedzieć, że w pokoju są dzieła czterech wybitnych absolwentów Akademii, Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych z Berlina, słynnego Szadoła i Melcera, którzy tworzyli kwadrygę na bramie brandenburskiej, Kalidę, który stworzył pomnik lwa. Te lwy są w Monachium, Berlinie, Bytomiu, Warszawie, w wielu miejscach. No i Peszkę kolejny, który dwa pomniki jako stypendysta, jako podziękowanie dla księżnej przygotował, ale zachował się tylko częściowo jeden pomnik przy przystanku. Zapraszamy serdecznie, szczególne miejsce.
0: Mówił prezes Stowarzyszenia Pokój Hubert Kołodziej. A organizacja tego festiwalu możliwa jest dzięki współpracy wielu jednostek, podkreśla wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
5: Tak się stało, że od dwóch lat Filharmonia Opolska przejęła opiekę merytoryczną nad wszystkimi festiwalami, które od lat są tymi najważniejszymi w województwie opolskim i współfinansowanymi przez samorząd województwa opolskiego. Jesteśmy aktualnie w trakcie trwania festiwalu kwitnących azalii na Zamku w Mosznej, a już dzisiaj zapraszamy Państwa na 4 czerwca na, tak jak Pan Dyrektor powiedział, na 23. edycję muzyki zabytkowej. Ja tylko serdecznie chciałbym podziękować zarówno Gminie Pokój, Panu Dyrektorowi Fortunie, Hubertowi Kołodziejowi, Prezesowi Stowarzyszenia Pokój, bo dzięki tej kooperatywie, dzięki temu, że mamy tą opiekę merytoryczną, ma opiekę samorządu gminnego oraz ogromnych i stowarzyszenie, które jest takim dobrym duchem tego festiwalu, który dba, który rozwija nie tylko ten festiwal, ale również wszystko to, co dobrego w pokoju, będzie mógł po raz kolejny już tego 4 czerwca, jak zwykle rozumiem, Panie Prezesie, w Kościele Ewangelickim w pokoju, przy pięknej scenerii. Kto nie był z Państwa w tym kościele, to zapraszam serdecznie, oczywiście na koncert, ale również na tą niesamowitą architekturę wewnątrz i na zewnątrz tego obiektu.
0: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Ale to jeszcze nie wszystko. O tym, co Filharmonia Opolska przygotowała dla Was na nadchodzące tygodnie, opowiedziała mi specjalistka do spraw impresariatu Beata Śliwińska.
6: 4, 5, 6 czerwca, 23 festiwal zabytkowych parków i ogrodów w pokoju imienia Karla Marii von Webera. I tutaj taka ciekawostka, niedawno zasłyszana, przeczytana. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest to taka wyjątkowa postać, przez 2 lata przebywał i komponował ponad 200 lat temu w miejscowości Pokój. Natomiast jeżeli Państwo patrzą na scenę, jak jest ustawiona orkiestra, jak na scenie są rozstawione poszczególne sekcje, dlaczego dyrygent stoi na podium dyrygenckim, dyryguje batutą, to tu Państwu na zasadzie ciekawostki podpowiem, że tak, to właśnie wymyślił Karl Maria von Weber, dlatego warto odwiedzić w tych 3 festiwalowych dniach miejscowość Pokój. Potem opolscy filharmonicy jadą 6 czerwca na koncert znowu w Zamku w Mosznej i tam wybrzmi magia piosenek i utworów z filmów Disneya, więc każdy z nas, starszy czy młodszy, jakieś swoje ulubione filmy Disneya ma i to będzie okazja, żeby tych koncertów posłuchać, ale to wcale nie znaczy, że na tym się kończy nasz repertuar. Jeszcze mamy dla Państwa czerwcowe niespodzianki, o czym mam nadzieję będę mogła Państwu wkrótce też opowiedzieć. Jeżeli już mówimy o niespodziankach, to owszem, mamy jeszcze w czerwcu coś dla Państwa poza Disneyem i to jest wydarzenie, a właściwie wydarzenia, które przygotowaliśmy w Opolu, ponieważ w dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii. I 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje, jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo.
0: Mówiła specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska. A teraz powiemy jeszcze o tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu podpisał właśnie umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej numer 494 w Łowoszowie. To ponad 2-kilometrowy odcinek drogi w tej miejscowości i brakujący fragment systematycznie przebudowywanego traktu wojewódzkiego. Mówi burmistrz Olesna Piotr Gręda.
3: To warto wiedzieć o Opolskim.
7: Bardzo ważny dzień dla Olesna, ale przede wszystkim dla sołectwa Łowoszów. Długo wyczekiwana inwestycja w postaci modernizacji fragmentu właśnie drogi 494 drogi wojewódzkiej.
0: Mówił burmistrz Olesna Piotr Gręda. Wartość całej inwestycji to aż 17 milionów złotych, z czego niemalże 11 milionów złotych stanowi dofinansowanie unijne z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego. Członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn podkreśla, że ze względu na liczbę zjazdów jest to dość skomplikowana przebudowa.
2: To naprawdę istotna inwestycja ze względu na bezpieczeństwo, szczególnie dzieciaków, które chodzą przy tej drodze wojewódzkiej codziennie do szkoły. Dość skomplikowana, mamy ponad 80 zjazdów do posesji prywatnych, mamy przebudowę kanalizacji deszczowych, mamy budowę oświetlenia, mamy budowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi, z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja warta ponad 17 milionów złotych, finansowanie poskładane ze środków europejskich, ponad 10 milionów złotych, naszych środków budżetowych własnych, 6,5 miliona złotych. Do tego się dokłada jeszcze w wysokości 225 tysięcy złotych. Gmina Olesno, to wszystko sprawia, że w tym roku wbijamy łopatę i w przyszłym roku jesienią oddajemy inwestycje. Trzymamy kciuki za to.
0: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. Powstanie ponad 2,5-kilometrowy ciąg pieszo-rowerowy. Trzeba przebudować aż 83 zjazdy indywidualne i publiczne oraz 3 skrzyżowania. Powstanie 1 zatoka autobusowa, 3 bezpieczne azyle dla pieszych i rowerzystów. Będzie oczywiście nowe oświetlenie uliczne w obrębie zatok autobusowych i przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych. Mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiej Choraczuk.
8: Chcemy, aby cały korpus drogowy był przebudowany. Nośność drogi ma wynosić 115 kN na osie. Jest to projekt europejski, czyli zgodnie z wymogami podnosimy standard nośności drogi wojewódzkiej.
0: Mówił dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiej Choraczuk.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: emoția. Ieți na Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Meloradio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. To jest Meloradio. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
4: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej powiemy o opolskich kuźniach pamięci.
5: Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji.
4: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
6: Tak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew dwójka. Na pewno, tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ, jak to mówią, ile głów, tyle myśli.
4: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich kuźniach pamięci. W ramach pierwszej edycji tego konkursu podpisano umowę z beneficjentami, których projekty otrzymały wsparcie Zarządu Województwa Opolskiego. Konkurs został stworzony z myślą o wzmacnianiu i ożywianiu lokalnego dziedzictwa, od dawnych obrzędów i tradycji, przez dokumentowanie historii społeczności wiejskich, aż po promowanie kultury przyrody i kulinariów charakterystycznych dla regionu, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
7: Co słychać w Opolskiem?
5: Pierwszy raz w zasadzie zdecydowaliśmy się, konstruując budżet w zeszłym roku, że będziemy taki konkurs organizować. Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji terenów wiejskich następnym pokoleniom.
4: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. W konkursie przyznano 30 dotacji o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom zrealizowane zostaną inicjatywy obejmujące m.in. tworzenie izb pamięci, odtwarzanie ginących zawodów, utrwalanie zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie czy organizację wydarzeń tematycznych. Mówi Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum.
8: Otrzymaliśmy dotacje na ochronę dwóch ginących zawodów, to jest zawód przątki i zawód tkaczki, a także na pokazanie społeczności, czym jest uprawa lnu i obróbka lnu, który był bardzo, bardzo ważnym, bardzo ważną rośliną dla gminy Wołczyn, a także dla całej ziemi kluczborskiej.
4: Mówiła Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum. Jest to konkurs dla tych, którzy już zebrali artefakty i mają pewien dorobek, który teraz pragną zaprezentować szerszemu gronu odbiorców. Wśród beneficjentów znalazły się także Natalia Gordzielik oraz Anna Piela z Koła Gospodyń Wiejskich w Grodzisku.
9: Pieniążki przeznaczymy na realizację pokazów i warsztatów z zakresu masarstwa. No i pieniążki zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, czyli mięska, ponadto na artykułów przemysłowych, które nie będą niezbędne do realizacji projektu i planujemy nagrać krótki filmik promocyjny.
4: Opolskie Kuźnie Pamięci to inicjatywa pokazująca, jak ważne dla lokalnych społeczności jest pielęgnowanie tradycji i pamięci o dawnych zwyczajach. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz organizacji z różnych części regionu możliwe będzie ocalenie wielu cennych elementów dziedzictwa kulturowego i przekazanie ich kolejnym pokoleniom. A teraz przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, ponieważ tam w najbliższym czasie będzie działo się naprawdę bardzo dużo. A co dokładnie? O tym opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu. Posłuchajmy.
7: Co słychać w Opolu?
6: Zapraszamy na koncert stulecie urodzin Milesa Davisa. Zabierz mamę do filharmonii. Zapraszam Państwa tym serdeczniej, że planowany przez nas początkowo koncert mieliśmy grać w klubie muzycznym Filharmonii Opolskiej, natomiast ogromne zainteresowanie sprawiło, że przenieśliśmy koncert na salę koncertową. 155 biletów sprzedało się naprawdę w chwilę i na prośbę Państwa poniekąd przenosimy ten koncert, więc bilety są ponownie do kupienia. Zapraszam Państwa gorąco, żeby z tej okazji skorzystać. Piękne klasyki jazzu, piękna atmosfera, wyjątkowa, tak? Jest to propozycja na prezent nieco inny, na odwdzięczenie się naszym mamom, może nie kwiatami, które pewnie prędzej czy później zwiędną, i na zastanawianie się, czy trafimy w tym roku z prezentem, czy mama chce prezent, czy na pewno nie chce, tak jak mówi, prezentu, więc zachęcamy Państwa, ja teraz może trochę przekornie, żeby zaprosić mamę na koncert do Filharmonii Opolskiej. Patryk Rynkiewicz, trąbka, Stanisław Lisiak, fortepian, instrumenty klawiszowe, Flavio Gulotta, kontrabas, Jakub Miarczyński, perkusja, Mariusz Kwaśniewski, prowadzenie koncertu. Zapraszamy Państwa, żeby przyjść troszkę wcześniej, chwilę wcześniej, można zamówić słodkości, kawę, ciastko i takie przyjemne wprowadzenie do równie przyjemnego wieczoru mamą w tym dniu sprezentować, sprawić. Można usiąść w okolicach klubu muzycznego, podelektować się chwilą, a potem parę kroków dalej w sali koncertowej posłuchać wyjątkowej muzyki z wielką, serdeczną, ciepłą

0: Biur teraz 29 maja w piątek o 18 i koncert odbędzie się w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej, więc wracamy jeszcze na ostatnie dni z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej, z dyrygentem maestro Grzegorzem Majcherem i dyrygentem dyplomantką panią Matyldą Szarafińską do Filharmonii. Zapraszamy na wyjątkowe dwie symfonie, czwartą symfonię Franza Schuberta, siódmą symfonię Ludwiga van Beethovena i spotkanie też z takim młodym żywiołem. Młodzi mają dużo do zaproponowania, mają inne spojrzenie, troszkę nowsze, świeższe, zauważają inne rzeczy i dają upust tym emocjom i tym formom muzycznym właśnie na koncertach z cyklu Lakierki i Batuty, dlatego serdecznie Państwa zapraszamy na nasz ostatni koncert majowy. W czerwcu czekają nas koncerty wyjazdowe. Na pewno jest to 4, 5, 6 czerwca, 23 festiwal zabytkowych parków i ogrodów w pokoju imienia Karla Marii von Webera. I tutaj taka ciekawostka, niedawno zasłyszana, przeczytana. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest to taka wyjątkowa postać, przez 2 lata przebywał i komponował ponad 200 lat temu w miejscowości Pokój. Natomiast jeżeli Państwo patrzą na scenę, jak jest ustawiona orkiestra, jak na scenie są rozstawione poszczególne sekcje, dlaczego dyrygent stoi na podium dyrygenckim, dyryguje batutą, to tu Państwu na zasadzie ciekawostki podpowiem, że tak, to właśnie wymyślił Karl Maria von Weber, dlatego warto odwiedzić w tych 3 festiwalowych dniach miejscowość Pokój. Potem opolscy filharmonicy jadą 6 czerwca na koncert znowu w zamku w Mosznej i tam wybrzmi magia piosenek i utworów z filmów Disneya, więc każdy z nas, starszy czy młodszy, jakieś swoje ulubione filmy Disneya ma i to będzie okazja, żeby tych koncertów posłuchać, ale to wcale nie znaczy, że na tym się kończy nasz repertuar. Jeszcze mamy dla Państwa czerwcowe niespodzianki, o czym mam nadzieję będę mogła Państwu wkrótce też opowiedzieć.
1: A czy możemy już uchylić rąbka tajemnicy? Jakie utwory będą grane? Tak na zachętę.
0: Tak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew 2 na pewno. Tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ, jak to mówią, ile głów, tyle myśli, więc i nasi filharmonicy mają swoje pomysły i swoje ulubione filmy Disneya. Maestro ma swoje i każdy, kto będzie miał udział w tym koncercie, pewnie chciałby jakiś swój ulubiony film, jakiś swój ulubiony utwór usłyszeć, także będzie naprawdę magicznie, bo to w tym miejscu i w tym terminie też i sama sceneria, sam zamek, 99 wieżyczek, 345 pokoi, same otoczenie, już rozkwitające pełnią wiosny, już podążające w kierunku lata, liczymy na dobrą pogodę, liczymy też na Państwa frekwencję i pozwólcie Państwo, że jeszcze parę niespodzianek zachowam dla siebie, ale one będą wszystkie w tonie, w muzyce i w maestrii Walta Disneya.
1: Ale to nie wszystko, ponieważ Filharmonia Opolska włącza się w tym roku także w Festiwal Książki.
0: Jeżeli już mówimy o niespodziankach, to owszem, mamy jeszcze w czerwcu coś dla Państwa poza Disneyem i to jest wydarzenie, a właściwie wydarzenia, które przygotowaliśmy w Opolu, ponieważ w dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyczne. muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magazyn.

0: Magiczny wieczór, 14 czerwca w niedzielę. Zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym i w tej muzyce szukali też ucieczki od no, szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską.
1: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej. Na koniec tej części programu przeniesiemy się jeszcze na chwilę do wcześniej wspomnianego Parku w Pokoju, ponieważ nie tak dawno został on całkowicie zrewitalizowany. A więcej na ten temat opowie Hubert Kołodziej, prezes Stowarzyszenia Pokój.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie!
3: Jeżeli chodzi o park, to akurat 2 lata temu w kwietniu mieliśmy wspaniałą uroczystość z udziałem muzyków Filharmonii Opolskiej, bo park był zawsze związany z muzyką. W parku były 2 amfiteatry w przeszłości, w pokoju był dom koncertowy, teatr i muzyka towarzyszyła nam zawsze. 20 hektarów zostało zrewitalizowanych, tam są planowane jeszcze place zabaw dla dzieci. Na kolejne 20 hektarów jest przygotowana dokumentacja. W ubiegłym roku pani wojewoda Monika Jurek przekazała gminie kolejne 50 hektarów, także już samo Elysium wspaniałe, świątynia Matyldy są także w granicach gminy.
1: Mówił prezes Stowarzyszenia Pokój Hubert Kołodziej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej powiemy o tym, że mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki.
5: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem.
1: Ale sprawdzimy także, co dzieje się w Muzeum Polskiej Piosenki.
6: Opowiadamy historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale skupiamy się na latach 60., 70. i 80.
1: W pierwszej kolejności powiemy jednak o tym, że podczas obrad zespołu do spraw mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw Rzeczypospolitej samorządy z całej Polski wymieniają się doświadczeniami i pokazują, jak rozwijają infrastrukturę rowerową w swoich regionach. Mówi dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel.
2: Istotne dla Opolskiego.
7: Chcemy się wymienić doświadczeniami. Te fora właśnie do tego służą, żeby poznać konkretny region, czyli wszystkie pozostałe regiony tak naprawdę zjeżdżają się w tym konkretnym momencie do województwa opolskiego w związku z przewodnictwem w Konwencie Marszałków. My pokazujemy, jak my pracujemy w tym obszarze, czyli ile mamy środków przeznaczonych na ten obszar, w jaki sposób rozwijamy infrastruktury, jakie mamy dokumenty, z kim współpracujemy, a inne regiony przy okazji wizyt właśnie w tych innych regionach pokazują swoje doświadczenia. Myślę, że mamy wiele do pokazania ciekawych rzeczy, ale też i wiele jeszcze do zrobienia w tym obszarze.
1: Mówił dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel. W Opolskim mocny akcent stawiany jest na spójność tras, profesjonalne prowadzenie inwestycji i połączenie regionu bez względu na granice gmin. A jak jest na Pomorzu Zachodnim? O tym Wanda Nowotarska.
5: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem. I co jest tutaj kluczowe, że nie zostawiliśmy tego gminą, tylko główną rolę wiodącą tego inwestora pełni województwo i konkretnie Zarząd Dróg Wojewódzkich, gdzie są specjaliści, którzy znają się na tych inwestycjach drogowych, wiedzą jak je prowadzić profesjonalnie, więc to oni przejęli tą inwestycję. I też jakby ma to na celu realizację tras przez wszystkie gminy, niezależnie od ich finansów, od ich możliwości, tak żeby były faktycznie połączone ze sobą województwo z zachodu na wschód, z północy na południe.
1: Mówiła Wanda Nowotarska. A mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki, to sposób myślenia o regionie, komunikacji i jakości życia mieszkańców, mówi Anna Pikus z Lasów Państwowych.
8: W tej chwili jesteśmy na etapie inwentaryzacji w ogóle szlaków i tras rowerowych w Lasach Państwowych, żeby jak najbardziej kompleksowo podejść do tego tematu, żeby wiedzieć, w którym jesteśmy miejscu, gdzie jeszcze możemy się włączyć w jakieś projekty. Natomiast jeszcze raz trzeba powiedzieć, że same procedury są niezwykle wymagające. Zresztą samorządy doskonale też o tym wiedzą.
1: Mówiła Anna Pikus z Lasów Państwowych. A teraz przeniesiemy się do Muzeum Polskiej Piosenki. Tam rozmawiałam z Mateuszem Torzeckim o tym, co zobaczyć można w Muzeum Polskiej Piosenki, ale nie tylko. Zachęcam do wysłuchania tej rozmowy.
2: Ciekawe o polskie.
6: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości Wszystko Wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności, interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów po biuletyny, po słynną Karolinkę, która jest wręczana debiutantom i wiele, wiele innych rzeczy.
1: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
6: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. I to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Polskie Piosenki występowała, ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie, ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
1: Czy te zbiory się cały czas poszerzają? Czy trafiają tutaj do Państwa cały czas nowe stroje?
6: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Tego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach. I staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna, natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki i często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych, natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. No i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skryban-Dziewiątkowskiej. Udało się te stroje pozyskać, one trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. W trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
1: Właśnie a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
6: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
1: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
6: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy. Czyli tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd. I dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody. I część z tych nagród również pokazujemy. Czy to Złotego Fryderyka Jerzego Płomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również no, miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd, trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, by taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. To jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12 minutowych, opowiadają historię danego utworu. I to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających. Warsztaty, które mamy, to są, drodzy Państwo, warsztaty, które są w ofercie przede wszystkim stałej. Realizujemy ofertę dla grup, od grup przedszkolnych do szkół ponadpodstawowych, ale robimy także zajęcia dla seniorów, więc tak naprawdę każda z grup społecznych jest przez nas zaopiekowana. I to cieszy się bardzo dużą popularnością, ponieważ samo muzeum odwiedza co roku około 40 tysięcy zwiedzających i muzeum prowadzi co roku około 300 zajęć i warsztatów. To są bardzo różne zajęcia, bo z jednej strony mówimy o lekcjach muzealnych, ale z drugiej strony mówimy też o samych warsztatach. My, drodzy Państwo, w tej chwili, gdy do Państwa mówimy, i ja do Państwa też mówię w tej chwili, jesteśmy w dosyć szczególnej przestrzeni, bo jesteśmy w przestrzeni edukacyjnego studia nagrań. To jest studio, które muzeum otworzyło w roku 2018. I to edukacyjne studio nagrań składa się, jak każde studio, z dwóch bardzo ważnych pomieszczeń. Czyli z jednej strony jesteśmy teraz w tym miejscu, w którym pracuje realizator, ale tuż obok nas mamy także tę przestrzeń, gdzie dzieje się cała magia i gdzie artyści, a u nas też bardzo często dzieci nagrywają w ogóle piosenkę. I dlaczego to robimy? Właśnie z tego powodu, żeby młodzi odbiorcy zrozumieli, że ten efekt finalny w postaci piosenki musi jakoś się narodzić, że bardzo często musi spotkać się kompozytor, tekściarz oraz wykonawca, albo często tekściarz i kompozytor i wykonawca w jednym, bo mamy szereg artystów, którzy sami komponują i sami dla siebie piszą i wtedy już mamy do czynienia z prawdziwymi songwriterami. Natomiast my tutaj młodzieży pokazujemy te etapy i też to, co w studio można zrobić z ludzkim głosem. Dlatego też te zajęcia cieszą się bardzo, ale to bardzo dużą popularnością. Ale też są takie zajęcia, które są bliższe takim zajęciom, powiedzielibyśmy, rytmicznym, czyli na przykład zabawa z bum-bum rurkami. Mamy też całą plejadę takich tematów, które pokazują, jak ta piosenka zmieniała się na przestrzeni lat. Mamy też zajęcia, które mówią o historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, albo zajęcia, które na przykład mówią o nośnikach dźwięku, bo tych piosenek też bardzo często słuchaliśmy jednak na pewnego rodzaju nośnika, więc śledzimy to od płyt szelakowych do MP3 dzisiaj, no i młodzież też próbuje poznać tę historię i zrozumieć, dlaczego ta piosenka jest tak ważna. To są warsztaty, które mają taki charakter bardzo często wspominkowy, więc najczęściej proponujemy tym grupom takie rozwiązanie, że opowiadamy historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale skupiamy się na latach 60., 70. i 80. I obudowujemy to też przez bardzo różny kontekst historyczny i społeczny, bo to jest bardzo ważne i ważne działanie i też pozwalamy tym grupom bardzo dużo mówić. Bo tu chodzi o to, żeby te wspomnienia też pokazały, jak bardzo skomplikowana jest ta historia, szczególnie do roku 89. I rzeczywiście to bardzo ładnie otwiera, ponieważ my też zawsze w Muzeum Polskiej Piosenki używamy takiego sformułowania, że ta piosenka to jest taki niezwykły twór, który niesie ze sobą historię i wspomnienia.
1: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
9: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu spytam, gdzie w Opolu będzie można spędzić wolny czas w nadchodzące wakacje.
2: Aktywnie w Opolu.
9: Kolejne wakacje nadchodzą wielkimi krokami, a miasto przygotowuje się już na ich rozpoczęcie. W upalne dni Opolanie najchętniej spędzają czas nad wodą, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji umożliwi to mieszkańcom w kilku popularnych miejscach.
10: Aleksander Raj, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
9: Można powiedzieć wakacje zapasem, bo to już za miesiąc. No a wy już macie plan, jak będą działać w tym roku miejskie kąpieliska, tak?
10: Mamy plan jak najbardziej. Podobnie jak w zeszłym roku Opolanie będą mogli korzystać z basenu letniego Błękitna Fala na Placu Róż, jak i również z dwóch kąpielisk otwartych, czyli z kąpieliska Bolko i z kąpieliska Malina.
9: No i na tych kąpieliskach oraz przede wszystkim na basenie Błękitna Fala będą też odbywać się różne ciekawe imprezy, tak?
10: Tak, oczywiście zaplanowaliśmy atrakcje. Poza tym, że oczywiście te miejsca same w sobie są ogromną atrakcją, bo jak mamy ładną pogodę, no to każdy wie, że cieszą się one ogromną popularnością i bardzo dużo osób nas odwiedza. W zasadzie w każdym wieku, od dzieci po osoby starsze. Jakby tutaj celujemy we wszystkie grupy wiekowe, więc ktokolwiek ma ochotę przyjść i korzystać z naszych obiektów, to jak najbardziej może to zrobić. Mamy również takie benefity, jak na przykład karta Opolska Rodzina, czyli dzieci wchodzą za złotówkę na basen letni Błękitna Fala.
11: No tak, a tam też co roku były różne takie rzeczy jak nauka pływania, tego typu oferta też w tym roku będzie dostępna?
10: Będzie, jeszcze pracujemy nad szczegółami tej oferty i nad tym, w jakie dni, kiedy można będzie korzystać z różnego rodzaju atrakcji. Natomiast już dziś mamy zaplanowaną na przykład akcję Bezpieczne Wakacje, która planowo ma odbyć się 3 lipca. Planowo, dlatego że oczywiście jesteśmy uzależnieni od pogody. Jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca, to będziemy te daty zmieniać, dlatego warto obserwować nasze social media i naszą stronę internetową www.mosi.opole.pl, gdzie będą ukazywać się aktualne informacje na temat tego, kiedy ta impreza będzie, jakie będą szczegóły. Natomiast w ramach tej imprezy będziemy jak co roku edukować, ale edukować przez zabawę. Będą różnego rodzaju konkursy, takie jak na przykład holowanie w wodzie, czy dla najmłodszych łowienie piłeczek pod bierakiem. Podczas całego wydarzenia będą odbywać się różne prelekcje. Będą z nami ratownicy, którzy będą robić pokazy. Będą z nami osoby, które będą przeprowadzać kurs pierwszej pomocy, jak i również strażacy, którzy zaprezentują specjalistyczny sprzęt nurkowy, więc naprawdę będzie tego bardzo dużo. Również Straż Miejska, Policja. Będziemy mogli dowiedzieć się na temat tego, jak zabezpieczyć swój dom na wakacje, także tutaj wszystkie ręce na pokład i łączymy siły po to, żeby spędzać czas w wakacje nie tylko beztrosko, ale również bezpiecznie.
11: Czyli to będzie takie bezpieczeństwo, że tak powiem, nie tylko w wodzie.
10: Nie tylko w wodzie. Pamiętamy o tym, że oczywiście w wodzie to jest wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o wakacje. To jest najważniejsze, żeby właśnie wiedzieć, jak zachowywać się w okolicach akwenów. Natomiast również nie tylko to, też profilaktyka czy kradzieży, czy tego, jak ktoś choćby zasłabnie, no bo to też mamy różne pogody, jak jest gorąco, to warto byłoby, żeby każdy z nas wiedział, jak ma pomóc, również najmłodsi.
11: W poprzednich latach na Błękitnej Fali odbywały się także zajęcia na przykład z akwazumby.
10: Będą również zajęcia w wodzie. Planujemy energetyczne zajęcia, które będą miały takie cechy fitnessu, ale głównie dobrą zabawę, bo o to chodzi, żeby w tej wodzie nie tylko spalić kalorie, ale też mieć dużo radości ze spędzania w niej czasu. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, w jakie dni, w jakie godziny, to jeszcze jest na etapie dopracowywania. Te informacje będą się pojawiać na naszych kanałach informacyjnych.
11: A czy na kąpieliskach? Tutaj patrzę głównie na Bolko, bo tam też co roku odbywały się różne ciekawe wydarzenia. Też coś planujecie?
10: Na kąpielisku Bolko również planujemy coś, co zadebiutowało w zeszłym roku, czyli bieg wakacyjny. To będzie druga edycja tego biegu wakacyjnego. On też cieszył się bardzo pozytywnym odbiorem, bo mieliśmy dużo osób, które skorzystały z możliwości, aby się przebrać. Miały ze sobą różnego rodzaju atrybuty plażowe, takie jak dmuchane flamingi, koła, rękawki, okulary przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, więc fajnie to wyglądało, było kolorowo i przyjemnie, dlatego również w tym roku będzie druga edycja tej imprezy. Będzie pod koniec lipca. Zachęcamy, żeby śledzić naszą stronę internetową.
11: To tak, tu kąpieliska. Czy z dawnej Silezji Opolanie mogą korzystać?
10: Z Silezji zdecydowanie nie mogą korzystać. Musimy pamiętać, że to nie jest kąpielisko. Mamy świadomość tego, że oczywiście są osoby, które korzystają z tego typu miejsc, natomiast robią to na własną odpowiedzialność, bo Silezja i jej po prostu profil dna nie pozwalają na to, żeby ona kiedykolwiek kąpieliskiem się stała. Dlatego jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z tego, żeby sobie tam posiedzieć, miło spędzić czas, to jak najbardziej, natomiast no, nie polecamy, żeby się tam kąpać, to też zresztą nie jest nasz obiekt, ale w ramach takiej dodatkowej informacji przekażemy, że ona kąpieliskiem nie jest, tam ratowników nie ma, więc zapraszamy na te kąpieliska, które są strzeżone. Na Bolko i na Malinie będą ratownicy od 26 czerwca od godziny 10 do 19 codziennie, więc w tych godzinach można tam bezpiecznie spędzać czas i korzystać z wyznaczonego terenu kąpieliska.
11: Na Malinie, z tego co pamiętam, w poprzednich latach zdarzał się problem z moczarką. Czy tutaj to będzie jakoś rozwiązane?
10: Jak najbardziej, jak moczarka zakwitnie, to będzie ona usunięta i na kąpielisku Malina, i na kąpielisku Bolko. Śledzimy sytuację na bieżąco, więc jak taka potrzeba się pojawi, to na pewno będzie ona usunięta.
11: Wakacje to też czas przemeblowania, że tak powiem, lub remontów. Mówimy tutaj o kąpieliskach, mówimy o basenie letnim Błękitna Fala, dlatego że właśnie w czasie wakacji akwarium i w tym roku Wodna Nuta będą nieczynne.
10: Wodna Nuta będzie nieczynna od 15 czerwca, przechodzi w tryb przerwy technologicznej, podczas której będzie wykonywany remont. Natomiast jako, że właśnie nie będzie ona dostępna, postanowiliśmy zrobić ukłon w stronę naszych klientów i akwarium będzie przez całe wakacje czynne. W okresie od lipca do końca sierpnia będzie czynne w godzinach od 8 do 20. Także jeżeli ktoś nie jest fanem spędzania czasu na pod chmurką, na basenie otwartym, to jak najbardziej ma nadal możliwość skorzystania ze sportowego basenu na akwarium pod dachem.
11: No to fajnie, bo w poprzednich latach pamiętam, że zawsze ci ratownicy z akwarium przechodzili właśnie na Błękitną Falę i na kąpieliska.
10: Tak, jak najbardziej. To jest ekipa, która przechodzi właśnie na Błękitną Falę. Natomiast dzięki temu, że w tym roku Wodna Nuta jest zamknięta, możemy troszeczkę tutaj kadrowo zabezpieczyć pozostałe obiekty, więc możemy otworzyć akwarium. Natomiast w zeszłym roku Wodna Nuta była otwarta, a akwarium jak co roku po prostu zabezpieczyło nam basen letni Błękitna Fala.
11: To teraz porozmawiajmy o tym, co się będzie działo na Wodnej Nucie w wakacje, bo to kolejny remont.
10: Tak, na Wodnej Nucie będzie remont. Jest zaplanowany trzeci etap modernizacji wentylacji. Również będą prowadzone te prace remontowe dotyczące maszynowni i będzie zmiana, jeżeli chodzi o sauny. One również będą odremontowane i zyskają nowe oblicze. Tak samo, jeżeli chodzi o obręb szatni, też będą tam prowadzone różnego rodzaju prace, także remont zapowiada się duży i dlatego potrzebujemy na to tyle czasu.
11: Przebudowa sauny, ona się chyba powiększy, prawda?
10: Tak, tak jest zaplanowane, żeby sauna była większa. Planowo mają być dwie połączone, więc ona będzie wyglądać zdecydowanie inaczej. Tak, żeby też umożliwić wykonywanie choćby ceremonii saunowych, bo też jest taki plan na to, żeby wprowadzić tego typu atrakcje.
11: Dobra, to teraz jeszcze porozmawiajmy o czymś, co przed wakacjami, mianowicie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje Sportowy Dzień Dziecka.
10: Planujemy Sportowy Dzień Dziecka już w najbliższą niedzielę, 31 maja od godziny 11 do 15. Będzie okazja, żeby zapoznać się z ofertą klubów sportowych działających na terenie Opola, ale nie tylko, bo będą też różnego rodzaju atrakcje. Tutaj zwracamy się do najmłodszych i do ich rodziców, żeby przyszli do nas w tym dniu i skorzystali, bo będą na przykład dmuchańce, będą dmuchane zjeżdżalnie, skakalnie, tor przeszkód, będzie również darmowa wata cukrowa dla dzieciaków i animacje, malowanie buziek, punkt brokatowych tatuaży, gry XXL, a to wszystko przy okazji różnego rodzaju pokazów sportowych, bo wewnątrz naszej hali będą pokazy między innymi karate, judo czy też taekwondo. Tak samo będzie pokaz kickboxingu, muay thai, capoeiry, boksu, do tego pokaz gimnastyki artystycznej, będzie możliwość strzelenia karnego bramkarzowi Odry czy rzucenia karnego bramkarzowi Gwardii, będą pokazy szermierki, również na ściance wspinaczkowej, gry i zabawy, zajęcia lekkoatletyczne, taniec nowoczesny, no jest tego cała masa, tutaj mogłabym wymieniać. Dla rodziców będzie na przykład joga na tarasie, więc nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Strefa moto, w której będzie można zapoznać się z ofertą klubów motoryzacyjnych. Będzie również okazja do tego, żeby postawić pierwsze kroki, a raczej spróbować pojeździć po raz pierwszy na małym krosie. Będzie można zobaczyć pokaz Stantera 13. Towarzyszyć nam będą maskotki, więc będzie można przybić im piątkę i zrobić sobie zdjęcia. Do tego również inne treningi pokazowe, mecze pokazowe, gra w padla, strzelnica laser, spacerowa, fotobudka 360 stopni, także będzie tego bardzo dużo. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z pełną ofertą na naszej stronie i znaleźć coś dla siebie.
11: I to wszystko będzie się odbywać w Parku Sportu, tak?
10: To będzie w Toyocie Park, również na terenie przy Stegu Arenie, jak i na terenie przy WIK-u, bo tutaj działamy razem. Jest to nasza wspólna impreza i również w imieniu WIK-u zapraszamy na tę imprezę.
11: Jeszcze chciałem spytać o jedną rzecz, wracając do tych kąpielisk i basenu Błękitna Fala na Placu Róż. W poprzednich latach zdarzało się tak, że jak pogoda na to pozwalała, to był ten basen otwierany trochę wcześniej niż w pierwszy dzień wakacji. Czy takie szanse są też w tym roku?
10: Na razie nastawiamy się na ten termin 26, natomiast jeżeli będzie taka możliwość, to jest oczywiście w opcji, że parę dni wcześniej otworzymy basen, w zależności od tego, jak on będzie przygotowany i jaka będzie pogoda.
11: I do 1 września będzie czynny?
10: Do końca wakacji planujemy, żeby był czynny, podobnie jak też wodny plac zabaw na osiedlu, w parku na osiedlu Armii Krajowej.
11: No właśnie, bo w zeszłym roku to był pierwszy sezon działalności tego wodnego placu zabaw. Jak on się sprawdził?
10: To był pierwszy sezon. No zdecydowanie był bardzo popularny ten plac zabaw. Z pogodą było różnie. Jak wiadomo, no to jest taki obiekt, że pogoda zdecydowanie determinuje popularność. Natomiast no sama jego formuła, to, że jest bardzo interesujący, są różnego rodzaju armatki wodne, wiaderka, którymi się można oblewać, tryskające kwiatuszki. No, dla dzieci było to bardzo atrakcyjne i chętnie korzystały, więc w tym roku również zapraszamy. Też planujemy otworzyć w tym samym czasie, kiedy otworzy się basen letni. Wejście kosztuje symboliczne 5 zł. Są przygotowane miejsca dla opiekunów, dla dorosłych, więc serdecznie zapraszamy, żeby również i z tej atrakcji korzystać.
11: A czy tam jakieś dodatkowe zajęcia będą organizowane?
10: Na wodnym placu zabaw? Nie przewidujemy tam żadnych dodatkowych zajęć. To jest takie miejsce, które samo w sobie jest bardzo atrakcyjne. Też jest ograniczone, jeżeli chodzi o powierzchnię, więc tutaj skupiamy się na tym, żeby dzieci mogły w pełni korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych.
11: Mówiła Aleksandra Raś z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przypomnę, że tegoroczne wakacje rozpoczną się w piątek 26 czerwca i potrwają do poniedziałku 31 sierpnia. To właśnie w tym czasie wszystkie wspomniane obiekty będą czynne dla mieszkańców.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
11: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu porozmawiam o rybach w opolskich rzekach i akwenach.
2: Przyroda w Opolskiem.
11: Opolski oddział Polskiego Związku Wędkarskiego ogłosił kolejną akcję zarabiania wód. W najbliższych dniach młody na rybek trafi przede wszystkim do opolskich jezior. Co to będą za ryby? Posłuchajmy.
12: Jakub Proszuk, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Opole.
11: Mamy wiosnę zaawansowaną, właściwie to już za chwilę lato się zaczyna. No i trwają różne akcje zarybiania opolskich wód. Przede wszystkim w najbliższym czasie jezioro Turawskie, tak?
12: Tak. Jesteśmy po już jakichś w innych zarybieniach wód, które nie są związane z wodami płynącymi, czyli z rzeką Modrą, czy ze zbiornikami zaporowymi. Mówię o wodach takich żwirowniach i te zarybienia już się zakończyły. Teraz realizujemy plan zarybień wynikających z operatów rybackich. W miesiącu maju zrealizowaliśmy zarybienie szczupakiem zbiorników zaporowych rzeki Odry. Też zostało zrealizowane zarybienie Białej Głuchołaski, która zarówno po powodzi, jak i 3 lata temu po zatruciu odbudowujemy, bo widzimy, że no te dwa czynniki jakby wyeliminowały 99% ryb i tam były realizowane lipień i pstrąg potokowy. Były też wpuszczane ryby rzeczne, mówię tutaj o boleniu, o kleniu na nasze rzeki. A w perspektywie teraz następnych dni, tygodni, w dniu jutrzejszym będzie zarybienie węgorzem zbiornika właśnie Turawskiego, zbiornika Otmuchowskiego, Nyskiego, Michalice, zbiornik Brzuski, Kluczbork, no i też wody kołowe, które były wytypowane do zarybień tym ciekawym gatunkiem. A w przyszłym tygodniu będzie zarybienie sandaczem i to się akurat tak fajnie nakłada, bo od 1 czerwca będzie możliwość łowienia sandacza na naszych wodach, także myślę, że masa wędkarzy czeka na to, jakie nam efekty zobaczymy, bo też zdaję sobie sprawę, że warunki pogodowe, klimatyczne, które w ostatnich latach się dzieją, też w jakiś sposób nie do końca sprzyjają czy to naturalnemu rozrodowi, czy utrzymaniu się tych ryb. I tutaj mówię o takich różnych sytuacjach, nie wiem, no niskie stany wód, ścieki, które dalej w jakiś sposób płyną i to też uważam, że jest nieunormowane, dlatego te działania z jednej strony ochronne, czyli zwiększanie wymiarów, okresów ochronnych, limitowanie zabierania ryb mają w jakiś sposób utrzymać tą populację ryb w optymalnych ilościach.
11: Ile co roku tych ryb trafia do opolskich wód?
12: Jeżeli miałbym powiedzieć w kilogramach, czyli takich większych ryb, to jest około 90 ton i tutaj jest lin, szczupak, większy sandacz, większy karp, leszcz, płoć. Jeżeli chodzi o mniejsze ryby, czyli na rybek letni albo wylęgi, no to jest gdzieś około, myślę, 12-13 milionów łącznie w skali kraju. I tak jak powiedziałem, na rybki jesienne to też tutaj w tych ilościach sztukowych się znajdują i to tak naprawdę gdzieś około 15-16 gatunków jest wprowadzanych. Te, które wcześniej, o których mówiłem, plus świnka, brzana, lin, okoń. Także jest cała paleta tych gatunków w zależności od wody i od zapotrzebowania na wody, którymi opiekują się koła.
11: Spotkałem ostatnio w windzie sąsiada, który jest zapalonym wędkarzem i skarżył mi się właśnie, że jezioro Turawskie, które słynęło z sandacza, w ostatnim czasie trochę pod tym względem nie domaga, że te ryby się nie wycierają. Czy Państwo widzą też ten problem?
12: Czy się wycierają, czy nie, to może chyba tutaj bym za bardzo nie obwiniał tego. Myślę, że tu bardziej problem jest w aspekcie też szeroko pojętym, czyli o tych zmianach środowiskowych, o których mówiłem, o stanie wody, bo gospodarka wodą na zbiornikach zaporowych jest zmienna w ciągu roku i w momencie, kiedy na przykład ryby się wycierają, woda jest opuszczana, później jest podnoszona. Kolejny aspekt były kwestia kormoranów, jakości tej wody, która jest. No i tutaj też trzeba się uderzyć w pierś, że zbiornik Turawski, gdzie zostały wprowadzone jakieś dodatkowe obostrzenia, bo tutaj mówimy o limicie zabierania drapieżnika, w pewnym momencie takiej eksplozji ilości ryb, które były łowione, no były te ryby zabierane i odbudowa tego będzie trwała latami i przyznam szczerze, że przy takiej zmienności warunków pogodowych, który niekoniecznie sprzyja naturalnemu tarłu, przy wprowadzeniu materiału zarybieniowego, który wprowadzany jest z zewnątrz i przeżywalność przy narybku letnim jest mniejsza, większa, większe ryby trudno dostępne, no to może być trudne i w jakimś sensie mogę się zgodzić, że tego sandacza jest mniej. Tylko to, co mówię, czy jest ten umiar też w zabieraniu tych ryb, bo tak jak powiedziałem, to nie jest staw hodowlany i ta odbudowa biologiczna też trwa bardzo długo. A jeżeli nie damy w jakiś sposób szansę tym rybom, to, to ten optymalny poziom, który powinien być, no jest w jakiś sposób zaburzony, tylko nie obwiniam tu jednego czynnika, tylko to wszystko jest jakby połączone. Te działania, które zostały prowadzone, czy jest obszar chroniony, który jest wydłużony, gdzie nie wolno łowić sandacza do 15 czerwca, bo okres ochronny kończy się 31 maja i od 1 maja można łowić sandacza. Do tego mamy ten limit, o którym mówiłem, no ale na warunki pogodowe ilości wody w danym zbiorniku nie mam wpływu, natomiast też wprowadzanie kolejnych obostrzeń też jest środowisko wędkarskie niezadowolone. Tutaj pana sąsiad, że nie może złapać. Pytanie, co to znaczy, że w ciągu roku nie złapałem tego sandacza, czy to jest, że nie złowiłem 50 sztuk i czy nie złowiłem 10. Czy jest tak źle na Turawie? No to można się zapytać fizycznie tych osób, które znają się na technice łowienia i też analiza tego raportu z amatorskiego poweru, który robimy corocznie, no też pokazuje, że to nie jest tak, że tam nic nie ma, tylko że i ten poziom jest mniejszy niż lata wstecz, natomiast nie jest tak drastyczny, że tam naprawdę nic nie ma. Wspomaganie naturalnego tarła poprzez zakładanie krzeźlic, kolejna forma zarybiania, także jakiś złoty środek chyba tutaj nie będzie miał zastosowania, żeby każdego w jakiś sposób zadowolić i też, tak jak powiedziałem, ma znaczenie zmiany środowiskowe, które zachodzą, tak? Czyli brak takiej typowej zimy, teraz brak wody, niskie stany wody, później jest presja kormorana, nadmierna eksploatacja, limitowanie tutaj, no i to są wszystkie czynniki, które gdzieś tutaj trzeba złoty środek znaleźć, który jest bardzo trudny.
11: W ostatnim czasie mieliśmy też znowu, po raz kolejny, dosyć spore śnięcie ryb na Otmuchowie. To już po waszym zarybianiu, czy jeszcze przed?
12: Jeżeli chodzi o śnięcia, one dotyczyły, i to w ostatnim tygodniu wystąpiły, dotyczyły tylko i wyłącznie jednego gatunku na rybku leszcza. Tego gatunku w naszych tej gospodarce zarybieniowej w takim asortymencie nie ma. Zarybienie, które dotyczyło szczupaka, które było w maju. Tutaj tych śnięć nie było, jak również nie było na innych gatunkach i nie było na rybach starszych. Na nasze zlecenie po przeprowadzeniu badań przez Instytut Rybactwa Śródlądowego ewidentnie pokazywało to nadprodukcję tlenu, czyli przy zakwitach w tych płytszych partiach, gdzie te ryby się utrzymywały, wystąpienie choroby gazowej i te objawy, które są, czyli rozwalone liski skrzelowe, bąbelki powietrza pod skórą, na skórze, wyrzucenie łusek, później pleśniawka, czyli kolejny czynnik chorobotwórczy tej choroby gazowej, który wchodzi i faktycznie, natomiast nie ma przeciwwskazań, żeby dalej prowadzić tą gospodarkę zarybieniową, bo parametry już po tym czasie już są wody zadowalające i tak jak powiedziałem, nie ma straty na iśnięć innych gatunków ryb. Trafiło to akurat tego leszczyka, tak jak powiedziałem, na płytszych partiach i co ciekawe właśnie w jednym rejonie. Zastanawiające jest to, czy to jest efekt jeszcze kulminacji zrzutów ścieków jakichś, tego azotu, no bo to jest główne paliwo do azot, fosfor do zakwitów i to po prostu w pewnym momencie wystrzeliło. Była nadprodukcja tlenu powyżej 100% nasycenia i to dla ryb też nie jest dobre. Tak jak mieliśmy przykład na też w kanale Gliwickim i czy na Dzierżnie, że też te choroby gazowe wynikały właśnie z tej nadeksploatacji i też tam jeszcze doszedł czynnik pewnie złotej algi. Także no, szkoda tych ryb, natomiast nic dalej złego się nie dzieje z rybami. Mamy tutaj jakby obraz tego, że nie pojawiają się inne gatunki czy starsze ryby. Sną jeszcze pojedyncze ryby, które jakby po pewnym czasie gdzieś próbowały walczyć z tym, ale niestety nie udało im się i tyle.
11: Jak mamy upalne lato, to często zdarza się zjawisko zakwitnięcia sinicy na Jeziorze Turawskim. Czy to też ma jakiś wpływ, czy nie?
12: Powiem panu tak, że patrząc na to, ile jest wody, jakie są termika i temperatura powietrza, to nie będę tutaj optymistą i oby te zakwity, które pewnie wystąpią, były mało szkodliwe dla środowiska. My sobie poradzimy, w sensie jako ludzie, że możemy do tej wody nie wchodzić, nie korzystać. Ale to, co się teraz dzieje z brakiem opadów, z niskimi stanami wód, które nie zostały odbudowane od jesieni. Tego śniegu trochę tam było, ale to nie spowodowało, patrzę po małych rzeczkach, które tak naprawdę już wysychają. Z jednej strony może być zakwit sinic, ale też mogą dochodzić elementy przyduch, tak? Bo to też może być konsekwencja właśnie z jednej strony nadprodukcji w ciągu dnia, ale w okresie nocnym, gdzie ten proces fotosyntezy jest odwrotny, gdzie jest zabieranie tlenu z wody, no to mogą być elementy też wystąpienia przyduch. I to, co wcześniej powiedziałem, żeby teraz zwrócić uwagę to chyba do różnych instytucji o kontrolę naprawdę zrzutu głównie ścieków, bo przy tych niskich stanach wody, jeżeli ten ładunek ścieków idzie, jest wprowadzany, to naprawdę może to być wyglądać nieciekawie. No i liczmy na to, że opady w końcu przyjdą, takie, które w jakiś sposób przynajmniej trochę podniosą stany wód i tą wodę trochę przewietrzą.
11: Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, czy te prowadzone przez Was zarybienia z roku na rok są coraz bardziej intensywne, czy to jest tak, że tych ryb coraz więcej do tych wód dokładacie?
12: Znaczy tak, jeżeli chodzi o ilości ryb, no to sobie gdzieś korygujemy, tak jak powiedziałem, na przykład na Białą Głuchołaskę, która jest ewidentnie po powodzi, po zatruciu wyczyszczona, no to tamte ilości ryb są większe niż mamy założone w operatach rybackich, czyli takich planach zarybieniowych. Raz na rok albo raz na dwa lata robimy sobie taką inwentaryzację, w tym roku też będziemy ją od czerwca prowadzić, żeby sprawdzić, jaka jest ta efektywność z jednej strony zarybień, ale efektywność też, efektywność tych działań z naszej strony ochronnych i też jak się przekłada ta eksploatacja wędkarska, ta przeżywalność ryb w każdym etapie, tak jak powiedziałem o tych różnych sytuacjach, które w tamtym roku na Odrze coś były do śnięcia, akurat to dotyczyło dwóch gatunków karpia i amura, to może tam nie ma jakiegoś tam większego znaczenia dla ichtiofauny, ale w momentach, kiedy będą te parametry wody gorszej jakości, no to ta ryba też będzie w jakiś sposób z tego terenu uciekała, albo też nie przystąpi do tarła, albo to tarło będzie mało efektywne, no to jest wiele tych czynników. Uważam, że przy tym stanie, który jest, trudno jest ocenić, czy to jest stan zadowalający, w zależności w którym okresie robimy badania. Teraz w tych warunkach, które są, też będzie trudno ocenić, czy to jest taki populacja ryb, którą będziemy mieli w wyniku odłowów kontrolnych, czyli łowimy je, mierzymy i wpuszczamy z powrotem, czy to będzie taki wyznacznik, że jest dobrze albo że jest źle, bo tak jak powiedziałem, jest małe przepływy, są, ta ryba może gdzie indziej się znajdować, może nie być aktywna, no są naprawdę wiele czynników, które mogą wpłynąć później na tą ocenę taką ogólną, a najlepiej chyba też to ocenią zarówno wędkarze, którzy łowią. No i ten nasz rejestr, który jest, uważam, bardzo ważny, często krytykowany ze strony środowiska wędkarskiego, że musi jakiś tam prowadzić ewidencję. No jest to potrzebne z jednej strony, żebyśmy mieli obraz tego, co jest, z drugiej strony, żeby móc wyegzekwować, czy nie łamie przepisów, jeżeli chodzi o ilość ryb, które zabiera i no bo to niestety nagminnie jest też łamane. No i warto właśnie się zastanowić, edukować też środowisko, że okej, rozumiem, że można zabierać ryby, tylko pytanie, czy tyle ryb muszę w ciągu roku zabrać w ilościach nie wiadomo jakich i też sygnalizować te problemy, które gdzieś nad wodami są, czyli nielegalne zrzuty, nielegalne pobory wody, bo to później summa summarum gdzieś ma wpływ na to, co się później pod wodą dzieje.
11: Mówił Jakub Roszuk z Opolskiego Oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego. PZW w naszym regionie prowadzi regularne akcje zarybiania. Nowy narybek trafia do wód Opolszczyzny wiosną i jesienią.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.

Melo Radio. Autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Kiedy potrzebujesz

teraz piękna wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Bo południe.

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak